0: Nie będą wygodne.
1: Na razie Załański lata z Mołdawii, a nie z Polski, coraz częściej o tym słyszymy. Słyszymy też, że weźmie udział w tej konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Myśli pan, że polscy przedsiębiorcy będą w ogóle dopuszczeni do czegoś takiego jak odbudowa
0: nie,
1: Ukrainy?
0: Skąd? Skąd? Ukraińcy... ja nie... Jak to wytłumaczyć? No, bo to, wiecie państwo, relacje polsko-ukraińskie są bardzo złożone. Otóż my ich traktujemy jak swoich, no. Mało tego, oni nas traktują jak swoich. I pomimo tego mordu, tego ludobójstwa, tego oni starają się o tym nie wiedzieć, a polski rząd nie ma na tyle siły, żeby powiedzieć stop. I teraz dlaczego wstrzymuje? No dlatego, że tego Orła Białego, dlatego, że zmieniłby tą nazwę tej jednostki. I tyle, ale Zełenski jest uparciuchem i on tego nie zrobi. Ale się zagotowało, świat się dowiedział dzięki temu, co to było UPA i że to nie jest tak, że Ukraińcy są bohaterami. Więc myślę, że efekt to przyniosło. Natomiast jeżeli Zełenski nie zmieni, Karol Nawrocki odbierze tego Orła Białego.
1: Wiem też, że apeluje pan do Polaków, żeby nie żałowali pomocy udzielonej Ukraińcom
0: oczywiście
1: w 2022 roku.
0: Bądźmy z tego dumni. Ja wiem, że dzisiaj się mówi o tym, że żeśmy wyszli na frajerów, ale proszę państwa, żadnego innego narodu nie stać na tak wielką empatię, na takie braterskie zachowanie wobec sąsiada. Żadnego innego narodu na świecie. Jesteśmy Polakami, bądźmy z tego dumni. Naprawdę, nie żałujmy tego faktu, bo zrobią z nas idiotów, tak jak Tusk z nas robi codziennie. My jako naród mamy cechy wspólne, które to cechy powinny stanowić o tym, kim jesteśmy. A my jesteśmy dobrym, pracowitym narodem. Tylko tyle, że nie powinniśmy dać się oszukiwać na każdym kroku. Wyniki państwa polskiego powinny być wynikiem działania rządu. Rząd powinien być oceniany nie z powodu tego, co mówi, tylko jakie wyniki państwo polskie ma. Za rządu Morawieckiego wyniki były imponujące. Dzisiejsze wyniki, proszę państwa, jesteśmy najdynamiczniej zadłużającym się państwem w Europie i tego Tusk nie zamiecie pod dywan. Mamy jeszcze Rumunię gdzieś, ale to są inne kwoty zupełnie. Polska się najbardziej zadłuża w Europie, z czego cieszy się Unia Europejska, Niemcy przede wszystkim.
1: I na koniec, panie pośle, zupełnie inny temat, bo za tydzień, już nieco ponad tydzień, koniec roku szkolnego i ja chciałabym usłyszeć pana komentarz do działań rzecznika praw dziecka, rzeczniczki praw dziecka, która poprosiła o zaprzestanie dawania darmowych lodów dzieciom za czerwony pasek.
0: Panie Aniu, to jest wariactwo jest w ogóle.
1: No właśnie.
0: Po prostu jakieś szaleństwo.
1: Ale teraz dzieci też
0: jakieś
1: dostają...
0: nawoływania, żeby czerwonych pasków nie było. A może ocen nie wystawiajmy? Wystarczy do szkoły chodzić, no. Ja w Warszawie tutaj przez te przygłupy, bo to inaczej nazwać nie można, wymyślili konkurs, proszę pani, gdzie nikt nie wygrał. Wszyscy wygrali.
1: Ale w przedszkolach w Łomży dzieci dostają 10 pierwszych miejsc, żeby komuś smutno
0: nie było. No to proszę zobaczyć, jakie to jest szaleństwo. Robią z nas szaraczków, bo to potem, na samym końcu, będzie tak, że oni chcą wychować pokolenia bez ambicji. Bez główną inspiracją do życia są ambicje i marzenia. Jeżeli się marzenia i ambicje skasuje w naszych umysłach, to kim my będziemy, pytam się.
1: A tym bardziej, że często dzieciom nie do końca jest smutno, że ktoś inny wygrał. Ja pamiętam, byłam średniakiem w sporcie, moja przyjaciółka była świetna w skoku w dali, ja chodziłam na stadion, jakieś transparenty robiłam i kibicowałam i w ogóle nie przyszło mi do głowy, że mi jest smutno, że ja nie zajmuję tam pierwszego miejsca jak ona, bardziej ją wspierałam, bo ja byłam, nie wiem, dobra z języka polskiego czy coś takiego. To jest życie, a jeśli wszyscy będą zajmowali pierwsze miejsce, no to właśnie,
0: pani
1: jakie
0: Aniu,
1: pokolenie my wychowujemy?
0: Pani Aniu, bo pani po prostu wad nie ma, no.
1: Natomiast... mam, słabo biegałam, wolno biegałam.
0: Natomiast tutaj to jest założenie europejskie, wybudować społeczeństwa, które mają być w ograniczonej ilości i te one nie mają nie mieć aspiracji, one mają być zarządzane przez establishment, który się tworzy w Europie i to ma być czwarta rzesza. To już na terenie, to było w ciągu 5 lat okupacji w Polsce robione z Polakami. I powiem, że to było widać wyraźnie wczoraj w Berlinie przy szarpaniach się z Bąkiewiczem. To w tym kierunku idzie. Są nadludzie i podludzie. I chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej mieli podludzi, bo ludzi z aspiracjami, proszę Państwa, jest za dużo w Polsce. No coś takiego. Proszę Państwa, miejcie aspiracje, miejcie marzenia, je trzeba realizować, no.
1: Ale na szczęście zrobiła się afera wokół tych darmowych lodów za czerwony pasek, więc jest jakaś tutaj nadzieja w naszym narodzie, że nas to oburzyło.
0: Ja powiem, że jak ja usłyszałem o tym, to po prostu mówię, co trzeba mieć w głowie w ogóle? Ktoś wypuścił, albo ktoś zamiast pani rzecznik to napisał, bo ja akurat panią rzecznik znam i ona nie jest...
1: Nie jest tak nastawiona, jak...
0: Nie jest tak nastawiona. Ja nie wiem, skąd to się wzięło.
1: No może mają za dużo czasu w tych urzędach po prostu i wymyślają
0: w ogóle urzędników mamy za dużo. W ogóle mamy za dużo urzędników. Urzędników mamy przynajmniej o 40% za dużo. Sami sobie pracę wymyślają i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście naszym kosztem. Trzeba to wszystko skrócić, te ilości tych podań, tych pitów, tych dokumentów do wypełniania, tego wszystkiego. Matko, oni nas tym wszystkim przywalają po to, żebyśmy nie mieli czasu dla siebie, no.
1: Ale to już jest temat na inną dyskusję, więc ostatnie zdanie puenty.
0: Proszę Państwa, mimo wszystkiego jest nadzieja. 27 rok. Musimy wygrać wybory i z powrotem słońce wyjdzie.
1: Słońce na razie wychodzi po tych kilku dniach deszczu, przeraźliwego deszczu, który zawsze, jak słyszymy, był potrzebny.
0: Bo zawsze po takich Tuskach nastają reformatorzy.
1: Kropka.
0: Więc czas na reformatorów. Na razie.
1: Kropka. Poseł Marek Jakubiak był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
2: Cześć. 7:09

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Kredyty preferencyjne dla rolników oraz dopłaty do materiału siewnego to tematy, które poruszymy w naszej dzisiejszej rozmowie. Gośćmi poranka 7:09 są przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani Joanna Helmans i pan Artur Kukla, zastępcy dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Pierwszym tematem, o którym porozmawiamy, będą kredyty preferencyjne dla rolników. Na czym polega w tym przypadku wsparcie agencji?
2: Jedną z najdłużej funkcjonujących form pomocy w agencji są właśnie kredyty preferencyjne. Jest to ponad 30 lat. Kredyty preferencyjne udzielane są przez banki współpracujące z agencją na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie rolno-spożywczym, a także na wznowienie produkcji rolniczej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, z którymi mamy praktycznie co rok do czynienia. W przypadku tych kredytów wsparcie agencji polega na spłaceniu za rolników części należnego bankowi oprocentowania kredytu albo części kapitału kredytu. Ta ostatnia forma dotyczy tylko jednego z kredytów. Jest to kredyt na zakup ziemi, na zakup użytków rolnych dla młodego rolnika.
1: To ważne narzędzie wspomagające w utrzymaniu płynności finansowej gospodarstw rolnych?
2: Tak, to jest ważne narzędzie i żeby pokazać, jaka jest jego też skala, może powiem, jak wygląda oprocentowanie tych kredytów i ile rolnik zaoszczędza. Więc obecnie całkowite oprocentowanie wynosi 6,28% i do tego agencja spłaca za rolnika 2,07%, czyli rolnik płaci 4,21% w przypadku kredytu inwestycyjnego. W przypadku kredytów klęskowych to całkowite oprocentowanie wynosi 7,3%, z czego agencja spłaca 6,8%, jeżeli rolnik posiada stosowne ubezpieczenie i wtedy on płaci tylko 0,5%, lub 3,4%, to wtedy rolnik płaci 3,9%. Czyli to jest rzeczywiście ważne narzędzie wspomagające utrzymanie płynności dla rolników i zwiększa ono, daje rolnikowi możliwość przeznaczenia tych środków, których zaoszczędza, na pokrycie innych bieżących kosztów, czyli na poprawę płynności. W przeszłości mieliśmy również dedykowany kredyt tak zwany płynnościowy. Celem jego była poprawa płynności i przeznaczenie było na te bieżące koszty. Natomiast był to kredyt w ramach pomocy rolnikom związanych z turbulencjami na rynku zbóż i innymi turbulencjami cenowymi wynikającymi z agresji Rosji na Ukrainę.
1: O jakich liniach kredytowych warto powiedzieć naszym słuchaczom i ile wynoszą limity?
2: O wszystkich. O wszystkich. Natomiast najbardziej popularne są rzeczywiście kredyty inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania oraz kredyty klęskowe. To, że one są tak popularne, wynika między innymi z tego, że one mają bardzo szeroki zakres, bardzo obejmują szereg inwestycji z zakresu produkcji rolnej, od budowy poprzez narzędzia, zakup maszyn, zakup użytków rolnych. Również wszystko praktycznie można w ten jeden kredyt zmieścić. Natomiast kredyt z pomocą w formie częściowej spłaty kapitału kredytu, to o nim już wspominałam, MRCSK, może zostać przeznaczony wyłącznie za zakup użytków rolnych. Jeżeli chodzi o kredyty inwestycyjne realizowane w gospodarstwie rolnym, to nie mogą one przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i taki kredyt nie może wynosić więcej niż 5 milionów złotych, co z tego wynika, że wkład własny rolnika wynosi 20%. W przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej, kredytem można sfinansować do 70% wartości nakładów inwestycyjnych, a kwota kredytu nie może przekroczyć 8 milionów złotych, czyli w tym przypadku wymagany wkład własny to 30%. W przypadku kredytów klęskowych nie mamy tutaj wymaganego wkładu własnego, jednakże należy pamiętać, że rolnik musi przedstawić protokół z oszacowania szkód.
1: Gdzie rolnicy znajdą listę banków, które współpracują z agencją?
2: Zachęcam wszystkich do odwiedzania strony agencji i również strony związanej z pomocą krajową. Tam, gdzie są informacje o kredytach preferencyjnych, tam można również znaleźć listę banków.
1: Pula środków na preferencyjne kredyty została zwiększona.
2: Tak, na 2026 rok agencja udostępniła współpracującym bankom stosowne limity akcji kredytowej. No i ponieważ te limity już się zaczęły wyczerpywać, to podwyższyliśmy te limity. I tak, na kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji limit akcji kredytowej obecnie wynosi 700 milionów, a na dopłaty limit zwiększyliśmy do 10,3 miliona złotych. Na kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych pozostała ta sama kwota w wysokości 300 milionów, a środki na dopłaty w wysokości 10 milionów złotych. Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF, tutaj limit akcji kredytowej jest 10 milionów, a środki na dopłaty 300 tysięcy złotych. No i kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników. Tutaj zwiększyliśmy środki do kwoty 8 milionów złotych na dopłaty do tych kredytów.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu. Do 10 lipca można ubiegać się o zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego. Do jakich roślin można otrzymać dofinansowanie?
3: Agencja dofinansowuje 3 gatunki roślin: zboża, rośliny strączkowe i ziemniaka. Dopłatę rolnik otrzymuje do 1 hektara obsianego materiałem kwalifikowalnym lub materiałem kategorii elitarny. I tutaj w zależności od tego, jaki typ uprawy wybierze, czyli czy to będzie uprawa konwencjonalna, czy ekologiczna, i jaki materiał siewny rolnik zużyje, otrzymuje odpowiednie stawki wsparcia do 1 hektara. Dla siewu konwencjonalnego to będzie odpowiednio 65 zł w przypadku zbóż, 115 zł w przypadku roślin strączkowych i 350 zł w przypadku ziemniaków. Przy siewie ekologicznym te stawki są odpowiednio wyższe, to 78 zł w przypadku zbóż, 138 w przypadku roślin strączkowych i 420 zł w przypadku ziemniaków. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że minister rolnictwa i rozwoju wsi w rozporządzeniu z dnia 22 maja 2013 roku określił odmiany zbóż i odmiany roślin, które można wysiewać, i określił minimalne ilości tego materiału siewnego, który powinien być zużyty na 1 hektar. Tutaj warto zapoznać się, w tym rozporządzeniu jest 20 odmian ze wskazaniem odpowiedniej ilości materiału siewnego, który trzeba zużyć na 1 hektar.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać to wsparcie?
3: Aby otrzymać od agencji wsparcie, konieczne jest obsianie co najmniej 10-arowej działki materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowalny lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowalny. Ten materiał siewny powinien być zakupiony od podmiotu, który spełnia kryteria wymienione w ustawie o nasiennictwie. Tym warunkiem minimalnym i dokumentem niezbędnym do uzyskania wsparcia jest przedstawienie faktury zakupu takiego materiału siewnego lub dokument wydania z magazynu materiału siewnego. Oczywiście trzeba wypełnić wniosek przy tym, i to są te minimalne warunki, które rolnik musi spełnić, żeby otrzymać stawki wsparcia odpowiednio dla zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków.
1: W jaki sposób można składać wnioski?
3: Tegoroczny nabór wniosków z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego prowadzony jest w oparciu o narzędzie, którym jest portal rolnika. To nowa platforma i tylko w oparciu o tą platformę rolnicy mogą ubiegać się o dotacje z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Nie ma innej możliwości złożenia wniosków. Warto tutaj powiedzieć, że tak jak jest to w innych aplikacjach agencyjnych, konieczne i niezbędne do złożenia wniosku jest posiadanie numeru ewidencyjnego, tak zwanego numeru EP, ale portal rolnika wymaga również potwierdzenia tożsamości i do potwierdzenia tożsamości konieczne jest również posiadanie profilu zaufanego w oparciu o węzeł krajowy, czyli tutaj rolnik musi potwierdzić swoją tożsamość albo przez bankowość elektroniczną, albo przez profil zaufany, albo przez mObywatela.
1: Powiedzmy jeszcze, jak wielu rolników było zainteresowanych wsparciem w poprzednim roku.
3: W poprzednim roku do agencji wpłynęło 43 271 wniosków. Średnia kwota wsparcia to niewiele ponad 1300 zł. W tym roku mamy do wydania prawie 67 milionów złotych. Wnioski wpływają. W tej chwili mamy około 2000 złożonych wniosków. W wersji roboczych mamy trochę ponad 1500. No i czekamy na wnioski do 10 lipca tego roku. Po tym terminie nie będzie już można składać wniosków.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli dziś pani Joanna Helmans. Dziękuję.
2: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
1: I pan Artur Kukla.
3: Dziękuję bardzo.
1: Zastępcy dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego. I to była ostatnia rozmowa w naszym dzisiejszym poranku rozgłośni katolickich 7-9. Anna Czytawska, dziękuję państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrego dnia.
0: 7-9. To był twój początek dnia.
4: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. W dzisiejszym odcinku audycji Sportowa Łomża będziemy rozmawiać o Łomża Cup, trzydniowym turnieju organizowanego przez młodzieżowy ŁKS, w którym wystąpiło 12 drużyn z całej Polski i z Litwy. Wystąpiły akademie ekstraklasowe. Nie zabrakło też akademii, które są jednymi z najlepszych w Polsce, mianowicie Jaguar Gdańsk, który wygrał tę edycję, oraz Warszawia, która również słynie z bardzo dobrego szkolenia młodych zawodników. Rywalizacja stała naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Był to też historyczny wynik dla młodzieżowego ŁKS-u, który zajął 7 miejsce i zdobył największą liczbę punktów w historii, jeżeli chodzi o turniej organizowany właśnie przez ten klub. Moim gościem będzie Łukasz Uciełowski, prezes MŁKS-u Łomża.
2: Panie prezesie, kolejna edycja Łomża Cup przyszła do historii. No i edycja chyba historyczna z różnych względów.
3: Tak, za nami 3 dni naprawdę pozytywnych emocji sportowych i nie tylko sportowych. Przede wszystkim mocna obsada przez te 3 dni, bardzo wysoki poziom sportowy. Cieszę się, że nasza drużyna zaprezentowała się też bardzo dobrze. Co prawda 7. miejsce, natomiast no w zasięgu myślę, że 4. było jak najbardziej do wzięcia. Detale, można powiedzieć, decydowały, niewykorzystane szanse. No i nikłe porażki naszej drużyny. To też warto zwrócić uwagę, że nawet z tymi drużynami z top 3 prowadziliśmy fajną rywalizację na dobrym poziomie, być może z wyjątkiem Jaguara, który faktycznie pokazał się z rewelacyjnej strony na tym turnieju. Natomiast to na pewno cenna lekcja dla trenerów, dla zawodników. W przyszłym sezonie drużyna rozpoczyna rywalizację już ligową na 11. Także mam nadzieję, że to żniwo sportowe i te wszystkie doświadczenia zostaną z nimi i sprawią, że będzie im się grało tylko lepiej w kolejnym sezonie rozgrywkowym. I tak jak mówiłem, nie tylko sport cieszy, rekordowa zbiórka dla małego Leosia, prawie 40 tysięcy złotych, z czego 9 tysięcy to licytacja koszulki reprezentacji Polski z autografami. Także myślę, że to nawet się wybija gdzieś na ten piedestał, bo fajnie, że przy tej rywalizacji sportowej mogliśmy też pomóc Leosiowi i wspomóc jego rehabilitację. Oczywiście na wielkie słowa uznania zasługują nasi rodzice z rocznika 2013, którzy wszystko świetnie zorganizowali i dzięki którym już drużyny oczywiście zgłaszają się na kolejną edycję Łomża Cup przyszłoroczną.
2: Tak, no i to, co jest tradycją już przy Łomża Cup, to zawsze drużyny, które przyjeżdżają, trenerzy, rodzice, którzy przyjeżdżają z różnych stron Polski, bardzo chwalą ten turniej i naprawdę mówią, że jak jeżdżą na masę turniejów, tak, ten jest jednym z lepszych, o ile nie najlepszym turnieju, na jakim byli.
3: No tak, no tak jak mówiłem, no to bardzo wytężona praca rodziców od rana, można powiedzieć, do nocy i to nie jest przenośna żadna, bo tak to było i niestety albo stety tak trzeba robić, jeżeli chce się właśnie później zbierać takie opinie, także tym większe brawa i podziękowania dla rodziców. Dziękuję też Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, bo wszyscy chwalili świetnie przygotowane płyty boiska, także tutaj czapki z głów i tu razem budujemy tą rangę tego turnieju i z roku na rok jestem przekonany, że coraz wyższy ten poziom sportowy będzie i coraz lepsze drużyny będą też do nas przyjeżdżać.
2: Tak, no przypomnijmy, że były akademie ekstraklasowe. No Jaguar Gdańsk akurat drużyny w ekstraklasie nie ma, ale jest to jedna z najlepszych akademii, szczególnie jeżeli chodzi o te młode roczniki, to naprawdę dobrze wyglądają w całej Polsce. Motor Lublin, tak, Arka Gdynia była również, Warszawia też jedna z lepszych szkółek na Mazowszu w Polsce, więc ten poziom stał na bardzo wyrównanym poziomie. I to, co ważne, to chyba jest pierwsza taka edycja, gdzie faktycznie te różnice w każdym meczu były bardzo małe. Nie było takiej jednej drużyny, która wygrywała ze wszystkimi po 5, po 6-0, tylko tam naprawdę mogło potoczyć się różnie w tych wszystkich meczach.
3: Tak, o to chodzi. No, na 66 spotkań myślę, że ponad 50 to były mecze na styku. Oczywiście zdarzały się jakieś wyniki pojedyncze, ale to były naprawdę pojedyncze wyniki wyższe. Też to wynikało z intensywności turnieju i z tego zmęczenia po prostu niektórych drużyn prawdopodobnie, bo był, tak jak mówiłem, były to pojedyncze wyniki, także cieszy to, bo im te wyniki są bliższe, to świadczy też o tym, że ten turniej był wyrównany, a o to chodzi, żeby zwycięzca tego turnieju musiał się nieco pomęczyć, chcąc zabrać ze sobą puchar i nagrodę na zakup sprzętu sportowego.
2: Tak, na początku powiedziałem, że to rekordowa edycja, bo rekordowa zbiórka i rekordowy wynik sportowy. Najwięcej punktów uzbieranych i najlepsze miejsce. To też chyba dobry prognostyk jest przed tą ligą trampkarza młodszego, czyli walkę też o Centralną Ligę Juniorów U15.
3: No tak jak już wspomniałem wcześniej, cieszy dobra postawa naszej drużyny. Niewiele zabrakło zarówno do korony króla strzelców dla naszego zawodnika, bo przegrał jedną bramką, a sytuacji, mówimy tu o Miłoszu Korytkowskim, było pewnie na ten dwucyfrowy dorobek strzelecki, więc tu szkoda. No i te tak jak mówiłem, mecze pojedyncze, czy to Żalgiris Kowno, porażka 0-1, Baltic Football Academy Wilno, porażka 2-3. No i generalnie chyba najwyższa różnica z tych przegranych spotkań to były dwie bramki w naszym przypadku, także szkoda z jednej strony, ale z drugiej trzeba wyciągnąć lekcje i też nie ukrywajmy, że po to jest ten turniej, żeby mierzyć się generalnie z lepszymi od siebie albo z drużynami na zbliżonym poziomie, a nie ze słabszymi.
2: Tak, ja akurat przyjemność mam pracę w tej drużynie, więc też jako trenerzy z Marcinem Sawką jesteśmy zadowoleni z postawy zespołu i też byliśmy zdziwieni na plus, jeżeli chodzi o tą grę w innym zestawieniu już, bo jednak 11-osobowym, że jednak fajnie to wyglądało i nie było widać, że to są chłopcy, którzy są zagubieni i nie wiedzą, gdzie się poruszać, tylko wyglądało to naprawdę nieźle.
3: No tak, oczywiście to frajda dla dzieciaków, ale myślę, że przede wszystkim każdy ten turniej tego typu to świetne pole doświadczalne i taka encyklopedia czy podręcznik wiedzy dla trenera i można z tego korzystać już na przyszły rok, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, zmieniamy system grania, bo do tej pory graliśmy w 9-osobowych składach na boisku, przechodzimy od kolejnego sezonu na 11, no więc lepszego przetarcia i lepszego sprawdzenia możliwości drużyny, no to nie może być niż udział w takim turnieju.
2: To już tak kończąc, sportowo, organizacyjnie bardzo fajnie to wyglądało. Aspekt piłkarski i też czynienia dobra jest tu ważny, ale to ten Łomża Cup to też chyba fajna taka promocja miasta Łomża. Tym bardziej, że turniej organizowany jest przy okazji też Dni Łomży.
3: Tak, oczywiście, już to wpisało się też w ramy obchodów Dni Miasta, turniej Łomża Cup. Gościmy tu oprócz zawodników, bo to ponad 200 zawodników z Polski, z Litwy w tym roku, ale także duże grono rodziców z Litwy, czy to z Wilna, czy to z Kowna. Były poważne ekipy. Byli też rodzice z innych drużyn, czyli i z Gdyni, i z Gdańska, i z Pruszkowa. Także zjechało nam się tutaj trochę gości. Cieszę się, żeby mogli uczestniczyć w tym święcie naszego miasta i oczywiście w pierwszych dniach otwarcia kolei w Łomży, co jest niezwykle istotne, jak widać po lokalnych mediach.
2: No właśnie. No to cóż, trzeba czekać na kolejną edycję, która już za rok.
3: Tak, zapraszam. Już za rok Łomża Cup 2027. Edycja dla rocznika 2014, także nie możemy się już doczekać przyszłorocznych zmagań na boiskach Stadionu Miejskiego w Łomży.
2: To wszystko w dzisiejszym odcinku audycji sportowo Łomża. Na kolejny zapraszam już za tydzień, jak zawsze, o godzinie 19.
0: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Z prawem nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa. No, jesteśmy w okresie wiosenno-letnim, więc chciałbym nasze programy przedwakacyjne poświęcić właśnie kwestiom związanym z tym okresem, a w szczególności z ostatnio takim bardzo polskim sportem czy obyczajem powszechnie spotykanym, widzianym, jeżeli poruszamy się po drogach i po różnych miejscach w Polsce, a mianowicie grillowanie. No, stało nam się takim bardzo modnym i powszechnie występującym zwyczajem, że w okresie letnim, no nie tylko letnim, ale wiosennym, kiedy jesteśmy spragnieni przebywania na świeżym powietrzu, no również jest to połączone z takim grillowaniem i teraz mamy pewnego rodzaju pytanie. Czy grillowanie cokolwiek ma wspólnego z prawem, jako że mamy do czynienia z programem dotyczącym prawa? Pytaniem jest pierwszym, czy w ogóle te kwestie są uregulowane w jakichkolwiek przepisach prawnych? Powiem tak. Kwestie dotyczące grillowania nie znajdują bezpośrednio swego źródła w przepisach prawa. Nie wynika to z żadnego przepisu, który by zakazywał owego grillowania, czyli tam smażenia mięsa lub innych potraw na grillu. Nie ma takiego przepisu. Ale niektóre ograniczenia wynikają z innych przepisów, a mianowicie na przykład z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i z przepisów o porządku publicznym. I pamiętajcie, są to przepisy, które mają na celu unikanie zagrożeń życia, zdrowia i mienia ludzi. I w sytuacji właśnie grillowania pamiętajmy, że niektóre tego typu przepisy mogą ograniczać tego typu zachowania. I teraz przejdźmy do poszczególnych przypadków. Własny dom lub ogródek. Czy możemy grillować? Oczywiście na własnej działce, za własnym domem, czy przed własnym domem lub ogródkiem jest to dozwolone. Czyli możemy dokonywać grillowania i tak dalej, pod warunkiem, że wydobywający się z grilla dym, tam zapachy, hałas nie utrudnią życia sąsiadom. Czyli nie może być to zachowanie tego typu, że w jakikolwiek sposób utrudniamy spokój lub też w inny sposób zatrudniamy normalne funkcjonowanie sąsiadów. To wszystko wynika z ogólnej zasady prawa cywilnego, a mianowicie z zasady musimy poszanować zasady współżycia społecznego, czyli w ten sposób zachowujmy się, jakbyśmy oczekiwali, żeby w stosunku do nas sąsiedzi się zachowywali. Jeżeli na przykład w wyniku takiej imprezy grillowej i po godzinach nocnych, czy w nocnych godzinach nastąpi bardzo głośne zachowanie się, wtedy możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za zakłócenie ciszy nocnej. Chociaż pamiętajcie Państwo, że kodeks wykroczeń nie tylko nakazuje zachowania ciszy nocnej, ale również w ciągu dnia, jeżeli to zachowanie jest zbyt głośne, zachowanie takie jest nieodpowiadające normalnym zachowaniom, zwyczajom, może spowodować, że zakłócenie porządku publicznego może dotyczyć również naszego zachowania w ciągu dnia. Następny przykład. Balkon i blok. Mieszkamy w domu wielorodzinnym, mamy balkon, czy na takim balkonie możemy sobie urządzić grilla. Tutaj jest o tyle skomplikowana sprawa, że dwie rzeczy determinują możliwość zorganizowania sobie grilla, nawet dla najbliższych dla dwóch osób, na balkonie czy tarasie w budynku wielorodzinnym. A mianowicie pierwszy, czy zarządca budynku, czyli spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, wewnętrznymi przepisami nie wprowadziła bezwzględnego zakazu w tak zwanym regulaminie porządkowym zakazu grillowania na balkonach lub tarasach. Więc musimy bezwzględnie zapoznać się w tej materii albo zwrócić się do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, w zależności gdzie usytuowany jest nasz lokal mieszkalny, czy tego typu zakaz istnieje. No i drugą rzeczą jest zachowanie bezpieczeństwa, czyli pamiętajmy, że korzystanie z grilla węglowego na balkonie stwarza ryzyko pożaru, więc tutaj też kwestie przepisów pożarowych powinniśmy mieć na uwadze. I w takim przypadku też uważać, czy nie naruszamy właśnie przepisów przeciwpożarowych. I teraz następny przykład i miejsce, to jest miejsce publiczne i parki. Tu jak gdyby też powinniśmy pamiętać, bo te kwestie regulują tak zwane regulaminy wewnętrzne, czy to gmina ustala i zazwyczaj dopuszczalne jest grillowanie na terenach rekreacyjnych i to podlega takim wewnętrznym regulacjom Straży Miejskiej i takie informacje też należy sprawdzić. Następny jak gdyby obszar to jest lasy i tereny leśne. Pamiętajmy, że to praktycznie ten teren wyłączony jest spod możliwości grillowania. Z małym wyjątkami, jeżeli jakieś miejsca są specjalnie do tego przygotowane i wyznaczone przez nadleśnictwo, to w takim miejscu owszem można grillować. Jeżeli dokonamy tego w odległości nawet mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu, to dopuszczamy się czynu zabronionego i popełniamy wykroczenie, za co będziemy ponosili odpowiedzialność za wykroczenie, ale jeżeli by coś się stało i zaprószenie ognia, również odpowiedzialność już wtedy nie tylko za wykroczenie, ale spowodowanie poważne konsekwencje z tytułu zaistniałego pożaru i również finansowa odpowiedzialność z tytułu strat, które wynikły z tego typu zachowań. No i ostatni, jak gdyby, obszar, który dziś chciałbym poruszyć, a mianowicie rodzinne ogródki działkowe, czy ta na tak zwane RODO, czy na tych ogródkach możemy sobie grillować. I też nie powiem nic nowego, wrócę tutaj do wcześniejszych swoich wypowiedzi, a mianowicie właśnie wewnętrzne regulaminy rodzinnych ogródków działkowych te kwestie powinny regulować. Jeżeli nie jest to uregulowane w żadnych regulaminach, o których mówiłem wcześniej, czy to miasta, czy to regulaminach spółdzielni, wspólnoty, czy RODO, czyli rodzinnych ogródkach działkowych, wówczas oczywiście grillowanie jest dopuszczalne, bo jeżeli nie ma tego zakazu, a co jest niezakazane, to jest dozwolone. Tylko pamiętajmy, że w każdym przypadku powinniśmy zachować się w ten sposób przy grillu, żebyśmy nie zakłócali spokoju innym, jak również nie stwarzali zagrożenia pożarowego. To jest najistotniejsze w tej sprawie. Tyle na dzisiaj. Oczywiście życzę miłego, bezkonfliktowego grillowania na łonie natury, ale żeby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Dziękuję.
0: Z prawem nie na lewo.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak i w niebie.

0: ale też podaje konkretne słowa modlitwy. Modlitwy dobrze nam znanej, mocno wpisanej w codzienne życie chrześcijańskie. Modlitwa pańska, modlitwa zaczynająca się od słów Ojcze nasz. Chrystus przekazuje uczniom konkretne słowa, konkretną formę modlitwy. Uczy, jak ma ją się modlić. Jednak trzeba tu powiedzieć, tak naprawdę jest to nauka modlitwy w ogóle. Jest to zachęta do tego, by w codziennym życiu był czas poświęcony na modlitwę, poświęcony Bogu, spotkaniu z Nim, poświęcony rozmowie z kochającym nas Ojcem. Na tle tych słów Zbawiciela, na tle tej zachęty, by w naszym codziennym życiu był taki czas poświęcony na modlitwę, zastanówmy się, jaka jest jej obecność w naszej codzienności. Czy naprawdę mamy czas na rozmowę z Bogiem? Jak wiele tego czasu jest? Czy to dla nas czas naprawdę ważny, potrzebny? Czas, którego mocno pilnujemy, a może łatwo z niego rezygnujemy, zaniedbujemy. Poddajemy się lenistwu, łatwo się usprawiedliwiamy innymi zajęciami. Jaka jest nasza modlitwa? Czy to recytacja wyuczonych słów, czy są to słowa płynące z serca? Czy potrafimy w czasie modlitwy także słuchać tego, co Bóg chce nam powiedzieć? Zadajmy sobie te pytania, tak bardzo ważne, na temat naszej osobistej modlitwy.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Zbliżamy się do 6.30, więc już za moment przenosimy się do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Eucharystia jest źródłem i szczytem życia każdego chrześcijanina. Ileż skarbów Pan Bóg włożył w nasze ręce i nadal pragnie wkładać. Wykorzystujmy je, by przybliżać się do Niego i postępować na codziennej drodze świętości. Jemu też przedstawiamy intencje, które gromadzą nas i radiosłuchaczy na tej Eucharystii. Intencje szczegółowe tej mszy świętej są następujące. Ksiądz Kamil modli się za świętej pamięci Irenę Kempisty. To intencje od Olgi i Łukasza. Ksiądz Ryszard i ksiądz Michał modlą się w intencjach Panu Bogu znanych. Ja natomiast Bożemu Miłosierdziu polecam świętej pamięci Helenę Luterek-Tokarską. To intencje od pracowników aptek z Ostrowi. Dobrego Boga przeprośmy za wszystko, co nas od Niego oddala. Panie Jezu, uczący swoich uczniów modlitwy, zmiłuj się nad nami. Chryste, udzielający nam swego Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, nasz bracie i mistrzu, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błaganie i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z mądrości Syracha. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda, i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a złoża okryty chwałą. Ty, który na Synaju usłyszałeś nagane i na Chorebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów jako mścicieli i proroków, następców po sobie. Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego i nawet w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były prawdziwie przedziwne. Oto słowo Boże.

0: Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się modlicie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie.
2: Nie słowa Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
3: Do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który uczy nas Boga nazywać Ojcem, módlmy się wspólnie.
4: O dary i owoce Ducha Świętego dla odpowiedzialnych za formację w nowicjatach zakonnych i seminariach duchownych. Ciebie prosimy o umiejętność szukania dróg pojednania i pokoju dla skłóconych narodów. Ciebie prosimy o siłę, wytrwałość dla cierpiących prześladowania z powodu wiary, przekonań czy języka. Ciebie prosimy.
5: Słuchaj nas, Panie.
4: O wrażliwość serca, która uzdalnia do dzielenia się dobrem z ubogimi i potrzebującymi dla możnych tego świata. Ciebie prosimy.
5: Słuchaj nas, Panie.
4: O dar życia wiecznego dla naszych zmarłych, szczególnie dla Heleny Luterek-Tokarskiej oraz Ireny Kempisty. Ciebie prosimy.
5: Słuchaj nas, Panie.
4: O ducha modlitwy, który będzie przemieniał wewnętrznie naszą wspólnotę parafialną. Ciebie prosimy.
5: Słuchaj nas, Panie.
3: Panie Jezu Chryste, niech święci się Twoje imię, niech Twoje królestwo nieustannie gości w sercach naszych i niech Twoja wola spełnia się na ziemi, w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje, i sakrament, który go odnawia. Spraw

0: z wami.
1: I z duchem
0: w górę sercem.
1: Znosimy jedno Panu.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to jest sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Boże wielki, miłosierny, który świat stworzyłeś i strzeżesz go z nieskończoną miłością. Ty jako Ojciec czuwasz nad wszelkim stworzeniem i gromadzisz w jedną rodzinę ludzi stworzonych dla chwały Twojego imienia, odkupionych przez krzyż Twego Syna, naznaczonych znamieniem Ducha Świętego. Chrystus, Twoje żywe słowo jest drogą, która prowadzi nas do Ciebie, prawdą, która nas wyzwala, życiem, które napełnia nas radością. Przez Niego wznosimy ku Tobie hymn dziękczynienia za wielkie dary Twojej dobroci i zjednoczeni z aniołami i świętymi głosimy Twoją chwałę, wołając:

0: Błogosławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, swój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Tego wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna.
1: Umocnij swój Kościół ciałem i krwią swego Syna i odnów w nas swoje podobieństwo. Błogosław naszego papieża Leona, naszego biskupa Janusza, biskupa Tadeusza i nasz lud. Niech wszystkie dzieci Kościoła umieją rozpoznawać znaki czasu i niech ofiarnie oddają się służbie Ewangelii. Uczyń nas otwartymi i pełnymi gotowości wobec braci, których spotkamy na naszej drodze, abyśmy mogli dzielić ich bóle i strapienia, radości i nadzieje oraz postępować razem na drodze zbawienia.
2: Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem i o wszystkich zmarłych, których wiarą jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz, zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi. Wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo
1: i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Przekażcie
0: sobie znak pokoju.

to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, mamy czwartek, 18 dzień czerwca. Bardzo serdecznie witamy w poranku 7.09. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Niezmiennie też oczywiście zapraszamy Państwa do internetu, bo na 7.09.pl i naszych mediach społecznościowych wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania, kiedy tylko sobie Państwo życzą. A będzie dzisiaj o czym rozmawiać. Powiemy o tych wielkich historiach z pogranicza polityki, które mam wrażenie są już nieco bardziej namacalne niż tylko dla tych, którzy się tą polityką interesują. Mam na myśli oczywiście historię ze Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie salonik VIP miał powstać dla wybranych polityków. Omówimy to z samymi zainteresowanymi, jeśli chodzi o autorów, nie jeśli chodzi o użytkowników, chociaż kto wie, zapytamy. Może nasi dzisiejsi goście gdzieś tam w takim saloniku poza kolejnością bywali. Uśmiecham się oczywiście, ale sytuacja jest dość interesująca i rozwojowa. No ale czwartek, dla niektórych to już widok ku weekendowi. Dla innych, drodzy Państwo, no to jest też historia, nie ma co kryć. Coraz dłuższych dni jeszcze, ale to ostatnie podrygi. Za chwilę, lada moment, będziemy odliczać w drugą stronę. Aż ciarki się pojawiają, jeśli myśli się, że za kilka dni będziemy mówili, że dnia ubyło już o minutę, o kilka sekund, ale że zacznie ten zegar kręcić w drugą stronę, ale jeszcze nie, jeszcze przed nami wianki słynne, jeszcze przed nami wspomnienie świętego Jana, więc to wszystko w formie przedwakacyjnej i cały czas wiosennej, bo w kalendarzu przecież jeszcze wiosna, choć już bardzo mocno zaawansowana i lato u progu. Dobrze, drodzy Państwo, nie przedłużamy naszego przywitania. Zaczniemy od dobrej piosenki z przytupem, z energią. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tegoroczne przeboje na koncertach męskiej muzyki? No to zagramy taki właśnie tegoroczny przebój, jeden z dwóch. A potem czas na prasę i pierwszego gościa.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Prasowy poranek.
2: W mgnieniu oka zaglądamy do prasy. Na początek rzut oka właśnie na Tygodnik Powszechny. Okładkowy tekst poświęcony patoarchitekturze. Czy stać nas na ładniejszą Polskę? Chodzi o kwestie urbanizacji, ale kwestie tego, jak wyglądają nasze osiedla, jak wyglądają nasze parki, jak wyglądają nasze poukładane miasta, miasteczka. Filip Springer analizuje to w Tygodniku Powszechnym, ale kilka stron dalej znajdą Państwo, uważam, absolutnie rewelacyjny wywiad Michała Okońskiego z profesorem Ryszardem Koziołkiem pod dość chwytliwym tytule Kiedy dusza ma łaskotki? Profesor Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, ale też piekielnie dobry literaturoznawca, opisuje, jak siłę ma Biblia, jaką siłę ma Ewangelia, jak to się wszystko przenika z kulturą. To są takie wywiady, dla których mam wrażenie prasa absolutnie jeszcze ma sens istnieć. W piłce nożnej, w Tygodniku Piłka Nożna, dużo historii mundialowych, jest o Wyspach Zielonego Przylądka, jest o Curaçao, o tych wszystkich dziwnych krajach egzotycznych, które podbijają serca kibiców, ale jest też oczywiście o głównych faworytach i o tym, czym się to wszystko może skończyć, jeśli chodzi o wynik Mistrzostw Świata organizowanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. No i jeszcze jeden artykuł od Michała Kolanki z Rzeczpospolitej. Michał pisze o tym, jakich jeźdźców apokalipsy może zwiastować sobie Koalicja Obywatelska, jeśli chodzi o klasę średnią. Tu Michał bierze pod lupę aferę ze szpitala powiatowego w Warszawie, ale i szerzej analizuje to, czy umowne Jagodno, które oznacza młodych ludzi stojących wtedy jeszcze we Wrocławiu na osiedlu w Jagodnie do późna w nocy, żeby zagłosować przeciw Prawu i Sprawiedliwości, czy to Jagodno jeszcze dzisiaj jest zdeterminowane, czy bardziej rozczarowane Donaldem Tuskiem i jego rządami. Z Michałem porozmawiamy o tym po 7.40, a już za chwilę redaktor naczelna portalu Zero.pl o najgłośniejszej publikacji ostatnich dni, publikacji, która wybuchła jak granat i będzie miała pewnie spore echa. Proszę pozostać razem z nami.
1: Prasowy poranek. 7.09. Rozmowa poranka.
2: Redaktor naczelna portalu Zero.pl Anna Wittenberg razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, chociaż dla kogo dobry, dlatego dobry. Myślę, że dla polityków Koalicji Obywatelskiej nie jest to najlepszy dzień w życiu.
2: To prawda, to prawda. Wszystko po historii, którą Patryk Słowik opisał w waszym portalu, jeśli chodzi o gigantyczne zarobki dżentelmena tuż po studiach, który zgarnął ponad 1,5 miliona złotych za zarządzanie SOR-em w Szpitalu Południowym w Warszawie, który to SOR okazał się mieć jeszcze dodatkową
3: funkcjonalność.
2: O właśnie, brakowało mi ładnego słowa. Funkcjonalność, która polegała na specjalnym wejściu czy saloniku dla VIP-ów, którzy mogli liczyć, zwłaszcza tych, którzy mieli legitymację Koalicji Obywatelskiej, na szybsze, a w zasadzie natychmiastowe przyjęcie i badania kosztem oczywiście ludzi, którzy w tym SOR-ze stali i czekali pokornie na swoją kolejkę. Oczywiście po takim dniu jak środa, to absolutnie wszystkie rankingi cytowalności mamy z głowy za czerwiec, bo wybuchła ta historia. Mnie, i od tego chciałbym zacząć, zaciekawiło mnie to, jak politycy Koalicji Obywatelskiej reagowali w Sejmie, bo widziałem
3: Jacek Krusinowski, nasz dziennikarz, poszedł do Sejmu, mówimy mu: Jacek, idź zapytaj, co politycy na to, ale Jacek nie miał szczęścia w parlamencie, w którym trwa obecnie posiedzenie Sejmu, gdyż politycy, ministrowie Koalicji Obywatelskiej, krótko mówiąc, dawali dyla, kiedy Jacek podchodził pytać o tę sytuację, o tę aferę. Mówili, że oni są zdrowi, oni ze Szpitalem Południowym nic nie mają wspólnego. Trochę się nie dziwię, no bo jednak głupio wyszło.
2: Tak, głupio wyszło, to ładne określenie, i kryzys management pewnie tam został wdrożony na CITO, jeśli chodzi o kancelarię premiera też, bo siłą rzeczy to się już później otarło o szefa rządu, który mówił, że to jest sprawa ponadpartyjna, że wszędzie trochę, mimo, ja cytuję teraz z głowy, czyli z niczego, ale oddaję sens tej wypowiedzi, że w zasadzie to jest ponadpartyjny problem, że przecież wiecie, drodzy Państwo, jak to jest w tych szpitalach, jak nie w Warszawie, to w waszych małych miejscowościach, że tego typu wejścia na lewo, wejścia przyspieszone, lekarzy, którzy nagle mogą rzucić wszystko i zająć się wnukiem, babcią, córką czy szwagrem danego zainteresowanego, wpływowego polityka czy biznesmena istnieją. Może premier, trochę będę w roli adwokata diabła, ma trochę racji w tym, że tutaj Patryk złapał za rękę w szpitalu południowym tę patologię, która ma też konkretne nazwiska, ale problem dotyczy całego kraju.
3: To znaczy, to oczywiście ja uważam, jak słuchałam tej konferencji premiera, to pomyślałam sobie, że rozmywa, ale co do meritum, oczywiście ma rację, bo sytuacje, w których było specjalne traktowanie rodzin polityków, znamy też z rządów poprzedniej władzy. Myślę, że to jest taki element tego, jak politycy myślą w ogóle o systemie sprawowania władzy, to znaczy zobacz, takie masz benefity pracownicze. O, to jest chyba najlepsze określenie, że jak zostajesz politykiem, no to myślisz sobie, że masz taki pakiet benefitów, jak jesteś posłem,
2: mają w
3: kilometrówkę, 40 tysięcy, tak. Ja czy ty, czy każdy normalny nasz słuchacz, jeśli pracuje w firmie, która takie benefity zapewnia, to jest siłownia właśnie, albo powiedzmy prywatna opieka
2: obcego.
3: Medyczna. Tutaj mamy do czynienia z salonikiem VIP, mamy do czynienia z tym, że lekarze odbierają telefon, bo jeśli ich szpital podlega miastu zarządzanemu przez konkretną partię, no to głupio trochę i niezręcznie nie odbierać tego telefonu, kiedy ktoś, kto potem decyduje o pieniądzach, chciałby, żeby bliski, krewny przyjechał. Przecież myśmy opisywali takie historie w Zero.pl, to na przykład minister Szumilas, do której krewnej osoby przyjechał ambulans prowadzony przez dyrektora szpitala, który w zasadzie ten ambulans porwał. To jest historia z wirtualnej Polski, gdzie senator Tomasz Lenz przyjechał do szpitala też z osobą bliską i natychmiast ta osoba została przyjęta też z absurdalnie banalnym rozpoznaniem. Także ten pakiet benefitów obejmuje też prywatną opiekę medyczną. Jak widać, szkoda, że płacę za to ja, płaci za to każdy z naszych słuchaczy w swoich podatkach.
2: No właśnie, zastanawiam się, jak to ukrócić, bo jest taka jedna perspektywa pod tytułem wszyscy won, bo jaka ekipa by nie rządziła, to na mniejszą lub większą skalę, mniej lub bardziej bezczelnie takie rzeczy zwyczajnie robi, a tu albo dyrektor szpitala przywozi kulę do domu polityka, albo tak jak tutaj mamy salonik VIP dla polityków, jakby do tych przykładów było sporo, tu się zgodzimy. I teraz pytanie, czy da się to systemowo uporządkować, bo głośno sobie myśleć, że nawet najlepszy system z największymi karami, które mogłyby spaść na głowy takich osób, które organizowałyby coś bez kolejki, no będzie nieskuteczny, bo na końcu jest to poczucie zwykłej etyki, jakiegoś takiego odruchu, czy poświęcać tę kolejkę na SOR-ze, gdzie stoi tam pan z jakimś naderwanym mięśniem w nodze albo czymś bardziej poważnym kosztem tego, że pani minister akurat z tej czy innej partii ma jakiś problem i potrzebuje badania, więc na CIT-u dla pani minister oczywiście znajdzie się taka formuła już teraz.
3: Już teraz zapraszamy, proszę bardzo, tutaj czarny fotel, telewizor i proszę poczekać. Bo tak ten salonik VIP wyglądał według zdjęć, które dostaliśmy. Rzeczywiście sprawa jest trudna, bo pewnie dużo łatwiej byłoby ukrócić takie wpychanie się w kolejki w normalnych czy oddziałach, czy przychodniach, bo tutaj pewnie mogłaby pomóc rejestracja elektroniczna, w której każdy wpis jest rejestrowany, wiadomo kto go zrobił, wiadomo kto zapisał i to mogłoby pomóc na ten system, który oczywiście znamy, że trzeba przyjść do gabinetu znanego lekarza, który pracuje też w szpitalu, do gabinetu oczywiście prywatnego i ten termin po wizycie w gabinecie prywatnym w publicznej ochronie zdrowia znajduje się szybciej. Natomiast jeśli chodzi o szpitalne oddziały ratunkowe, zostawiłabym tutaj rozwiązania, poszukiwanie rozwiązań specjalistom, na pewno audyty i w ogóle nadzór nad szpitalnymi oddziałami ratunkowymi powinna sprawować dyrekcja szpitala. Przecież wiadomo, kto na te SOR-y przychodzi, można te dokumentacje z SOR-ów przeglądać. Wiadomo, jakie były rozpoznania, wiadomo, jaki był czas udzielenia świadczeń, no bo skoro Patryk Słowik mógł to ustalić, to tym bardziej dyrekcja szpitala. Natomiast mamy tutaj do czynienia przecież z układem polityczno-medycznym, to znaczy tutaj w szpitalu nadzorowanym przez samorząd, w którym akurat władzę sprawuje konkretna partia polityczna, mamy polityków tej partii, no więc kto miałby tu nadzorować kogo? Dobrze, że są media i że możemy pokazać palcem takie przykłady. Może jakby to ogranicza, taka ekspozycja moim zdaniem,

0: uwaga, czy też może nawet część, jakaś pretensja, bo widziałem wielu internautów czy czytelników artykułu Patryka pytało, dlaczego nie ujawniliście nazwisk tych polityków, bo przecież skoro macie wiedzę o systemie, macie wiedzę o konkretnych przypadkach, to macie też wiedzę jako dziennikarze o nazwiskach, czy był to minister X, pani ministra Y, czy pan radny jeszcze jedną literką z alfabetu. No mam myślę, że ta historia mogłaby być jeszcze mocniejsza pewnie, gdybyśmy dzisiaj mogli ścigać już samych zainteresowanych.
1: No tak, tylko my nie chcieliśmy ujawniać danych medycznych konkretnych osób, bo też uważamy, że jednak jest nawet politykom przysługuje jednak prawo do prywatności w zakresie ich stanu zdrowia. Mieliśmy o tym dyskusję w redakcji, zdania były podzielone, natomiast naszym zdaniem też ujawnienie danych medycznych konkretnych osób jest wątpliwe moralnie, a jak widać, ta historia miała ogromny wpływ na to, co się dzieje, nawet bez tych danych, o które część internautów rzeczywiście się upomina. Patryk Słowik o najbardziej bulwersujących przypadkach poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia, który aktualnie prowadzi kontrolę, będzie mógł jakby czy pomóc, czy podzielić się swoją, już się podzielił swoją wiedzą z urzędnikami. Natomiast, no tak jak mówię, jednak to są konkretni ludzie z konkretnymi rozpoznaniami, nie chcieliśmy tego łączyć, natomiast opisaliśmy bardzo dokładnie chyba jakby sens tych wizyt i to, że osoba przyjeżdżając z rozpoznaniem na przykład zmęczenia już po kilkunastu minutach czy kilkudziesięciu minutach miała właściwie zrobiony komplet badań. I to jest moim zdaniem bardzo ważne w tej historii, że politycy koalicji rządzącej po prostu traktowali szpitalny oddział ratunkowy jako prywatną przychodnię tak naprawdę.
0: No właśnie, bo to jest chyba najbardziej bulwersujące. Zresztą mam takie poczucie, że na oczywiście inną skalę i przy okazji innego zjawiska, ale podobną historię mieliśmy, nie wiem czy pamiętasz, a czy nasi słuchacze pamiętają, historię pod tytułem wpychanie się w kolejkę do szczepień na COVID. Wtedy tam część znanych aktorów świata, ale też mediów, biznesmenów, polityków, no miała taką furtkę, że mogła się zapisać wcześniej niż wszyscy my, którzy oczekiwaliśmy na te terminy, czasem jeżdżąc po 200-300 kilometrów. Sam pamiętam, że z Warszawy pojechałem do Łomży, bo tam był akurat najszybszy termin dostępnej szczepionki. No ale niektórzy wtedy nie mieli tego problemu, bo mieli właśnie znajomości w szpitalu czy w innym osiedlu, czy w innym miejscu placówce i miałem wtedy poczucie, że to była najlepsza akcja promocyjna dla szczepień. To znaczy, że wtedy wszyscy zrozumieli, że to jest coś, o co się warto bić. Później z tymi szczepieniami już było inaczej, ale to jest inna opowieść. Ale zbulwersowało to absolutnie wszystkich ponad podziałami. Zastanawiam się dziś, jakby twoim zdaniem to też będzie miało konsekwencje takie, że to jest ponadpartyjna afera, w tym znaczeniu ponadpartyjna, że bulwersująca niezależnie od tego, kto kogo tam lubi i kto kogo tam ceni jako polityka. Mam przed sobą raport, jeszcze tylko pół zdania, kolektywu Res Futura, który bada, Michała Fedorowicza, który bada te akcje w internecie. No i dla algorytmów w internecie to jest po prostu idealny kąsek, bo ma wszystko ta historia, co podnosi liczby. Jest twarz, czyli młodego radnego, jest symbol, czyli te salonik VIP fotele, no i jest ofiara, pacjent, który czeka długo, długo w kolejce. Wreszcie jest ta jednomyślność dosyć w ocenach, no bo ciężko tej historii jakkolwiek bronić.
1: Ja uważam, że w ogóle te historie medyczne są już tak, patrząc okiem politologa, bo to jest moje podstawowe wykształcenie, uważam, że to jest absolutny killer dla Koalicji Obywatelskiej i kwestie zdrowia będą bardzo wyraźne w kampanii przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi i one nie pozostaną obojętne dla wyników wyborczych Koalicji Obywatelskiej. To znaczy tych skandali jest zbyt dużo i one są zrozumiałe dla przeciętnego obywatela, dla przeciętnego czytelnika, który jeżeli na ten SOR pojedzie, za chwilę możemy sobie wstukać do dowolny szpital w Polsce, zobaczyć jaka tam jest kolejka. Wiemy, że to jest kilka godzin czekania, zwykle, jeśli jedziemy na szpitalny oddział ratunkowy, więc mamy historię.

0: opisaną czy przez Zero.pl, czy przez inne media. Są takie historie, które pokazują, że ludzie w tych szpitalnych oddziałach ratunkowych po prostu umierali, bo nie doczekali się na pomoc. I każda taka historia funkcjonująca w przestrzeni publicznej będzie się sklejała z osobistym doświadczeniem każdego z nas, który na świadczenia medyczne musi czekać, albo być może teraz ma przekładane te świadczenia, bo pamiętajmy, że kryzys w ochronie zdrowia trwa, ponad 20 miliardów złotych. To jest dziura budżetowa prognozowana w NFZ-cie na kolejny rok. O tym pisał z kolei Rynek Zdrowia. Więc bardzo to jest wielowątkowe, bardzo to jest bliskie i myślę, że będzie, jeżeli koalicja nie poradzi sobie z tym, żeby zarządzić tym kryzysem w jakiś sposób, myślę, że tutaj nie powinno się obyć bez dymisji tak naprawdę w warszawskich strukturach Platformy Obywatelskiej w tej historii, o której rozmawiamy. To przecież Marcin Kierwiński jest tą postacią, która tutaj Platformą w Warszawie zarządza. Na razie został zwolniony lekarz. Są kolejne postępowania, sytuacja jest dynamiczna, więc kolejne zwolnienia i kolejne postępowania będą na pewno trwały, no ale jednak ktoś tę polityczną odpowiedzialność powinien ponieść. Zapowiedział to zresztą premier Donald Tusk na wczorajszej konferencji prasowej.
1: Na pewno będziemy się temu przyglądać. Po więcej wątków i tych systemowych, i tych punktowych, doraźnych, i tych politycznych odsyłamy na portal Zero.pl. Redaktor naczelna tegoż portalu Anna Wittenberg była razem z nami. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Serdecznie dziękuję. Dobrego dnia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Przy telefonie nasz kolejny gość, redaktor Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
1: Michale, przeomawiałem w przeglądzie prasy twój tekst z Rzeczpospolitej dzisiejszej, może dostępny i w papierze, i wirtualnie, o wyzwaniach dotyczących Jagodna, symbolicznego Jagodna, które w 2023 roku tak tłumnie poszło do urn wyborczych, że aż musieli młodzi ludzie we wrocławskiej dzielnicy sterczeć do 3 w nocy, bo tak to wyglądało w niektórych miejscach, żeby właśnie dać zmianę w Polsce, bo też nie ma co kryć, to byli wyborcy zmobilizowani wtedy antyrządowo pod kątem ostrza wymierzonego w Prawo i Sprawiedliwość. Piszesz w tekście, że dzisiejsza historia ze Szpitalem Południowym w Warszawie w tle, z tym salonikiem dla VIP-ów, ale też szerzej z pewnym rozczarowaniem klasy średniej, może przynieść o wiele większe trzęsienie polityczne, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Na czym polega to zjawisko twoim zdaniem? To szersze niż tylko oburzenie, bo politycy korzystali ze szpitala poza kolejką.
2: No bo moim zdaniem to Jagodno, czyli szerzej właśnie taka wielkomiejska, ale nie tylko wielkomiejska, też klasa średnia w dużych, średnich, małych, mniejszych miejscowościach, tak, tutaj której symbolem jest Jagodna, ale po prostu ta klasa średnia, ona może się poczuć w pewnym momencie, czy ona już zaczyna być po prostu porzucona przez obecnie rządzących. Tak jak sam zauważyłeś, to Jagodno to jest symbol, ale no bardzo taki widoczny, namacalny. Ja parę ładnych tygodni temu, pod koniec kwietnia, byłem na Jagodnie we Wrocławiu i tam jest taki nawet taki mały, nie wiem jak to nazwać, pomnik, chyba tak to trzeba powiedzieć, no taki pomnik, są takie małe wrocławskie krasnale, które jedne trzymają pizzę i głosują. Pod tą komisją, na tą słynną komisją, ta słynna komisja jest, czyli ten budynek w zasadzie oczywiście jest kilkaset metrów od właściwego Jagodna, czyli od tego deweloperskiego osiedla, jak doskonale znamy te widoki z Warszawy, z Krakowa, z innych miast. I ta klasa średnia, wielkomiejska, ale nie tylko, no czuje się moim zdaniem po prostu coraz bardziej zirytowana, rozczarowana, czy wręcz porzucona. Jest takie poczucie, jak ja rozmawiam właśnie też i we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie, po prostu ze znajomymi, i pewnie ty masz też takie poczucie, gdy rozmawiamy ze znajomymi kolegami, koleżankami spoza taka naszej dziennikarskiej bańki, że ta klasa średnia czuje się właśnie, że po pierwsze jej model jakby wzrostu, rozwoju życiowego trochę się gdzieś zatrzymuje i zaczyna odczuwać też irytację ze względu na to, co się nie dzieje. Na przykład właśnie nie drugi próg podatkowy nie jest podwyższany, że ma klasa średnia częściowo, to przecież widać w statystykach, no coraz częściej ludzie wybierają prywatne ubezpieczenia, prywatne polisy ubezpieczeniowe, a później się okazuje, że one nie działają tak jakby tego użytkownicy, że tak się wyrażę, oczekiwali, i później trzeba wrócić do tego systemu publicznego, a tam wiadomo jak jest. No i dzisiaj tym twarzą tego systemu okazał się zaradny, bardzo radny, były radny już Koalicji Obywatelskiej, z jego ogromnymi zarobkami i jego samochodem, tak, który stał się w jakimś sensie symbolem tego wszystkiego, plus to, o czym mówisz, to, co ujawnił Portal Zero, ten szybka ścieżka, salonik dla VIP-ów, te zdjęcia. To wszystko, myślę, że łączy się w taki pakiet takiego rosnącego już rozczarowania, wkurzenia, irytacji, takiego poczucia porzucenia. I myślę, że ono jest groźne dla obecnego rządu, bo już było, moim zdaniem, już się trochę zamanifestowało w Krakowie. Już też analitycy na to zwracają uwagę, już częściowo było też widoczne w wyborach prezydenckich i to były dwa bardzo poważne sygnały ostrzegawcze dla Donalda Tuska przed tym najważniejszymi wyborami, które się zbliżają, czyli wyborami w przyszłym roku, no chyba, że będą po drodze jeszcze jakieś kolejne referenda odwoławcze w miastach. To wtedy no tak, tych sygnałów może być więcej.
1: Tylko wejdę w słowo. Może to jest tak, że bo ja rozumiem pewnie nadzieję polityków Koalicji Obywatelskiej na to, że to rozczarowanie, to zniechęcenie, no jest też procesem, jakby nie patrzeć, naturalnym w tym znaczeniu, że jest ekipa, która rządzi, no część rzeczy dowozi, część rzeczy nie dowozi, no ale na koniec za rok przecież ci wyborcy nie pójdą zagłosować na partię prawicy, którą to prawicę tak chętnie pogonili w 2023 roku, no chyba, że się mylę i że tutaj ten ta oferta Konfederacji, czy też może nawet Grzegorza Brauna, albo z drugiej strony partii Razem będzie na tyle chętna, na tyle ciekawa, że ci wyborcy powiedzą, dobra, no jakby raz się zawiedliśmy, szukamy innej alternatywy, ale do wyborów nie zagłosujemy już za Koalicją Obywatelską, czy nawet jakąś formą trzeciej drogi, która dla wielu była taką formułą. No nie wspieram Tuska, nie wspieram Platformy, no ale trochę bypassowo daje im władzę.
2: A teraz trzeciej drogi nie ma. I trzeciej drogi nie ma. Rzeczywiście wydaje się z tych alternatyw, to dlatego bardziej, bo ta klasa średnia ani nie jest przecież... Tą klasą średnią jest tak jak trochę z centrum. Mhm. Że to nie ma jednego centrum, nie ma jednej klasy średniej.
1: Zgoda. Są
2: różne mgławice. Jest taka na pewno mgławica bardziej trochę progresywna, młodsza i progresywna. I to są bardziej pewnie wyborcy potencjalni Adriana Zandberga. Jest pewnie bardziej, jest na pewno grupa młodszych wyborców, mówimy tu o 30-latkach bardziej, tak na oko, i bardziej te libertariańsko-wolnościowych, no i oni pewnie spoglądają na Konfederację, która się tak łatwo to zauważyć, no, pozycjonuje się też w bardzo wielu sprawach. No taki mainstream, czasami nawet jako taka rozsądniejsza alternatywa dla PiS-u, co jest pewnym, myślę, zaskoczeniem jednak na politykę tego, dożyliśmy takich czasów, że politycy PiS-u krytykują, politycy Konfederacji krytykują PiS za radykalne podejście w paru kwestiach. Głównie, chociaż nie tylko w sprawach międzynarodowych, ale to widać w wielu, na przykład przy tym dyskusji o tak zwanym OZE-SROZE.
1: To prawda, że to już nie jest tylko licytacja na to, kto jest bardziej prawicowy, bardziej radykalny i ostrzejszy w swoich postulatach czy słowach, ale że Konfederacja próbuje tu się przepchnąć trochę z drugiej mańki. To jest rzeczywiście zjawisko ciekawe.
2: To jest, wracając do tego głównego wątku, że wydaje się, że jak ja rozmawiam, bo staram się to jakby, i to ten Wrocław, Jagodno i te rozmowy przy okazji referendum, czy przed referendum w Krakowie, no one raczej sugerują, że jeśli ktoś był w tej fali mobilizacyjnej w 2023 roku, tak brzydko się wyrażę, no to raczej po prostu na nie zagłosuje, ani nie ma tej trzeciej drogi już, nie ma alternatywy dla PO. Te opcje, o których mówiliśmy, dla wielu osób są po prostu skrajne. Docierają, są też, to zniechęcenie też jest w tych innych grupach elektoratu, no są, jest bardzo wiele osób, myślę, kobiet zwłaszcza zniechęconych brakiem w ogóle tego, że nawet nie spróbowano do tej pory, przynajmniej do dzisiaj, Platforma czy Koalicja Rządząca nie spróbowała na przykład wysłać na biurko prezydenta żadnej ustawy dotyczącej aborcji, a no była spektakularne fiasko było takiej próby w ubiegłym roku, więc to zniechęcenie też na przykład bierze się, to są bardzo różne grupy elektoratów, to nie jest jedna klasa średnia, jeden spójny segment, to jest bardzo wiele segmentów, ale słyszałem na przykład też ze strony tych wyborców KO też taką opinię, że na przykład ucieczka Zbigniewa Ziobry, przepraszam, przeniesienie się Zbigniewa Ziobry na nową funkcję korespondenta jednej z telewizji prawicowych w USA, albo jak to woli, ucieczka, no to też pokazuje właśnie paradoksalnie słabość państwa i to zniechęca wyborców KO bardziej niż jest problemem dla PiS-u. To też, więc moim zdaniem to już zaczyna też być chwilowo widoczne w sondażach, że Platforma chyba zalicza jakiś taki, no nie powiem, że dołek, bo to dalej jest 30%, ale widać, jest takie chyba poczucie, że te 30, że te wysokie notowania Platformy chwilowo zaczęły spadać, tak? I to jest, myślę, jedna rzecz, że to też już trochę teraz widać w badaniach, ale ważne jest to, takie moje poczucie, czy wydaje się, że takie poczucie jest, że będzie taka demobilizacja. Ale z drugiej strony, no nie wszystko jeszcze dla Koalicji Obywatelskiej jest stracone, bo jak rozmawia się z politykami KO, no to oni tam gdzieś, no przyznają, że właśnie na tle też tego radnego sytuacja jest trudna. Ale też jest taka teoria, że jak już ruszy ta kampania wyborcza taka w pełni, czyli za rok, za ponad rok, no to ta polaryzacja jednak trochę zacznie mobilizować wyborców. Nie wszystkich i nie zawsze, ale trochę na tyle wystarczająco, że te sondaże i takie ogólne nastroje się polepszą. A drugi wątek, bardzo krótko, no to oczywiście dojdzie do Platforma, no liczy na konsolidację polityczną, czyli przede wszystkim na wspólną listę z PSL.
1: To ciekawe, co mówisz. Ja jeszcze tylko dodam, że pewnie gdyby ta historia z tym szpitalem, kolejką dla VIP-ów, w zasadzie brakiem kolejki dla VIP-ów, osobnym salonikiem i tak dalej, pojawiła się 2-3 tygodnie przed wyborami w przyszłym roku, to być może byłaby historią jak z aferą taśmową, która wrzuca rządzących w korkociąg, z którego się nie da szybko i precyzyjnie odkręcić. Ale zastanawiam się o tyle, czy to jest tak, że twoim zdaniem takie tematy jak te dzisiejsze odkładają się w pamięci wyborców i dadzą o sobie znać za rok, czy jednak jest tak, że po prostu żyjemy w erze resetowania się tych newsów jeden po drugim i za może nie trzy dni, bo to jest jednak historia o ciężarze gatunkowym dość solidna, ale za 2-3 tygodnie nie będziemy o tym pamiętać, bo Kraków, bo będzie ekstradycja Ziobry albo coś tam sobie jeszcze innego możemy wpisać w ten katalog możliwych wydarzeń, które się pewnie zrealizują.
2: Ja myślę, że w dzisiejszym świecie rzeczywiście jest tak, że te tematy się przenikają, wypalają bardzo szybko. Pewnie za parę dni intensywność tej historii ze Szpitala Południowego zniknie. No będzie w przyszłym tygodniu ogromna, zakrojona na szeroką skalę, przecież ta konferencja w Gdańsku, gdzie te nieoficjalne informacje są takie, że będzie naprawdę mocny skład polityczny. I jeśli chodzi o liderów zachodnich, jak i oczywiście...
1: Mówimy o tej konferencji na temat odbudowy Ukrainy.
2: Tak, oczywiście. Ma też przyjechać, co pisaliśmy też kilka dni temu w Rzeczpospolitej, że te wyborze rządowe potwierdzają, że przyjedzie prezydent Zełenski. Jest to kwestia tego orderu, która została zawieszona w próżni, ale ona na pewno wróci. Moim zdaniem to tak musi w pewnym momencie wrócić. Więc tak, no ta historia oczywiście zejdzie z nagłówków, zejdzie z centrum też dyskusji internetowej, bo dzisiaj to coraz bardziej się liczy, ale tak jak mówisz, ona wróci, bo jednak to są, tak samo jak wróci, no nie wiem, kwestia podatków. Jeśli koalicja nie zrobi nic w tym kierunku, to ludzie będą przecież znowu liczyć też częściowo przy użyciu jakichś narzędzi AI już teraz, bo przecież to jest banalnie proste, w telefonie, w drodze do pracy, w tramwaju, no na przykład swoje podatki, albo będą sprawdzać inne rzeczy i te kwestie wrócą po wakacjach, na przykład kwestie szkolne wrócą. Tutaj też jest dużo znaków zapytania co do regulacji w szkole. Ja mam takie wrażenie, że premier tu dużo ostatnio czasu różnych wydarzeń, które dotyczą szkoły, jakichś konsultacji i tak dalej. Więc dzisiaj ten temat zniknie za jakiś czas. Kto wie, może nawet za kilkadziesiąt godzin, jeśli nie będzie nowych powiedzmy mówiąc prost, już tak nazwisk, tak?
1: Osób albo taśm, albo zdjęć, bo to zawsze jest dobry booster.
2: No zdjęcie już było, tak? Było zdjęcie tego miejsca, które jest uznawane za ten salonik VIP. No,
1: wyobraź sobie teraz, spekuluję oczywiście bez żadnej cienia informacji, ale że mamy takie zdjęcie z saloniku, który zrobił gdzieś tam lekarz zbulwersowany tą całą sytuacją i siedzi tam bardzo znana postać z Koalicji Obywatelskiej. No, to byłby jednak taki bardzo namacalny...
2: To tak, historia...
1: Obrazkowa, tak?
2: A te ośmiorniczki, które, ja się trochę zdziwiłem, szczerze mówiąc, ale tutaj pani poseł Anna Maria Żukowska niedawno przywołała chyba sama w jednej wypowiedzi medialnych, no one trwały też wiele tygodni w 2014 roku, czy nawet wiele miesięcy. To była przecież afera mająca dziesiątki różnych odsłon. Dzisiaj oczywiście
1: serial,
2: te afery...
1: Tak, to prawda.
2: To był serial, więc taki serial byłby dla Platformy, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze trwa rok szkolny, kiedy jeszcze ta uwaga nie jest tak bardzo rozproszona wakacjami, no byłby morderczy. No to się dlatego chyba wszędzie włączyły się takie spekulacje wśród dziennikarzy przede wszystkim, ale chyba nie tylko już. No co z tymi strukturami warszawskimi Koalicji Obywatelskiej, czy premier Tusk nie powtórzy tego manewru z Krakowa, gdzie tam przypomnijmy, że to od opcji atomowej i premier Tusk użył opcji atomowej i rozwiązał całe struktury na całym już nie w Krakowie, ale w całym regionie w Małopolsce i był prezydent Aleksander Miszalski, no przestał pełnić funkcję szefa tamtejszej Koalicji Obywatelskiej. Faktem jest, że on się chyba w zasadzie o to prosił, ale...
1: Tutaj musiałby dostać taki cios w splot polityczny, splot słoneczny Marcin Kierwiński, no postać tak naprawdę numer dwa, numer trzy realnie, jeśli chodzi o zarządzanie partią w całym
2: kraju. Tak, to jest dużo... Aleksander Miszalski, no z całym szacunkiem dla pana prezydenta, no on był raczej postacią nie tak znaczącą, tak bym to powiedział dyplomatycznie, jak Marcin Kierwiński. No ale premier Tusk w ciągu historia polityczna premiera Tuska pokazała, że on jest gotów na każde poświęcenie, by to powiedzieć. Jest gotów na każde poświęcenie. Były przecież historie spektakularnych dymisji jego najbliższych współpracowników, które miały pokazać, że premier Tusk że potrafi szarpnąć suglami. No tutaj myślę, że największym, najbardziej martwić się mogą lekarze, tak? Ponieważ wydaje się, że tutaj dzisiaj atmosfera społeczna i polityczna jest przyzwolenie, czy ono w zasadzie pewnie zawsze było, tylko było bardziej ukryte, no na drastyczne ruchy, jeśli chodzi o te niebotyczne, niektóre przynajmniej, wynagrodzenia lekarzy, tak? I to może być samo w sobie problematyczne, bo pewnie przyzwolenie społeczne i polityczne, to widać zresztą po wypowiedziach, no wiem, Włodzimierza Czarzastego, Anny Marii Żukowskiej i innych polityków jest, natomiast no, sami lekarze, te środowiska, korporacje zawodowe, no na pewno będą miały tutaj coś do powiedzenia. Przecież były próby wprowadzenia takich limitów już w ubiegłym roku, one zakończyły się fiaskiem, bo Ministerstwo Zdrowia przecież nie miało żadnej siły politycznej, żeby to forsować. Więc tutaj premier Tusk może być gotów na poświęcenia i może poświęcić swoich nawet najbliższych współpracowników, w sensie w Platformie, no ale z samym środowiskiem lekarskim tak łatwo, tak spekulując, nie będzie, a przecież premier zapowiadał w środę, że zapowiadał w zasadzie takie drastyczne działania. Może nie użył tego słowa wprost, ale tak to wybrzmiewało.
1: Tak czy inaczej, ten serial, jeśli nie z odcinkami w postaci artykułów Patryka Słowika, to przynajmniej w postaci reakcji, kontrreakcji i zmian, choćby dla samych lekarzy, będzie miał ciąg dalszy i na pewno do tej sprawy wrócimy. Michał Kolanko, po więcej odsyłamy do dzisiejszego tekstu.
2: Dzięki za zaproszenie.
1: W internecie i w papierze Rzeczpospolita oczywiście. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Dzięki.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Do godziny 8:00 zostało nam jeszcze tylko kilka chwil, a to oznacza, że łapiemy oddech, bierzemy łyk herbaty albo robimy sobie dobrą kawę. No albo wiem, że wielu z Państwa jest w drodze do swoich obowiązków, więc dotarcia na miejsce życzymy spokojnego, a po 8:00, drodzy Państwo, kolejna porcja naszych gości, muzyki i tego wszystkiego, co tworzy nasz poranek 7:09. Proszę pozostać razem z nami.
0: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.
4: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
5: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
2: Po reklamie.

0: pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta!
0: Jest super!
2: Siódma dziewiąta!
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Wracamy, drodzy Państwo, z drugim okrążeniem naszego poranka. Siódma, dziewiąta. Bardzo serdecznie witamy wszystkich, którzy albo dołączają, albo już dołączyli dawno i są w rytmie już naszego poranka. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Zerkam sobie w dzisiejsze daty, drodzy Państwo. Zerkam sobie w dzisiejsze święta, jubilatów. No i zatrzymała mnie nazwisko Aleksandra Klepacza, czyli wokalisty formacji Nieżywych Schabów. Pan Aleksander kończy dziś lat 60. Zatem, no, po pierwsze, wiek godny, po drugie, odnotowania warty, no, a po trzecie, mam do pana Aleksandra i formacji Nieżywych Schabów mały sentyment, bo po pierwsze, pan Aleksander kończył to samo liceum, co ja w Częstochowie, a po drugie, jego piosenka, którą za chwilę wypuścimy, lat już ma bardzo, bardzo wiele w zasadzie, bo prawie 20, towarzyszyła mi nieustannie, kiedy i przygotowywałem się do egzaminu na prawo jazdy i odbywałem pierwsze jazdy za kółkiem razem z moim instruktorem. Zawsze jakoś tak się składało, że w radiu, które gdzieś tam brzdękało w tle, leciała właśnie ławka. No to tę ławkę zagramy na dobry, optymistyczny start drugiej godziny, a po piosence nasz gość poranka.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: Naszym gościem poranka jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Czy echa historii ze Szpitalem Południowym w Warszawie dotarły też do Europarlamentu, czy jednak to jest historia jeszcze tylko nasza tutaj krajowa?
2: To w grupie Platformy Obywatelskiej miny są nietęgie, dlatego że mamy do czynienia ze sprawą, która jest rozwojowa, bo pozwolę sobie powiedzieć, że znam też kilka nowych wątków, które prędzej czy później zostaną ujawnione. Nie wiem, kto
1: proszę
2: to
1: się
2: zrobi,
1: podzielić ale choćby trochę z nami. Czego to by było, będzie dotyczyć?
2: To już jest kwestia, też jest wątek obyczajowy. To mogę powiedzieć, że coś, co pewnie ktoś będzie weryfikował. A niestety, ja byłem zaskoczony w ogóle na początku tymi historiami. Tydzień temu, dwa tygodnie temu wydawało mi się, że to jest niemożliwe, a tymczasem okazało się, że to wszystko, co jak to się mówi, w trawie piszczy, okazało się być niestety prawdą i to zweryfikowaną, bo dokumenty po prostu najprawdopodobniej 100% potwierdzają, że dochodziło do nieprawidłowości. Ja miałem nieprzyjemność w ogóle poznać tego do pana doktora, który był bardzo aktywny i dość zdolny medialnie, nie ukrywam, bo był na mojej konferencji, zakłócał ją. I to było w Wołominie. Ciekawe, czy w ogóle wtedy nie był na dyżurze.
1: A to prawda, też z naszego podwórka medialnego bardzo często i bardzo regularnie był dostępny też dla mediów, jeśli chodzi o wypowiedź, jeśli chodzi o rozmowę, co z naszej perspektywy było super, ale jak sobie teraz dodajemy te wszystkie godziny jego dyżurów, to mogło być różnie. Ale jeszcze jest druga odsłona tej historii, ten salonik dla VIP-ów nieszczęsny, który miał się pojawić w Szpitalu Południowym, jak opisał to portal Zero.pl. Patryk Słowik, autor tego tekstu, opisał, że bez nazwisk, co prawda, ale że ważne postaci Koalicji Obywatelskiej meldowały się tam poza kolejką, żeby mieć badania, nie czekając na nie. I teraz znów, ja wiem, że to dla polityka opozycji jest idealna piłka do ścięcia, bo przecież albo jak wystawka do pustej bramki. Natomiast zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że na mniejszą lub większą skalę, na poziomie samorządów, na poziomie rządu, na poziomie różnego rodzaju polityków, tego rodzaju historie, jakby to nie zabrzmiało, są chlebem powszednim. Cała ta historia jest wystawioną piłką niemalże do pustej bramki, trochę posługując się żargonem mundialowym, który trwa w najlepsze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Ale czy nie jest trochę tak z ręką na sercu, że ten problem dotyczy wielu samorządów, wielu rządów, niezależnie od tego, jaka akurat opcja partyjna rządzi? Możemy się różnić co do skali, ale może po prostu trochę politycy, pan jest politykiem młodego pokolenia, może to jeszcze pana nie zepsuło, ale trochę traktują władzę jako taki wstęp do tego, żeby korzystać z usług publicznych bez kolejki.
2: Znaczy ja, szczerze mówiąc, oczywiście to, że ktoś próbuje ratować na przykład swoje dziecko, to jest zupełnie inny przypadek, niż ktoś traktuje Izbę Przyjęcia jako po prostu taką, można powiedzieć, miejsce pierwszej konsultacji i robi to kompletnie poza kolejkami, bo odróżnimy tutaj sprawę od tego, że gdyby na przykład sprawa pana Lenca, czy też innych polityków Platformy dotyczyła na przykład zagrożenia życia, przecież nikt by tutaj nie rozmawiał, a my tutaj mówimy o systemowym podejściu, które dotyczy gigantycznych pieniędzy, wyłudzania pieniędzy, fałszowania dokumentacji. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak na przykład fałszowanie dokumentacji dotyczącej odbytych dyżurów. Jeżeli tak jest, to jest to popełnienie przestępstwa. Oczywiście zawsze to jest problem polegający na tym, że polityk może być kuszony tym, że na przykład może mieć szybciej zrealizowane pewnie świadczenie, ale ja muszę powiedzieć, że w swojej karierze politycznej czekałem 11 godzin na SOR-ze i nigdy mi nie przyszło mi do głowy, żeby na przykład dzwonić, żeby ktoś mnie zabierał gdzieś z boku, albo moją rodzinę przepychał. Oczywiście, jeżeli to jest zagrażające życie, to człowiek szuka pewnych rozwiązań, ale tu mamy do czynienia zupełnie z czym innym. To jest do czynienia nie z systemem, tylko z pewnym podejściem patologicznym. Zresztą Donald Tusk bardzo sprytnie próbuje odwrócić uwagę od problemu, zwalając winę na lekarzy. To nie problem wysokości zarobków, jest to problem. Oczywiście on bulwersuje. Ale problemem jest to, że ten człowiek nie był na dyżurach, kiedy powinien być. Ten człowiek koordynował działania poprzez to, że był radnym Platformy. On pracował nie w prywatnej placówce, lecz publicznej. I to z tego tytułu miał te pieniądze. Również z przychodni w dzielnicy Ochota. I to jest patologia systemu.
1: To jak to rozwiązać? Mam wrażenie, że poza naturalnym kontrolą mediów czy ewentualnie prokuratury, trudno uregulować ustawowo etykę tych, którzy przyjmują albo zarządzają szpitalami, albo nadzorują powiaty, które zarządzają szpitalami.
2: No oczywiście przy okazji tego tematu warto zwrócić uwagę na kwestię taką jak godziny świadczenia usług przez lekarzy czy pełnienia dyżuru, bo jeżeli pan doktor twierdził, że na przykład na dyżurze był 11 godzin, to ja nie chciałbym trafić do lekarza, który jest po prostu przemęczony. Jeżeli kierowca autobusu czy też kierowca ciężarówki ma określone godziny, kiedy musi odpoczywać w trasie, no to lekarz, rozumiem, że też powinien mieć takie bardzo wyregulowane aspekty. Więc oczywiście tutaj jeden etat, czy też nie łączenia funkcji prywatnych, pracy prywatnej praktyki z państwową, tutaj można, czy właściwie no w ogóle jako tak opłacone z podatków, to jest ewentualnie ta regulacja, ale oczywiście no tutaj mam do czynienia z patologią, bo nie da się uregulować tego, żeby ktoś nie fałszował dokumentów, bo to jest już regulowane w kodeksie karnym. Więc takie ciche przyzwolenie Platformy Obywatelskiej było, no byli tam prominentni działacze Platformy. Marcin Kierwiński jest szefem Platformy Warszawskiej. Radę nadzorczą pełni skarbnik Platformy Obywatelskiej. Dyrektorem szpitala jest była wiceminister w rządzie Platformy Obywatelskiej. Nie jest tajemnicą, że Dawid Kaczyk po prostu był takim swoistym załatwiaczem w ramach koordynacji swojej pracy, ten salonik VIP. Więc to jest po prostu czysta patologia łamania prawa. To nie jest tak, że ktokolwiek rozwiąże patologię, żeby było dobrze, ustawą. No po prostu to czysta przyzwoitość i przestrzeganie prawa jest kluczowe, a to było ciche przyzwolenie władz.
1: Zmiana tematu, panie pośle. Chciałem zapytać o Zbigniewa Ziobrę, pełnomocnik prezydenta Trumpa do spraw ułaskawień. Gentleman, który się nazywa Ed Martin, udzielił wywiadu telewizji Republika, gdzie mówił o tym, że spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą, no i że de facto Ziobro, cytuję, jest niszczony jak Donald Trump. Czy to jest pana zdaniem jakiś przełom, jeśli chodzi o taką jednoznaczną deklarację amerykańskiej administracji co do tej sprawy? No bo umówmy się, do końca nie wiemy, na jakich warunkach, w jakim trybie minister Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych.
2: Mogę potwierdzić, że przedstawiciel Białego Domu w postaci pana Eda Martina jest osobą, która po pierwsze ma relację bezpośrednią z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Zna historię Polski doskonale, zresztą opisał to, jak podchodzi do sprawy chociażby pana ministra Zbigniewa Ziobry. Nie jest bez przyczyny, że akurat ta osoba o tym mówi, bo można powiedzieć, że jest osobą, która jest świetnie zorientowana. Więc administracja amerykańska oczywiście nie pozwoliłaby sobie na to, żeby minister Ziobro był w Stanach Zjednoczonych, gdyby nie znała sytuacji i gdyby nie podzielała również opinii dotyczącą sytuacji w Polsce. Ja przypomnę, że analiza Departamentu Stanu w zakresie chociażby nieprawidłowości w Polsce, która dotyczy sprawy księdza Olszewskiego, a więc powiązanego motywu działania z ministra Bodnara, ministra Żurka i prokuratorów, jeżeli chodzi o aspekt polityczny i ministra Ziobry, jest przedmiotem, który został krytycznie oceniony. Zresztą wyobraźmy sobie, że przed sądem federalnym jeden z aspektów udowodnienia, gdyby doszło do procesu ekstradycyjnego, jest to, czy ktoś może liczyć na proces apolityczny. No, a tutaj sama obecność Romana Giertycha, sama obecność wyłączania jakby niektórych sędziów, nielegalność działań prokuratury powoduje, że sąd federalny nie widzi o innej możliwości niż tylko stwierdzenia, że w Polsce dochodzi do nieprawidłowości. Moim zdaniem władza będzie robiła ruchy pozorne, jeżeli chodzi o ten proces, bo on będzie bardzo niewygodny dla ministra Żurka.
1: A jeśli chodzi o ewentualny powrót Zbigniewa Ziobry, przewiduje to pan minister? Bo wie pan, no tak na takim odruchowym poczuciu jest taki właśnie odruch, czy taka intuicja, że no jeśli ktoś przecież ma argumenty, a minister Ziobro, co by nie mówić w tych wszystkich wywiadach, jakich udziela, o tych argumentach mówi, to może powinien je przedstawić przed sądem, zmierzyć się z tym tutaj w Polsce i jeśli trzeba, to wygrać proces, albo przynajmniej przedstawić to wszystko opinii publicznej, zderzając się z tym systemem.
2: No rzeczywiście tak jest. Ja bym nawet podzielał ten pogląd, gdyby nie to, że minister Ziobro nie będzie miał normalnego procesu, dlatego że tutaj mamy do czynienia z ustawianym składu sędziowskiego i nierespektowaniem praw do obrony. Tym bardziej te zarzuty są tak naprawdę jakieś kompletnie wystane z palca. No zarzut próby wyremontowania prokuratury, czy chociażby do przekroczenia uprawnień, no w ogóle zorganizowana grupa przestępcza, ona w żaden sposób nie klei się, jeżeli chodzi o materię prawną. Znaczy to jest wymysł prokuratorów, którzy również
1: są... No to może
2: są...
1: sędzia tego, mówiąc kolokwialnie, nie klepnie. No było trochę wyroków, czy z decyzji może, czy sądów, czy prokuratur, które umarzały kwestie choćby słynnych respiratorów. Janusz Cieszyński dzisiaj nie ma wywiadu, żeby go o to nie zaczepiano i on mówi, no okej, sprawdziliście to i nic na mnie nie macie. Inni
2: tak, politycy... absolutnie tak. Zresztą to była również prowadzona nagranka na pana ministra Cieszyńskiego, ale pragnę zwrócić uwagę, że tutaj mamy pewien ruch, który był celowy, to znaczy tymczasowe aresztowanie. Pan minister Zbigniew Ziobro, który miałby być pozbawiony wolności poprzez tymczasowe aresztowania, aby był przedłużany i w celach działań politycznych Donalda Tuska, by był wyprowadzany po prostu pokazując silnym razem, jaki to skuteczny jest rząd Donalda Tuska, nie miałoby to nic związanego ze sprawiedliwym procesem, tylko chodziłoby o stawkę polityczną. To minister Ziobro nie może sobie pozwolić jako minister prokurator generalny, najdłużej urzędujący w III Rzeczypospolitej, żeby nie dochodzić swoich praw i żeby być przedmiotem po prostu takiej czystej nagonki politycznej.
1: No ale z drugiej strony, panie pośle, pan poseł Dariusz Matecki też miał zarządzony tymczasowy areszt. Sąd później decydował, żeby go nie przedłużać. On odpowiada teraz z wolnej stopy. W Sejmie ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo jest bardzo aktywny i na mównicy sejmowej, i w mediach społecznościowych. Nie wiem, czy ta opowieść się skleja, że na pewno Ziobro miałby ustawkę przed sądem, a nie normalny, no albo przynajmniej w miarę normalny, rzetelny proces.
2: Tylko że są inne zupełnie motywacje wobec ministra, przepraszam, posła Mateckiego, być może kiedyś ministra, ale posła Mateckiego, a ministra Ziobry. Przypomnijmy, że motywacja dotycząca ministra Ziobry jest taka, że wiele osób w obozie rządzącym po prostu się go boi jak ognia. No nie jest tajemnicą, że wpływowy jeden z mecenasów, który reprezentuje człowieka starającego się, jak rozumiem, o małego świadka koronnego, w przyszłości człowieka, który straci tego świadka koronnego, człowieka, który pomawia i sam jest odpowiedzialny, jeżeli w ogóle jakakolwiek nieprawda już by była, ale to tylko administracyjna, to jest osoba, która ma motywację, żeby minister Ziobro nigdy nie wrócił, tak samo jak i minister Bodnar, czy minister Żurek i wielu jeszcze innych, więc minister Ziobro bez wątpienia skupiałby w soczewce wszystkie możliwe naciski Donalda Tuska. Zresztą w tej sprawie nawet próba przyspieszenia procedury dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania jest elementem wpływania na wymiar sprawiedliwości, a ta niezależność sędziowska została wielokrotnie już naruszona. To same odejścia z Ministerstwa Sprawiedliwości, które mówią o tym, że ludzie, którzy do tej pory byli kojarzeni na przykład z obozem rządzącym, mówią, że już nie chcą w tym w ogóle uczestniczyć. Jakby tego było mało, ja przypomnę, że w sprawie ministra Ziobro i Funduszu Sprawiedliwości prokurator, która miała za zadanie, jak rozumiem, pokazać nieprawidłowości, zaraz po tym, jak te śledztwa się zaczęły, sama zrezygnowała. No,

0: satysfakcjonujące dla was, biorąc pod uwagę choćby to, ile głosów było w roku 23, w 19 czy w 15. Gonicie Koalicję Obywatelską, no a koalicjantów ewentualnych macie mocno, nazwijmy to, niepewnych.
1: No tak, tylko że trzeba pamiętać o tym, że my wygraliśmy w 2023, a nie rządziliśmy, ponieważ nie stworzyliśmy większości. Dzisiaj co prawda w sondażach pokazuje Platforma Obywatelska, tylko trzeba pamiętać o tym, że Platforma Obywatelska zawsze jest przestrzelona, a Prawo i Sprawiedliwość jest niedoszacowana. I ta różnica zdecydowanie się spłaszcza. Rzeczywiście ostatnie tygodnie pokazały Jadrzaga, ta sprawa, która jest bardzo rozwojowa, no nie ma co to ukrywać, że jest jedną z bardziej napędzających w tej chwili atmosferę, która pokazuje, że Platforma Obywatelska ujawniła swoje prawdziwe oblicze. Zresztą tych spraw będzie więcej. Sprawy dotyczące funkcjonowania prokuratury, pewnych ustawek. Panie doktorze, no ja nie będę panu ukrył i naszym radiosłuchaczom, że nasze skrzynki mailowe nie tylko są pełne ludzi, którzy po prostu widzą, że to jest kpina i że Platforma Obywatelska ich oszukała, albo nie chcą nic z tym związanego i oni sami siebie zjadają. No, rewolucja zjada własne dzieci. Nikt nie będzie umierał za ministra Żurka, nikt nie będzie umierał za Romana Giertycha, nikt nie będzie szedł też za Tołczyńską Nałęcz czy panią Henning-Kloską. No po prostu system pada. No Donald Tusk nic nie zrobił, no wyborcy to widzą. Mogą lubić czy nie lubić PiS-u, mówię o tym, o których się staramy, czy mogli odejść do Konfederacji, ale nie da się tego nie powiedzieć, że my naprawdę wiele rzeczy zrobiliśmy i jeżeli chodzi o pracowitość starania czy próbę podjęcia tematu reformowania państwa, ona była ciągła, a Platforma Obywatelska rozłożyła się, nic nie robi, jest wściekła, że ta partia jest tak gigantyczna, że podejrzewam, że po prostu oni przegrają. To prawda, że to jest gigantyczne wyzwanie, trudne zadanie, jeżeli chodzi o koalicjantów, no ale my dzisiaj rywalizujemy z Konfederacją. To jest ugrupowanie, które powinno zrozumieć, że wrogiem Polski jest Donald Tusk. Jeżeli Mentem chce być rozgrywany przez jedno piwo i Donalda Tuska, no to skończy po prostu źle politycznie. Sądzę, że on prędzej czy później się da z tego sprawę. Mogę ujawnić, że wiele z Konfederacji polityków mówi już dzisiaj, że wiedzą o tym, że Donald Tusk jest absolutnie ich wrogiem, nie zgadzają się z nami, ale mówią o tym, że nam chodzi o Polskę, tylko mają inną wizję w niektórych sprawach.
0: No to ciekawy czas przed nami, kiedy przyjdzie te układanki najpierw w ramach kampanii rywalizować na te propozycje, a później próbować układać. Serdecznie dziękuję. Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiego dobrego dla europarlamentarzystów. Wszystkich proszę pozdrowić Strasburg, Brukselę, czy gdzie tam jest najbliższe posiedzenie.
1: Dziękuję Strasburg. No panie redaktorze, nie będzie się pan nudził, to mogę obiecać, no, ale pan na pewno to wie.
0: No dobrze, to czekamy. Dzięki, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość w poranku 7:09. Marcin Palade, analityk, socjolog, analityk sondaży, socjolog, człowiek, który bada nastroje społeczne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Marcinie, zastanawiam się, jak długo albo jak szybko, może w tę stronę zapytam, możemy ocenić, czy dany temat z politycznej bańki, z mediów społecznościowych, internetowych oburzeń jednej czy drugiej strony politycznej trafia pod strzechy i zaczynają o tym ludzie rozmawiać przy grillu, na bazarkach albo gdzieś tam spotykając się ze znajomymi.
2: Doświadczenie z ostatnich kilkunastu lat pokazuje, że często tematy, które się wydają takimi, można powiedzieć, dużymi, które powinny wpłynąć na sympatie polityczne Polaków, gdzieś tam się rozmywają, są, jak to się często używa tego zwrotu, przykrywane, nie do końca, tak powiem, wychodzą poza bańki informacyjne, w których funkcjonują te dwa nasze główne obozy. No ale zdarza się też tak, że coś, co z pozoru nie wygląda tak do końca bardzo groźnie, na przykład dla rządzącej formacji, no potem jednak przekłada się na to, że jest to jednak jakiś punkt zwrotny. No i pytanie oczywiście pozostaje takie, czy to, co czytamy od dwóch dni, to już jest ten punkt zwrotny, po którym, jak też historia pokazuje, wszystkich rządów po 90 roku, no niezależnie od tego, jak potem duża jest aktywność rządzących, to jednak to się już nie przekłada na to, że oni mogą te swoje notowanie poprawić i raczej obserwujemy równie pochyło. No żeby dać prosty przykład. Powódź w 97 roku i zwycięstwo potem AWS-u, oddanie władzy przez SLD, czy to, co się stało na przykład w drugiej połowie rządów też SLD, premiera Leszka Millera, czy w latach 2003-2005, co zaowocowało to praktycznie marginalizacją lewicy. To wcale nie oznacza oczywiście, jakbym teraz miał pójść za ciosem i powiedzieć, że to oznacza marginalizację Koalicji Obywatelskiej, obozy Donalda Tuska, ale z całą pewnością warto się przeglądać temu w najbliższych kilku dniach, bo wygląda na to, że to jednak będzie serial i dłużej, a już ta reakcja nerwowa dzisiaj widoczna w ostatnich godzinach polityków całego obozu rządzącego, całego, bez wyjątku, świadczy o tym, że tam jest świadomość tego, że to może jednak osłabić notowania partii koalicyjnych, które i tak dzisiaj są jakie są i nie dawałyby gwarancji kontynuacji tych rządów po 27 roku.
1: A od tego zależy to takie wpadnięcie w korkociąg, z którego już nie da się potem wykaraskać. Mam na myśli to, że jakby z perspektywy dziennikarza, i tu się bije w piersi dziennikarza też politycznego, zwłaszcza może, no ta lawina tematów jest tak duża, tak szybka, tak przykrywająca jedna drugim, że jak to w tym czerstwym żarcie, nie ma kiedy taczki załadować, żeby to przemyśleć, żeby to rozwieść i żeby się tym zająć na poważnie, bo co chwilę coś wyskakuje nowego. Pewnie w Koalicji Obywatelskiej jest dzisiaj myśl, trzeba to przeczekać, ustać, za 2-3 dni opinia publiczna rzuci się tam na, nie wiem, temat Ziobry, na temat innego Wałku albo Bąkiewicza.
2: Pewno taka jest nadzieja i taki jest plan na ten moment rządzących, ale warto przypomnieć poprzedników kampanii w 23 roku, kiedy też nie szło, tak byśmy powiedzieli, Prawu i Sprawiedliwości, kiedy coraz więcej było sygnałów na to, że ten sposób prowadzenia kampanii i pewna już taka widoczna forma zmęczenia rządzącymi może zaowocować zmianą, to w tej chwili być może jesteśmy świadkami właśnie tego, że tak będzie. To w dużej mierze zależy od tego, na ile my jesteśmy w stanie jako potencjalni odbiorcy tych komunikatów je gdzieś tam zaszeregować, zapamiętać i na ile jesteśmy w stanie złożyć potem to w jakąś większą całość, bo rzadko się zdarza tak, żeby ta decyzja następowała pod wpływem jednego nawet dużego wydarzenia. A najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której gdzieś tam się to w tej naszej pamięci odkłada, że było takie posunięcie, taka wypowiedź, taka decyzja i jak obserwujemy, ja szczególnie obserwuję reakcję polityków, kiedy są w opozycji, kiedy im się wydaje, że już ten absolutnie to jedno czy drugie zdarzenie to już jest przełomowe, rozstrzygające i potem już nastąpi absolutny koniec, to wiemy, jak to wyglądało w dobie rządów Donalda Tuska za pierwszym razem 7-15, kiedy ten, że tu był chowany do politycznego grobu wiele razy przez Prawo i Sprawiedliwość, a to jednak były dwie kadencje. I potem po 15 roku zmiana, kiedy ówczesna opozycja, czyli obecny obóz, wtedy obóz i obecny Donalda Tuska też wskazywał, że absolutnie to jeszcze kwestia tygodni, miesięcy i to musi runąć. No, 8 lat ta budowla ustała. Teraz mamy do czynienia z przyspieszeniem, bo symptomy tego, że obecnie rządzącym będzie trudniej, nie, o wiele trudniej niż PiS-owi po 15 roku, mieliśmy już pół roku po wyborach. Przypomnę wybory do Parlamentu Europejskiego, które co prawda Koalicja Obywatelska wygrała, ale one były korzystne dla ugrupowań prawicowych, czyli dla opozycji. No i teraz pozostaje pytanie, czy to się już sporej części wyborców odłożyło na tyle, że oni w tej chwili mogą dokonać jakiegoś przegrupowania, czy też jeszcze cały czas mamy do czynienia z wyczekiwaniem, a to wyczekiwanie z kolei może mieć związek z tym, że no, zawodników mamy takich, jakich mamy, można powiedzieć, na szachownicy są takie, a nie inne, figury. Wobec tego ci, którzy w tej chwili, a to zjawisko też obserwowaliśmy w przeszłości, którzy pod wpływem właśnie choćby wydarzeń związanych z tym, co się działo w Szpitalu Południowym w Warszawie, mogą wycofać się na jakiś czas do niezdecydowanych, co nie będzie oznaczało przerzucenia swoich głosów na inne ugrupowania. No i pytanie, ile z nich dotrwa w tym niezdecydowaniu, ostatecznie nie pójdzie głosować za półtora roku, a ile z nich jeszcze dokona wyboru w postaci no, alternatywy, która się jawi, mam na myśli ugrupowania, które są w tej chwili w opozycji.
1: Tak, to bardzo ciekawy proces i zastanawiam się o tyle, że te wspomniane przez Pana przykłady lat późnych 90. czy nawet początku lat 2000. No nie miały jednego dodatkowego aspektu, to znaczy mediów społecznościowych i internetu rozkręconego na tak dużą skalę, bo dzisiaj to już nie jest tylko kwestia tego, że gdzieś tam licealiści sobie surfują po nocach w internecie, tylko że każdy, nawet seniorzy, nawet ludzie w zupełnym, czasem wydawać by się mogło, wykluczeniu medialnym czy politycznym, no dociera do nich informacja, bo klikną gdzieś na YouTubie, bo klikną coś na Facebooku, bo im kolega podeśle linka na WhatsAppie z jakimś memem albo śmieszną, albo poważną analizą rzeczywistości. I mam na myśli to, że jakby dzisiaj takie oczekiwanie, że jeden temat nam zmieni, zresetuje scenę polityczną, może być nieco naiwne o tyle, że nie dlatego, że on nie jest poważny, nie dlatego, że on nie jest mocny, bo ta historia z salonikiem VIP w Szpitalu Południowym w Warszawie, salonikiem dla osób no, z legitymacją Koalicji Obywatelskiej, bo tak to chyba możemy nazwać, jest mega mocna, bo też bardzo łatwo ją opowiedzieć, choćby gdzieś tam przy grillu, czy nawet w windzie. Natomiast zastanawiam się znowu, czy my nie jesteśmy jednak w jakiejś takiej totalnej lawinie newsowo-narracyjnej i zdecyduje tak naprawdę ostatni miesiąc kampanii, kiedy to sobie zaczynamy jakoś uporządkowywać dzięki samym sobie, dzięki politykom, dzięki mediom.
2: To jest tak, że oczywiście łatwiej jest mówić post factum, bo będziemy wiedzieli na przykład za pół roku, czy ten punkt zwrotny, ten proces odchodzenia i to nie jakiegoś powszechnego odchodzenia wyborców od Koalicji Obywatelskiej, przecież tam jest duża baza fanatyków, byśmy powiedzieli, nawet a nie wyborców, którzy pozostaną z Donaldem Tuskiem na dobre i na złe, niezależnie od tego, czy takich przykładów absolutnie skandalicznego funkcjonowania, tak jak Szpital Południowy w Warszawie, będzie jeszcze 10 czy 20, ale mówimy o dosyć istotnej grupie wyborców, to jest kilkanaście procent potencjalnie z tych, którzy mogliby zagłosować w 27 roku, którzy raczej byli skłonni głosować przeciwko obozowi Kaczyńskiego w 23 roku, takich wyborców bardziej umiarkowanych środka, a teraz będą poszukiwali jakiejś alternatywy dla Donalda Tuska, wobec którego idą na coraz większy dystans i z całą pewnością ostatnie godziny i dni tego, co się wydarzyło, no, powodują, że oni na pewno nie są bliżej obozu Tuska, a się od tego obozu Donalda Tuska oddalają.
1: A to jeszcze jedno pytanie. Czy opozycja dobrze wykorzystuje tę historię? Bo wydawać by się mogło, że to jest tak naprawdę wystawiona piłka do pustej bramki, mówiąc żargonem piłkarskim, w końcu mamy mundial. Portal Zero, bo mówimy o artykule Patryka Słowika i wcześniej już przy okazji tego dżentelmena, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku, a ledwo skończył studia i teraz już przy okazji tego saloniku VIP dla najlepiej znajomych tegoż dżentelmena z legitymacją Koalicji Obywatelskiej. Wydawać by się mogło, że to jest w zasadzie jabłko, które samo spada do fartuszka, wystarczy go złapać i podać dalej, bo przecież to jest historia, która, tak jak rozmawiamy, oburza nie tylko zwolenników PiSu czy prawicy, tylko szerzej. Każdy stał albo stoi, albo będzie stał kiedyś w kolejce do lekarza z samym sobą, z mamą, z córką, wszystko jedno. No ale mam wrażenie, może trochę mylne, bo też przyznaję, że główna partia opozycyjna, czyli PiS, no próbuje ten temat też podnosić, ale więcej mam wrażenie zapału, emocji i takiej energii poszło tam w historię pod tytułem niemiecka policja zbyt brutalnie reaguje na ruch ochrony granic, który gdzieś tam chciał upamiętnić polskie ofiary II wojny światowej, targając krzyż w Berlinie.
2: No, nie pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją po wyborach w 2023 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przeszło do opozycji z główną partią opozycyjną wciąż, że nie do końca wydaje się, że liderzy i politycy tej formacji wyczuwają puls, albo inaczej, nie do końca układają priorytety i działają zgodnie z jakąś przyjętą strategią, przynajmniej w tym średnim, i wymagając tego długiego terminu. Przecież pamiętamy choćby sytuację, że ta formacja poszła bardzo mocno w obronę Kamińskiego i Wąsika. Wiemy, że to skończyło się pierwszymi, już widocznymi bardzo spadkami dla Prawa i Sprawiedliwości. Potem było trochę zejście, że tak powiem, z tego nurtu radykalnego, ruchu radykalnego. A to, co obserwujemy od wczoraj, no cóż, no to pokazuje, że są różne priorytety, różne środowiska wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości decydują się na pójście w jednym czy drugim kierunku. Z całą pewnością mamy do czynienia z pewnym absurdem, który się dokonał w ostatnich paru dniach. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy od dłuższego czasu przełamało się, starając się widzieć nie tylko swoich twardych wyborców. Mam na myśli ostatnią konferencję w Kaliszu, gdzie no, z całą pewnością była bardziej taka oferta do centrum, czyli deklaracja kandydata na premiera Przemysława Czarnka, że pójdą w kierunku waloryzacji progu podatkowego, no, co było wyraźnym sygnałem w kierunku klasy średniej, czy tych, którzy utożsamiają się z szeroko rozumianą klasą średnią. I oto po trzech, czterech dniach od tego wydarzenia widzimy kandydata na premiera Przemysława Czarnka, który gdzie jest? No jest pod ambasadą niemiecką. Obok, że tak powiem, największych radykałów skrzydła radykalnego, skrzydła rewolucyjnego, tak byśmy powiedzieli, w Prawie i Sprawiedliwości. No i tutaj widzimy pewną niekonsekwencję, bo cóż, no, błąd w strategii PiSu podstawowy sprowadza się do tego, że przecież, tak jak mówiłem o obozie Donalda Tuska, tam na dobre i na złe zawsze będzie te 20-kilka%. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku obozu Jarosława Kaczyńskiego. Niezależnie od tego, czy Bąkiewicz zrobiłby to, co zrobił w Berlinie, czy nie zrobił, to i tak ci wyborcy zagłosują na PiS przeciwko Tuskowi Koalicji Obywatelskiej. A problemem, głównym problemem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że oni mają w tej chwili na pokładzie przede wszystkim swoich najbardziej zatwardziałych zwolenników, natomiast nie mają tych bardziej umiarkowanych. I ta oferta z Kalisza została dosyć szybko skasowana, no, mocnym zaangażowaniem samego Czarnka, ale też aktywnością choćby w mediach Kaczyńskiego, w pójściu w obronę Bąkiewicza. Przecież chyba nie o to chodzi, jeśli chodzi o chęć pozyskania tych umiarkowanych wyborców.
1: Marcin Paladę. Po więcej odsyłamy na kanał YouTube naszego dzisiejszego gościa. Marcin Paladę, statystycznie, tam regularne analizy, oceny tego, co się dzieje właśnie pod kątem dotarcia albo przebicia swoich baniek i społecznościowych, i wyborczych. Dziękuję pięknie, panie Marcinie. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję panią, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za wspólne wstawanie, wspólne przeciąganie, wspólną drogę do pracy, a może początek jakiegoś urlopu, jeśli ktoś sobie tak ładnie kalendarz poustawiał. Niezależnie w jakich okolicznościach przyrody, w jakich okolicznościach, jeśli chodzi o obowiązki Państwa, zastaliśmy. Serdecznie dziękujemy za te 2 godziny wspólnego doładowywania się. My od Państwa, mam nadzieję i wrażenie też, że Wy od naszego poranka 7:09. Serdecznie dziękujemy za dziś. Przypominam tylko, że gdyby ktoś chciał którąś z rozmów odsłuchać na spokojnie, bo nie mógł, nie chciał, nie dał rady zrobić tego na żywo, no to na 7:09.pl w naszych mediach społecznościowych jesteśmy obecni. Wystarczy nas przeklikać i wpisać 7:09 tam, gdzie Państwo tylko sobie tego życzą. Za dziś pięknie dziękujemy, życzymy fenomenalnego dnia, choć proszę uważać na rosnące temperatury, może dodatkowa butelka wody na pewno zrobić różnicę, więc śmiało. Za dziś dziękujemy raz jeszcze. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A pijemy łyk gorącej kawy w czwartek, 18 czerwca. Jest dziś godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy państwo. Paweł Majewski także jest.
2: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry.
1: Paweł, oglądasz mundial?
2: Oczywiście.
1: A, mimo tego, że Polacy nie grają. Wiem, że tak trochę trudniej wtedy, kiedy Polacy nie grają, to te emocje u wielu są mniejsze.
2: A mi łatwiej, bo się nie denerwuję. Po prostu sobie oglądam.
1: Tak. No to Anglia pokonała Chorwację 4-2.
2: No, drugiej połowy już nie obejrzałem, bo stwierdziłem, że muszę stać do pracy
1: właśnie
2: dzisiaj.
1: Właśnie, te godziny. Przypomina mi się mundial w Korei.
2: Ten w Korei był wtedy dla mnie trochę bardziej przystępny, bo wtedy chodziłem bodaj do drugiej czy trzeciej klasy, wcześniej kończyłem lekcje, przychodziłem do domu i o 13 były mecze.
1: A u nas było tak, że szliśmy do świetlicy oglądać, wtedy kiedy Polacy grali.
2: I akurat mieliśmy lekcje, to tak, oczywiście.
1: Tak, szliśmy oglądać. No właśnie, więc te godziny są, bywają trudne, bo nie wszystkie mecze są oczywiście mecze o godzinach bardziej dostępnych, ale czasem trzeba w środku nocy
2: wstać. No i niestety zwykle te, które są o 21, to takie średnio ciekawe.
1: No wiesz, 48 państw, prawie wszyscy tam są poza nami.
2: No i fajnie, fajnie. Ja jestem przeciwnikiem rozszerzenia mundialu, ale ta pierwsza kolejka była fajna nawet i nie powiem, żeby byli jacyś słabe uszy.
1: No to czekamy. No właśnie, wielu czeka na tę już taką fazę zasadniczą, pucharową, a często ta faza grupowa jest fajna, bo można zobaczyć jakieś egzotyczne drużyny i one się wykazują wolę walki, bo są, nie wiem, pierwszy raz na mundialu, więc to dla nich też...
2: No remis z Portugalią, remis z Hiszpanią, drużyn z Afryki. Nikt się nie spodziewał przecież.
1: Drużyny afrykańskie zawsze nas zaskakują, bo jesteśmy europocentryczni, jeśli chodzi o futbol. Trochę tam Ameryki Południowej też
2: no,
1: znamy.
2: Jakiś Meksyk ewentualnie i tak, tyle tak. Chyba.
1: No dobrze, od mundialu przechodzimy do zapowiedzi rozmowy z gościem dnia. Ty ją, Paweł, dziś poprowadzisz.
2: Tak, o mundialu chyba nie będzie, chociaż nie wiem. Pan starosta Lech Szabłowski, starosta łomżyński, będzie naszym gościem. Porozmawiamy sobie w głównej mierze na temat tak zwanej szprychy numer 3, bo kolej wróciła, kolej pasażerska do Łomży, ale tu samorządowcy z regionu chcieliby więcej, chcieliby...
1: No właśnie, kolej wcale nie łączy. Łączy niektóre miasta, ale dzieli polityków.
2: To znaczy oficjalnie wszyscy się oczywiście cieszą z powrotu tej kolei, ale mają różne koncepcje, jak to powinno wyglądać.
1: I o tym między innymi w rozmowie z gościem dnia, jak słyszeliśmy o 9.30, starosta łomżyński pojawi się w naszym studiu, więc zapraszamy państwa serdecznie na tę rozmowę i ja serdecznie też zapraszam na konkurs. Za 10 minut zrobimy i będzie to wygrania zaproszenie do Łomżyńskiej Filharmonii.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
0: Po reklamie.

A przed nami już 19 czerwca koncert Forum Młodych Chopinistów Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego. W programie oczywiście utwory Fryderyka Chopina. Na fortepianie zagra Piotr Nowak, uczestnik 19 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Mamy podwójne zaproszenie na ten koncert dla pierwszej osoby, która dodzwoni się do naszego studia. 512 123 502 lub 512 123 503 to numery telefonów do Radia Nadzieja. Proszę dzwonić, zaproszenie czeka.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem dnia jest dzisiaj pan Lech Szabłowski, starosta łomżyński. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
1: Panie starosto, od kilku dni już Łomża, łomżanie mogą się cieszyć, że miasto powróciło na mapę pasażerskiej kolei w Polsce. Wiadomo, duże wydarzenie, ale czy to już jest powód, pana zdaniem, do wielkiej radości, czy jeszcze jakiś niedosyt pan odczuwa?
2: Oczywiście wszyscy cieszymy się z tego, że przewozy kolejowe, pasażerskie wróciły do Łomży. Przypomnę, po 33 latach, ja pamiętam, kiedy ostatni pociąg pasażerski 33 lata temu odjeżdżał. Byłem wtedy wójtem gminy Śniadowo. Ten pociąg żegnaliśmy na peronie w Śniadowie. Te całe lata takiej pustki, można powiedzieć, kolejowej. Często mówiono o tym, że Łomża jest jednym z nielicznych, a może jedynym miastem, byłym miastem wojewódzkim, gdzie nie ma kolei pasażerskiej. Były w tamtym czasie różnego rodzaju działania przez rządzących podejmowane w kierunku likwidacji w ogóle nawet towarowych przewozów kolejowych. Myśmy jako samorządowcy, przedsiębiorcy zawsze stawali w obronie tych kolei po to, żeby one trwały, żeby funkcjonowały. No i przyszedł czas, że ta kolej pasażerska do Łomży wróciła. Oczywiście jest to bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Myśmy się do tego przyzwyczaili, ale każde miasto tej wielkości jak Łomża, ale i mniejsze miasta oczywiście powinny mieć dostęp do kolei pasażerskich, w szczególności do szybkich kolei osobowych, bo one są przede wszystkim szybkie, ale są również bezpieczne. I teraz, no oczywiście Łomża jest na tej mapie kolejowej. W tej chwili trwają takie dyskusje i ciągle takie przepychanki, kto jest bardziej zasłużony do tej kolei łomżyńskiej. Ja też, jeśli pan redaktor pozwoli, kilka zdań w tej sprawie.
1: Proszę bardzo.
2: No trzeba powiedzieć tak, że ta Łomża wróciła na mapę kolejową Polski dzięki programowi Kolej Plus, który został zapoczątkowany w roku 2019. W 2020 był głosowany w Sejmie ten komponent związany z Koleją Plus w ustawie o przewozach kolejowych. Sytuacja wtedy była taka, że rządziła koalicja Prawa i Sprawiedliwości razem z Suwerenną Polską. Obecnie rządzący byli w opozycji, no wtedy nie poparli tego projektu. Koalicja Obywatelska nie poparła. No niemniej ich takie było, że tak powiem, prawo jako opozycji, mieli jakieś argumenty ku temu, żeby tego nie poprzeć. No dalej zostało w ramach tego programu przygotowana ta inwestycja. Ustawa to jest jedno, zabezpieczenie finansowe, czyli środki w 85% tych środków zostało zabezpieczone przez rząd, 15% przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i jeszcze za poprzedniego zarządu. Zostały podpisane stosowne umowy. Przyszły wybory, przyszła zmiana rządu. Zostało to szczęśliwie kontynuowane przez obecny rząd. Nie zostało to wstrzymane. I dochodzimy do sytuacji takiej, że mamy przewozy pasażerskie do Łomży. I teraz kolejny taki spór, który się tutaj pojawił, gdzie obecnie rządzący mówią o tym, że poprzednicy, czyli PiS, zamierzał tą kolej uruchomić kilka lat później. W 29 roku, a mamy rok 2026 i ta kolej jest. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że według planów poprzedników ta kolej miała być zelektryfikowana. Stąd ten termin zakończenia inwestycji byłby o 3 lata wydłużony. Tutaj zrezygnowano z elektryfikacji tej sieci. Czy dobrze, czy źle, to nie wiem. To niech się eksperci na ten temat wypowiedzą. I to jest ta przyczyna, ten powód, że szybciej ta kolej tutaj do Łomży dociera.
1: No ale jeszcze, panie starosto, ale dworzec będzie za to. Obecni rządzący mówią, że wcześniej miało nie być dworca.
2: I bardzo dobrze. Były wcześniej jakieś inne plany dotyczące ewentualnie dworca. Pamiętam te rozmowy, przecież były spotkania tu z władzami miasta, żeby to połączyć z dworcem autobusowym. Różne koncepcje były. Jeśli ten dworzec będzie, jeśli powstanie, bardzo dobrze, należy wtedy pochwalić tych, którzy o tym zdecydowali, tych, którzy to zrealizują zupełnie obiektywnie. Natomiast kontynuując ten wątek kolejowy, no oczywiście te przewozy pasażerskie do Białegostoku i do Ostrołęki, do Olsztyna, w przyszłości również do Warszawy. Ale to, na co oczekiwaliśmy, to ta kolej dużych prędkości w ramach CPK, szprycha numer 3, ale To zostało zatrzymane tak naprawdę 2 lata temu, mimo że wariant inwestorski, tak zwany tam W14, został wybrany, przetarg ogłoszony przez poprzedników. Obecnie rządzący wybrali ten wariant, ale odstąpiono jakby od realizacji tego. Natomiast Ministerstwo Infrastruktury przystąpiło do prac tak zwanych racjonalizacji sieci kolejowej. I w poprzedni poniedziałek zostało to opublikowane, ta praca związana z tak zwaną zintegrowaną siecią kolejową, która tutaj pokazuje przebieg planowanych inwestycji kolejowych na tym tutaj naszym terenie, tutaj w terenie Polski północno-wschodniej. I co się okazuje, że przebieg tej planowanej trasy niewiele różni się w porównaniu do tej planowanej wcześniej szprychy numer 3. Niewiele, ale jeden element, który został zmieniony, moim zdaniem jest bardzo niepokojący.
1: Czyli brak jakby dojazdu na Mazury, tak?
2: Dojazd do Mazury jest planowany w tej chwili z odbicia od Kolna w kierunku na Grajewo, Ełk. Grajewo i Ełk.
1: A nie na PiS.
2: Tak. I teraz tak. Grajewo, Ełk, tam kolej już funkcjonuje od dawien dawna i połączenie tam chyba, nie wiem, około 10-15 minut dojazd. W związku z tym nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale to, co najbardziej, o czym chciałem powiedzieć, niepokojące. Ta kolej dużych prędkości, ta szprycha numer 3, to mówiono o tym, że to ma być kolej podwójnego przeznaczenia. Raz przewozy pasażerskie, no, towarowe, ale dwa związane z obronnością. A proszę popatrzeć, że przy tej propozycji, która została przedstawiona w poniedziałek, omijamy Pisz, omijamy Orzysz, czyli miejsca, gdzie są duże bazy wojskowe, między innymi wojska amerykańskie i inne wojska natowskie, a przecież o tym się mówiło, że z tej kolei ma w dużym stopniu korzystać również wojsko. No, nie będę tutaj ciągle mówił o tym, jakie mamy zagrożenie w tej chwili i czy w przyszłości może być. Czyli omijamy te tereny dużego poligonu wojskowego natowskiego w tenże sposób. Czyli to jest naprawdę mocno niepokojące dla mnie, myślę, że dla wszystkich, bo ograniczamy nasze bezpieczeństwo tutaj na naszym terenie również.
1: Czyli panie starosto, jakbyśmy mieli podsumować, to ta pierwotna koncepcja szprychy, o którą tak walczycie, wasz samorząd, ale nie tylko, tak, wasz, na przykład powiat ostrołęcki, powiat kolneński, miasto Kolno, ona jest tak ważna ze względów nie tylko gospodarczych, ale też obronnych.
2: Ale oczywiście, no to tak jak mówię, było to określane, czy jest to określane jako kolej podwójnego przeznaczenia.
1: Taka konferencja nawet
2: rozwój,
1: była niedawno.
2: Tak, ale również bezpieczeństwo. No i co jeszcze istotne? Mówi się o tym w tym programie teraz ogłoszonym, w poniedziałek, że te inwestycje mają być rozpoczęte po roku 2035. Po roku 2035, gdzie przypomnę, w ramach programu CPK szprycha numer 3 do roku 2034 miała być wybudowana. A tutaj planuje się przystąpienie po 2035. Co znaczy po 2035? Może to być w 36, 7 albo nie wiem, w 40 roku. Zwłaszcza, że to, co zostało przedstawione w poniedziałek, wrócę, ten zintegrowany program kolejowy, to na razie nie jest żadnym jakimś dokumentem strategicznym. To są jakieś mapy, jakieś propozycje, podobno konsultowane między innymi samorządami. Ja nie przypominam sobie, żeby to na naszym terenie jakieś konsultacje były przeprowadzane z samorządami. I dopiero co dalej? Stanie się to dokumentem w momencie, jeśli to zostanie przyjęte, nie wiem, uchwałą czy rozporządzeniem Rady Ministrów, gdzie zostaną określone kolejne kroki, etapy działania w tym zakresie. Na razie jest to jakiś lista, czy powiedzmy taki schemat, mapa pobożnych życzeń.
1: Czyli do tego
2: to
1: czasu,
2: jest mocno niepokojące.
1: Póki nie będzie uchwały rządu, to wierzycie w to, że jest szansa na powrót?
2: Trudno w to wierzyć, jeśli, panie dyrektorze, jeśli 2 lata zostały, można powiedzieć, zmarnowane, bo nie zrobiono nic w kwestii kontynuacji, nawet zmienionej, ale kontynuacji wcześniej przygotowanych projektów, a teraz proponuje się coś zmienionego, delikatnie zmienionego, ale moim zdaniem z dużymi uchybieniami, z dużymi błędami, i mówi się o tym, że za 9 lat przystąpimy do realizacji tych przedsięwzięć. W związku z tym jest to naprawdę mocno niepokojące.
1: Czyli czujecie się troszeczkę, że to jest taka, no, porażka dla samorządów, że nie zostaliście wysłuchani w tej sprawie.
2: No nie wiem, czy to jest porażka dla samorządów, to jest, ja bym to ocenił w ten sposób, że to jest takie ignorowanie potrzeb w zakresie i rozwoju, ale również bezpieczeństwa tej części Polski, ale naprawdę nie tylko tej części Polski, ale całej Polski, bo przecież jesteśmy jednym krajem i zagrożenie dla tej części Polski, części wschodniej jest, można powiedzieć, równoznaczne z zagrożeniem pozostałych części kraju.
1: Panie starosto, przejdźmy może też do infrastruktury drogowej. Otrzymaliście dofinansowanie na 3 odcinki dróg, na modernizację z 3 odcinków dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie i już pierwsze umowy pan wojewoda podpisuje z niektórymi samorządami. Kiedy wasze umowy na wasze odcinki zostaną podpisane?
2: Umowa z wojewodą jest podpisywana po podpisaniu umowy z wykonawcą przedsięwzięcia. Już jutro podpisujemy umowę na wykonanie inwestycji drogowej w miejscowości Grzymały w gminie Nowogród. Po podpisaniu umowy z wykonawcą ta inwestycja będzie realizowana w systemie projektu i buduj. Nie mamy tam dokumentacji, więc będzie w ramach tego kontraktu przygotowana dokumentacja, uzyskamy pozwolenie na budowę i zostanie to wykonane. W dalszej kolejności podpiszemy umowę z panem wojewodą na wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Drugie zadanie inwestycyjne w miejscowości Giełczyn, które jest gotowe, podpisaliśmy porozumienie, przyjęliśmy na ostatnim posiedzeniu zarządu z gminą Łomża na współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Zostało to już podpisane i za chwilę, w ciągu najbliższych dni, ogłaszamy przetarg na tą inwestycję. Po wyłonieniu wykonawcy, tak jak mówię, będzie podpisanie umowy z wojewodą. I kolejne zadanie, czyli kontynuacja, tak naprawdę dokończenie przebudowy ulicy Czarnieckiego w Wiźnie. Tam nie mamy projektu, w związku z tym jesteśmy teraz na etapie przygotowania tak zwanego PFU, czyli programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego będziemy mogli ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i podpisać stosowne umowy. Czyli to jest jakby przed nami. No ale w ciągu najbliższych, powiedzmy, tygodni, czy może w przypadku Wizdy w ciągu 2 miesięcy pewnie dojdzie do podpisania umowy, mam nadzieję.
1: A bez tych środków rządowych byłaby w ogóle możliwość tę modernizację dróg przeprowadzić?
2: No, panie doktorze, my skupiamy się w ubiegłym roku, w tym roku również przygotowujemy się do zadań drogowych o charakterze remontowym, które są mniej kosztochłonne i realizujemy je tam, gdzie stan dróg jest słaby, aczkolwiek dopuszcza się możliwość przeprowadzenia remontu. Dopuszcza się w sensie i formalno-prawnym, i w sensie takim technicznym. Natomiast to realizujemy ze środków własnych, z udziałem samorządów gminnych, na to jesteśmy umówieni, podpisujemy porozumienia i te zadania realizujemy.
1: To jest ten fundusz, tak? Powiatowo-gminny.
2: Tak, na roboczo nazwaliśmy to fundusz powiatowy. Te środki są w naszym budżecie oczywiście, ale z tego korzystamy i to ubiegły rok pokazał, że można w ten sposób przedsięwzięcia drogowe realizować, można skutecznie i z dobrym skutkiem, z dobrym efektem. Natomiast duże zadanie inwestycyjne, takie jak Grzymały, ale w szczególności Giełczyn, ale w szczególności również Wizna, gdzie w ramach tego zadania inwestycyjnego będzie przebudowana cała infrastruktura, również podziemna. Muszą zostać wykonane prace w zakresie odwodnienia, w zakresie ciągów pieszo-rowerowych, czy też chodników, gdzie wymieniana jest często podłoże, gdzie jest wykonywana nowa konstrukcja pod jezdnią. Te zadania są bardzo drogie i bez środków zewnętrznych ciężko by nam było podjąć się takich przedsięwzięć. Oczywiście bylibyśmy w stanie to realizować, ale nie 3 zadania, tak jak planujemy w tym roku, a może jedno tylko, bo tutaj przypomnę, dotacja na te 3 zadania to ponad 10 milionów złotych. To jest 50% tych zadań szacowane, a drugie 50% to są środki własne, więc widać, jaka jest skala. Mimo że zakresy tak jakby rzeczowe tych odcinków nie są długie, bo Grzymały to jest 550 metrów, Giełczyn nam około 800, podobnie Wizna około 800 metrów, a tak duże, tak drogie przedsięwzięcia.
1: No ale to i tak możecie być zadowoleni jako powiat łomżyński chyba z tego naboru, bo tutaj są samorządy w regionie, które nic nie dostały, a składały wnioski, więc chyba
2: tak, oczywiście,
1: to jest spora pomoc.
2: Tak, tak. W tym roku, no, powiedzmy te zadania, które zostały wsparte w tym roku, oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo jeszcze przypomnę, że na liście rezerwowej, na drugiej pozycji listy rezerwowej jest inwestycja w gminie Jedwabne, uciekła mi nazwa, zaraz sobie przypomnę.
1: W każdym razie.
2: Na terenie gminy Jedwabne i tam pierwsze zadanie z listy rezerwowej powiat koleński już podjął i nasze zadanie jako drugie jest na liście. No, myślę, że mam nadzieję, że w najbliższych dniach również będzie decyzja pana wojewody o przeznaczeniu środków na to zadanie inwestycyjne. W związku z tym będziemy mogli je podjąć do realizacji.
1: Panie starosto, a jak idzie realizacja budowy, przebudowy mostów w powiecie łomżyńskim? Chodzi mi o ten most w Podosiu i ten mostek w Milewie.
2: Tak, dwa zadania inwestycyjne, obiekty inżynierskie mostowe w tym roku realizujemy, rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, teraz kończymy. Most w Podosiu jest już, prace są zakończone, w najbliższych dniach będzie odbiór techniczny, no i planujemy w miesiącu lipcu w sposób taki uroczysty ten obiekt pokazać, poświęcić, otworzyć. Prace trwają jeszcze, tak jak mówię, kosmetyczne. I to zadanie było realizowane, współfinansowane ze środków również Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast most w Milewie, duży obiekt mostowy, bo wartość tego przedsięwzięcia to około 9,5 miliona złotych, współfinansowany z rezerwy ministra infrastruktury. Tutaj jesteśmy po odbiorze technicznym i w przyszłym tygodniu w sposób taki uroczysty, oficjalny chcemy ten obiekt również pokazać, również otworzyć.
1: Czyli finiszujecie, można powiedzieć. Panie starosto, taka chyba dobra informacja napłynęła, bo powiat łomżyński, tutaj zacytuję, znalazł się na 10. miejscu najlepiej zarządzanych finansowo powiatów ziemskich w Polsce według rankingu finansowego opracowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich za rok ubiegły. To jest chyba powód do zadowolenia dla pana.
2: Jest to powód do zadowolenia dla mnie, dla radnych, myślę, że dla wszystkich mieszkańców, że finansowa, że powiat łomżyński ma taką stabilność finansową. Mimo tego, że jesteśmy jednym z najbiedniejszych, a może i najbiedniejszym powiatem w Polsce, jeśli chodzi o dochody per capita na mieszkańca, potrafimy dobrze zarządzać finansami. Dotyczy to zarządu powiatu obecnego, ale również poprzedniej kadencji. Gospodarujemy środkami w sposób szczególnie taki dobry i umiejętny. W tym rankingu brane były pod uwagę między innymi wydatki związane z utrzymaniem administracji. To jest bardzo ważne, bo w opinii publicznej często krąży, no nie zawsze jakby to poparte prawdą, że bardzo dużo środków to administracja zżera, że tam, prawda, utrzymywane jest niepotrzebne,
1: tak?
2: Przerost zatrudnienia. U nas sytuacja jest zgoła odmienna, czyli zadania realizujemy w sposób taki bardzo oszczędny, jeśli chodzi o wydatki na administrację. Brane są pod uwagę również wydatki na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca i tutaj też przypomnę, że w rankingach prezentowanych przez wspólnotę jesteśmy ostatnio na 11 miejscu, jesteśmy na bardzo wysokich pozycjach. Nie mamy zadłużenia jako powiat łomżyński. Deficyt, który tam w poszczególnych latach pojawia się, bo musi się pojawiać, udaje nam się pokrywać z oszczędności z lat poprzednich. No, myślę, że to jest ta ocena, jakby pokazuje prawidłową naszą gospodarkę finansową, jeśli chodzi o powiat łomżyński.
1: Panie starosto, tak już na koniec chciałem też przejść do kwestii nagród starosty powiatu łomżyńskiego w trzech kategoriach. Nabór się zakończył. Te kategorie to jest sport, kultura i inicjatywa społeczno-gospodarcza. Mamy nabór za sobą. Dużo było zgłoszeń, dużo zainteresowanych takimi nagrodami?
2: Panie redaktorze, w tym naborze, w tegorocznym naborze wpłynęło 12 wniosków. 12 wniosków zostało zgłoszonych
1: w trzech kategoriach,
2: tak, we wszystkich trzech kategoriach. Można powiedzieć, że to jest dość duża liczba, bo przecież tutaj to nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Czyli wybieramy tych najważniejszych w tych obszarach, o których tutaj pan redaktor wspomniał. I jeśli tych zgłoszeń jest 12, to znaczy, że 12 osób, instytucji czy organizacji wykazało się na tyle dużym dorobkiem, że takie wnioski mogło złożyć. Jesteśmy przed oceną jeszcze tych wniosków złożonych. Galę wręczenia tych nagród planujemy na miesiąc listopad, w związku z tym mamy jeszcze sporo czasu, ale cieszy to, że wśród mieszkańców naszego powiatu, instytucji, organizacji są osoby, są instytucje wybitne, są aktywne i cieszę się, że możemy takie instytucje czy takie osoby docenić i wręczyć im te nagrody.
1: To jeszcze o jeden nabór zapytam, który też się skończył. Organizowaliście konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji trzeciego sektora, dla organizacji pozarządowych. I tutaj też chciałem zapytać o to, jak się układa współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi, bo wiem, że to nie pierwszy taki nabór. W tamtym roku chociażby też był.
2: Tak. Okazuje się, że w budżecie tegorocznym przeznaczyliśmy ponad 140 tysięcy złotych na wsparcie dla organizacji pozarządowych. W pierwszym konkursie udało się wesprzeć 9 pomysłów, 9 przedsięwzięć i mamy oszczędności. Około 60 tysięcy złotych pozostało jeszcze środków niewykorzystanych, stąd też decyzja zarządu powiatu o tym, żeby ten konkurs ogłosić po raz drugi. Mamy 5 ofert złożonych. Wczoraj było otwarcie tych ofert, one są jeszcze w ocenie. Mam nadzieję, że wszystkie spełniły wymogi formalne i 5 organizacji pozarządowych będziemy mogli jeszcze w tym roku wesprzeć. To ważne, bo trzeba ludzi aktywnych wspierać, wspomagać, bo przecież oni pracują na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz poprawy życia, może często społecznego, ale nie tylko społecznego, naszych mieszkańców. Stąd też chwała tym, którzy są aktywni, tym, którzy również zgłaszają się do nas po to wsparcie finansowe.
1: No i tutaj stawiamy kropkę. Dzisiaj naszym gościem dnia był pan starosta Lech Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, panie rektorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Nasz gość dnia.

Konsekwencje. Personalne kontrole w szpitalach, wniosek premiera do Najwyższej Izby Kontroli. Koalicja Obywatelska w kłopotach. Premier oczekuje wyjaśnień, czy politycy byli przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy w warszawskim szpitalu. O szczegółach powiemy w wiadomościach o 10:00.

0: Jest 10:00. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Bartek Święciński.
1: Problem koalicji rządzącej. Premier oczekuje wyjaśnień, czy politycy Koalicji Obywatelskiej w warszawskim szpitalu byli przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy. Ministrowie obrony państw NATO spotykają się dziś w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli. W Ostrołęce powołano Radę Kobiet. Konsekwencje personalne, kontrole w szpitalach, wniosek premiera do Najwyższej Izby Kontroli i zaangażowanie się w sprawę prokuratury. Sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił blisko 1 600 000 złotych, zatacza coraz szersze kręgi. Premier Donald Tusk oczekuje od właściciela Szpitala Południowego, czyli warszawskiego samorządu, informacji, czy politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy.
2: Parlament w przyspieszonym tempie pracuje nad ustawą, która wiąże zarobki lekarzy z numerem PESEL. Premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Nie wykluczył wniosków prokuratorskich w tej sprawie. Dodatkowo zażądał od Szpitala Południowego informacji, czy była specjalna ścieżka przyjęć dla polityków jego partii.
3: Znaczy mówię o tym celowniku VIP i tak dalej. Jeśli coś takiego miało miejsce, to muszą polecieć głowy. To w ogóle nie ma o czym gadać. Nie? Chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło. Reagować.
2: Kacprzyk to warszawski radny, który do poniedziałku był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Stołeczny ratusz poinformował, że został zwolniony z pracy. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a prokuratura postanowiła zbadać ją z urzędu.
1: Relacjonowała Sylwia Białek.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To ostatnia taka narada przed zaplanowanym za ponad 3 tygodnie szczytem sojuszu w Ankarze. Ministrowie obrony państw NATO spotykają się dziś w Brukseli w kwaterze głównej sojuszu. Omówią m.in. kwestie sojuszniczego programu nuklearnego. Polskę będzie reprezentował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach minister mówił przed odlotem do Brukseli.
5: Jest i parasol nuklearny, sprawa francuska, jak i nuclear sharing dotycząca zdolności amerykańskich. To są podstawowe zdolności amerykańskie, które zawsze muszą być obecne w Europie. Do tego dochodzi sesja plenarna, na której będziemy przygotowywać strategię na szczyt sojuszu w Ankarze.
1: Spotkaniu w Brukseli będzie przewodniczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Silne regiony, bezpieczna Europa, nowa geografia europejskiej odporności. To hasło drugiego Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej, które odbędzie się 4 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wczoraj członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Punktem wyjścia do dyskusji będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, wskazujący na strategiczne znaczenie wschodnich regionów Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa, spójności i rozwoju całej wspólnoty, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
6: I my, szanowni państwo, na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. Jestem przekonany, że to będzie wielkie, merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
1: Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już przedstawiciele polskiego rządu, m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Obecni mają być również komisarze europejscy i przedstawiciele instytucji unijnych odpowiedzialnych za politykę regionalną.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: W Ostrołęce została powołana Rada Kobiet. Składa się ona z 15 mieszkanek Ostrołęki. Ma to być organ konsultacyjny, którego celem będzie wspieranie rozwoju miasta. Powołanie Rady Kobiet jest odpowiedzią na inicjatywę samych mieszkanek, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
7: Wpłynął taki wniosek z dość dużą liczbą osób, które poparły taką inicjatywę. No i niewątpliwie wiedza, doświadczenie i zaangażowanie na pewno przyczynią się do budowy nowoczesnej, solidarnej i przyjaznej Ostrołęki. Jestem przekonany, że Rada będzie przestrzenią do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań dotyczących m.in. zdrowia, edukacji, przedsiębiorczości i bezpieczeństwa rodzin.
1: Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Ostrołęckiej Rady Kobiet odbędzie się 24 czerwca.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody. Dziś w regionie bardzo dużo słońca, zachmurzenie małe i umiarkowane, 20 stopni. Teraz temperatura maksymalna jeszcze wyższa, do 22 stopni. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro jeszcze cieplej, bo 26 stopni, a weekend będzie upalny, około 30.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
9: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
4: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
8: Po reklamie.
10: Ogłoszenie nadawcy.
4: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10: Ogłoszenie nadawcy.

0: kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Wyplataniem wianków będzie można powitać lato w Ostrołęce. Taką propozycję na najbliższą niedzielę przygotowało Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Warsztaty nawiązują do tradycji związanych z początkiem lata i legendy o kwiecie paproci. Uczestnicy wykonają wianki z naturalnych materiałów, które zabiorą ze sobą do domu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Natomiast od lipca będą odbywać się zajęcia etnodesign po kurpiowsku. W najbliższą niedzielę bulwar nad Narwią stanął się miejscem wspólnego świętowania najkrótszej nocy w roku. Najmłodsi wraz z rodzicami będą mogli wziąć udział w rodzinnej grze terenowej Poszukiwanie kwiatu paproci. Będzie można również skorzystać ze strefy zielarskiej. Przy wejściu stanie drzewo życzeń. Każdy będzie mógł zapisać swoje marzenie na nadchodzące lato i zawiesić je na przygotowanych gałązkach, które zostaną spalone w ognisku podczas finału wieczoru. Ale to nie koniec atrakcji. Cały program znajduje się na stronie łomżyńskiego MOSiR-u. W Nowogrodzie trwa festiwal na wzgórzu. Mieszkańcy i goście uczestniczą w spotkaniach z artystami, warsztatach, koncertach i wydarzeniach promujących kulturę kurpiowską. Tegoroczna edycja przyniesie także 3 nowe murale tworzone przez znanych artystów street artu we współpracy z twórcami ludowymi. Wydarzenie w najbliższą sobotę będzie połączone również z Nocą Świętojańską, mówi Karolina Piątek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie.
2: No nasza Noc Świętojańska tego 20 czerwca, połączona zresztą z festiwalem na wzgórzu organizowanym przez Fundację Adama Chętnika. Tak, to też jest takie duże wydarzenie w Nowogrodzie, związane z muralami. Chyba też już tutaj w okolicy myślę, że znane. To też już tak fajnie się przyjęło na stałe u nas w Nowogrodzie.
1: Plan wydarzenia publikujemy na portalu radionadzieja.pl. Kurpiowskie rytmy, barwne stroje i tradycja, która od pokoleń przyciąga tłumy. Już w najbliższy piątek kadzidło ponownie zamieni się w serce folkloru. Od 19 do 21 czerwca w Kadzidle odbędzie się 31 Wesele Kurpiowskie. Przez 3 dni na mieszkańców i gości czeka bogaty program, m.in. koncerty zespołów ludowych, weselny korowód oraz tradycyjny jarmark pełen rękodzieła i regionalnych smaków. Wydarzenie w najbliższy piątek rozpocznie się o godzinie 17 na placu przy Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. O godzinie 18 rozpocznie się natomiast wieczór folkowy Kurpie i Goście. Cały program Wesela Kurpiowskiego publikujemy na stronie radionadzieja.pl. Około 40 uczestników weźmie udział w pierwszym ogólnopolskim festiwalu pieśni dziadowskiej lirników i opowiadaczy. Wydarzenie zaplanowano na 18 i 19 lipca w Koźle. Pieśń dziadowska jest pierwowzorem współczesnej muzyki ludowej i nawiązuje do twórczości dawnych wędrownych śpiewaków oraz lirników. Festiwal odbędzie się w miejscowości Kozioł nad rzeką Pisą. Łomżyńscy angliści wprowadzili innowację pedagogiczną pod hasłem bliżej siebie i o tym dzisiaj porozmawiamy w audycji z kulturą na ty. Moimi gośćmi są Ewelina Okurowska i Michał Wyciński. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Ale może zacznijmy naszą rozmowę właśnie od wyjaśnienia, skąd tak właściwie wziął się pomysł na tego typu projekt bliżej siebie.
4: Pomysłodawczynią tak naprawdę jest pani Ewelina. Skontaktowaliśmy się ze sobą. Zapytała po prostu, czy istniałaby możliwość, żebyśmy coś razem zrobili. No i tak od słowa do słowa, jako że Ewelina pracuje w przedszkolu, ja pracuję i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, tak się zgadaliśmy, że fajnie by było, żeby po prostu nasze placówki razem połączyć. I w ten oto sposób powstał projekt, który nazywa się Bliżej Siebie.
1: Czyli połączyliście wspólnie siły i powstał właśnie taki projekt Bliżej Siebie, więc może zapytamy panią Ewelinę, na czym to polega?
3: No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że potrzeba matką wynalazku, więc my tak naprawdę chcieliśmy ten angielski odczarować, wyjść z książek, wyjść ze szkolnej sali i pokazać, że ten angielski może łączyć, że starsi mogą dogadywać się z młodszymi, przede wszystkim pokazać, że to jest żywy język, a niekoniecznie tylko luki do uzupełnienia w książkach, że można tym pogadać, można się dogadać ze sobą, można tego angielskiego poużywać trochę inaczej niż czysto gramatycznie, stąd też tak, chcieliśmy trochę odczarować ten wizerunek. wizerunek angielskiego.
4: Czyli... Bardzo dobrze powiedziane. Bardzo mi się podoba.
2: Nauka połączona z zabawą, ale też, jak wspominaliście jeszcze przed rozmową, integracja między innymi uczniów, tych młodszych, ale i tych starszych.
3: Tych młodszych i tych starszych. Plan był taki, żeby każdy mógł się czegoś nauczyć. My jako nauczyciele troszkę się wycofaliśmy i troszkę więcej luzu zostawiliśmy dzieciom i młodzieży. Maluchy miały okazję poduczyć starszyznę naszą, swoich rymowanek, swoich piosenek. Starsze dzieci, no też trzeba pochwalić, bardzo fajnie objęły opieką te młodsze.
2: A jak to wygląda właśnie w praktyce? Jak te młodsze uczą starszych i na odwrót? To wychodzi na plus?
3: To wychodzi bardzo na plus, przede wszystkim samo to, co wyszło nam w międzyczasie i jak dzieci zaczynały podchodzić do szkoły. To była akurat grupa sześciolatków, więc taki ostatni rok w przedszkolu, ostatnie pożegnanie w przedszkolem i później wizja szkoły i trauma w oczach, bo ta szkoła...
4: Bez przesady.
3: Dla sześciolatków to jest troszkę przeskok. Szkoły są większe, szkoły są inne, te dzieci się rozejdą i tak dalej.
2: Zależy dla kogo?
3: Trochę tak, trochę ten strach jest i udało nam się całkiem przypadkiem tą szkołę odczarować przez te wycieczki do szkoły, bo my chodziliśmy do szkół katolickich. Mamy nadzieję, że ta szkoła została trochę odczarowana, ale też przynajmniej u moich maluchów wzbudzanie wiary w siebie. Maluchy w niebo wzięte, one szły uczyć, one nie poszły się uczyć, one poszły uczyć innych, poszły zadowolone pokazywać to, co umieją, jak najbardziej chwalić się, prezentować, dzielić się tym, co znają. No i też trzeba pochwalić, udało nam się kilka razy starszyznę zagiąć i rzeczywiście znaleźć gdzieś takie słówka niszowe,
4: których młodzież po prostu nie znała, a przedszkolaki akurat wiedzieli.
2: Taki eksperyment trochę można powiedzieć też.
3: Tak. Jak najbardziej. My sami nie do końca byliśmy pewni, jak to wyjdzie i co z tego wyjdzie, stąd też innowacja. Mieliśmy na to jakieś założenie, a nie do końca byliśmy pewni, co z tego wyjdzie.
2: Ale wyszło, się udało.
3: Wyszło świetnie.
2: Efekty są zadowalające?
3: Jak najbardziej. Jak w drugą stronę?
4: Tak.
2: No właśnie, bo to też jest na pewno też taka trochę ciekawsza opcja niż nauka w szkole, w klasie. To jest takie trochę, na pewno ciekawsze i uczniowie są pewnie bardziej zainteresowani.
4: Uczniowie i przedszkolaki. Tak jak Ewelina powiedziała, przedszkolaki idąc do naszej szkoły pytali się, czy będzie ten chłopak, czy będzie ta dziewczyna, co się w ogóle będzie działo tym razem. Dopytywały się, kiedy my w ogóle tam pójdziemy. No i w drugą stronę, młodzież też się pytała, a kiedy przejdą przedszkolaki, bo one są takie fajne, my chcielibyśmy trochę czasu z nimi spędzić. I tak odpowiadając na to pytanie, czy to się udało, tak, myślę, że naprawdę bardzo się to udało. Bo takim... powiedzmy, że ukrytym celem tego wszystkiego to nie był tylko sam angielski, ale to, żeby właśnie połączyć te pokolenia, żeby młodzież w taki troszeczkę bardziej dojrzały sposób nabrała takiej większej pewności siebie w tym, jak zajmować się młodszymi osobami, ale też w drugą stronę, żeby przedszkolaki pokazały, jak to jest być dalej beztroskim, żeby nie zapominać o tym swoim wewnętrznym dziecku. I myślę, że to akurat naprawdę bardzo udało nam się osiągnąć.
2: Czyli zbudowaliśmy z tego, tak, też, można powiedzieć, taką wspólną więź między tymi starszymi, młodszymi.
4: Na tym najbardziej nam zależało. Oczywiście angielski, jasne, jak najbardziej. Młodzież się nauczyła kilku nowych słówek, ale tak, takie właśnie budowanie tych mostów pokoleniowych. Młodzież, dzieci, młodzież.
3: No i przede wszystkim ich pomysły, czyli my...
2: chciałam o to zapytać, czy młodzież, dzieci zgłaszają jakieś takie swoje pomysły?
3: Tak.
4: Całą masę.
3: My ze swojej strony, zanim się umawialiśmy na spotkanie, program tak naprawdę tego, co będziemy robić, ustalały sześciolatki. Z tego wszystkiego, co uczyliśmy się wcześniej, to sześciolatki wybierały, z czym idziemy, co będziemy robić. Więc robiliśmy koło fortuny, robiliśmy zajęcia przy światłach UV, konkursy robiliśmy dla starszych uczniów z tłumaczeniem, były nagrody, były prace plastyczne, były zwierzątka wykręcane z balonu.
4: Tak jest. Te takie małe kraftowe rzeczy własnoręcznie robić. I była i gitara, i było i ukulele. Ukulele też było.
3: Dokładnie. Więc za każdym razem coś innego i to były pomysły dzieci.
1: Jak tego słucham, sama bym z chęcią wzięła udział w takich zajęciach.
4: No, to zapraszamy.
3: Zapraszamy. My tak na tych dorośli też nie zamierzamy kończyć.
4: Jak najbardziej. Czy spotkaliśmy się cyklicznie? To była jesień, to była zima, wiosna, no i teraz lato. I za każdym razem właśnie tematyka była związana z porą roku. Jeżeli na przykład to było przed Bożym Narodzeniem, no to mieliśmy takie typowe świąteczne zajęcia. No, zajęcia. Ciężko to nazwać zajęciami. To było bardziej spotkanie po prostu w języku angielskim. Staraliśmy się stworzyć taką ciepłą, prawie że świąteczną atmosferę. Na zewnątrz śnieg padał, a u nas było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Podobnie było na wiosnę, no i ostatnio właśnie lato. Dzień Ziemi, jeśli dobrze pamiętam, to był na wiosnę.
3: Dzień Ziemi był dzień na ziemi, wiosnę,
4: tak
3: dzień
4: jest. Czyli i ekologia też była.
3: No i
4: zahaczyliśmy o ekologię.
1: Czyli łączenie takich różnych zakresów też edukacji, można powiedzieć.
4: Powiedziałbym, że to było takie interdyscyplinarne.
1: A zauważyliście, że właśnie dzięki temu projektowi, takim zajęciom, ta motywacja nauki języka angielskiego jest większa, powiększyła się?
3: Tak. U was też? U nas jak najbardziej to było, proszę pani. Będziemy się uczyć czegoś nowego. Pójdziemy, zagniemy ich, nie dadzą rady. Sześciolatki, no słuchajcie, sześciolatki z ambicjami, żeby pierwszą liceum zagiąć jak najbardziej. Więc one uczyły się chętnie, szykowały, same chciały, same dopytywały, wymyślały, ale też przede wszystkim serdecznie dziękujemy naszym paniom dyrektor, które nas tutaj wspierały i organizowały nam i możliwość.
4: Były na zajęciach zresztą.
3: Były na zajęciach zawsze.
4: Podpatrywały.
3: I możliwość.
4: Brały udział w ogóle w tych zajęciach.
3: Tak. I samo to, że my mogliśmy sobie przekładać te zajęcia czy lekcje, żeby wyjść, żeby robić to spotkanie, no bo organizacyjnie to jest pewien trud, szczególnie żeby zabrać szkołę do przedszkola, no bo to jednak jest wyrwanie z lekcji. Tak. Czy tak jak my chodziliśmy kilka razy, no pół dnia.
4: Trochę spędzić w jedną i w drugą stronę. Tak.
3: Pół dnia wyjęte z życia.
4: No, ale całe szczęście udało się być w miarę elastycznym.
3: Tak, no i zawsze pomoc z materiałami, z prezentami i tak dalej, organizacyjnie.
4: No, z tym to nigdy nie było problemu.
1: I co warto podkreślić, na pewno też to, że jednak jak dzieci już od tych najmłodszych lat poznają słownictwo, to później chyba w tych starszych latach jest im łatwiej przyswoić język.
3: Tak, naszą rolą, przynajmniej w przedszkolu, to, co nam chodziło, to trochę zarazić tą miłością do angielskiego. Nie zdążymy nauczyć nie wiadomo ile w tym wieku, no bo też jakby tak...
4: Chodziło o to, żeby głównie, jeżeli chodzi o sam angielski, chodziło o to, żeby osłuchać.
3: Osłuchać
4: przede wszystkim i żeby troszeczkę poprzebywały w takim środowisku, można powiedzieć, anglojęzycznym. A wtedy w jakiś taki, można powiedzieć, że nawet nieświadomy sposób te słowa gdzieś tam docierają. I tak, jasne, one zostają w przyszłości. Is the

0: pedagogów.
1: Czas pokaże.
0: Także efekty pracy znamy. Czy macie plany, aby ten projekt kontynuować? Macie jakieś takie szersze plany na te wszystkie pomysły?
2: Jak najbardziej. My już w tym roku w międzyczasie nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową w Borkowie, Szkołą Podstawową numer 5 w Łomży. I za każdym razem wychodzi to rzeczywiście fajnie i jak najbardziej nie zamierzamy przestawać. Od września mamy plan kontynuować innowacje i też zaprosić inne placówki do współpracy. I te starsze dzieci, i te młodsze, bo jak najbardziej testowaliśmy to na przedszkolakach, testowaliśmy na szkole podstawowej, na liceum i w każdym wieku sprawdza się to równie fajnie.
1: No i wychodzimy ze szkoły przede wszystkim. Znaczy się w przyszłości będziemy wychodzili ze szkoły. Planujemy wspólne wycieczki, chociażby nawet tutaj takie bliskie krajoznawcze, dorzucić kilka słów w języku angielskim. Mniej więcej będą te same grupy, na pewno młodzież pojedzie z przedszkolakami, na pewno się nimi zopiekuje, teraz coraz bardziej wiedzą jak, po prostu wiedzą jak. Przedszkolaki myślę, że będą w niebo wzięte, spotkają starych znajomych, będą mieli o czym porozmawiać, jak to na przykład było już wcześniej, jak się spotykali. Drozdowo między innymi jest w planach, ale to tylko taka jedna rzecz. O reszcie nie mogę teraz mówić, natomiast tak, jest tego zdecydowanie więcej i jest to już poza szkołą.
0: Aż jestem ciekawa właśnie tych dalszych planów, ale z pewnością jeszcze się spotkamy i o tym porozmawiamy, więc te tajniki jeszcze poznamy. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy ślicznie.
1: Dziękujemy.
3: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

0: Blisko 5 milionów złotych z województwa podlaskiego otrzymało miasto Łomża na trzeci etap budowy bulwarów. Oznacza to, że łomżyński samorząd ma już pełne finansowanie tej inwestycji. Projekt obejmuje zagospodarowanie prawie kilometrowego odcinka rzeki od istniejących bulwarów w kierunku ulicy Zjazd, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Sardyński.
1: Powstanie tam deptak z kruszywa mineralnego, ścieżka asfaltowa, rowerowa. Będzie tam również punkt widokowy na Dolinę Narwi. Cały ten obszar zostanie również wzbogacony o ścieżkę edukacyjną. Takie obiekty małej architektury jak ławki z roślinnością, ławki solarne, tablice edukacyjno-informacyjne z mapą wyznaczonych tras rowerowych w mieście Łomża oraz zawierające oznaczenia ważnych miejsc historycznych i kulturowych znajdujących się w naszym mieście.
0: Miasto jest już w trakcie postępowania przetargowego.
1: Dążymy do tego, aby po zakończeniu okresu lęgowego, a więc z dniem 1 września mogła być już wbita ta symboliczna pierwsza łopata i aby te roboty ruszyły. Zakładamy, że od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 2 lata na wykonanie tej inwestycji.
0: Wcześniej na tę inwestycję miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 25 milionów złotych z województwa podlaskiego.

Przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Pogoda nam się zmienia, niektórzy czują to w kościach, inni troszeczkę są zaspani, bo przychodzi front atmosferyczny, a on przyniesie nam znaczną poprawę pogody, jeśli chodzi o temperatury i o ilość słońca również. Dziś na termometrach maksymalnie 22 stopnie, jutro już 26 stopni. Ostrzegamy przed weekendem, ponieważ temperatura wzrośnie i to mocno. W sobotę 30, w niedzielę 29 stopni, w niedzielę bądźmy przygotowani na burzę.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 20 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Płonce Kościelnej. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Wspólnie przeżyjmy niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Policjanci apelują o odpowiedzialne zachowanie podczas wypoczynku nad wodą, tym bardziej, że pogoda w weekend będzie temu sprzyjała i ten wakacyjny apel na antenie Radia Nadzieja w wiadomościach o 11 za 5 minut.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Należy zmienić finansowanie i warunki pracy w systemie ochrony zdrowia, mówi posłanka Lewicy w odniesieniu do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Policjanci apelują o odpowiedzialne zachowanie podczas wypoczynku nad wodą. Województwo podlaskie zachęca turystów do odwiedzin regionu podczas tegorocznych wakacji. Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie pokazała, że system ochrony zdrowia wymaga reform. Takiego zdania jest posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Według doniesień mediów w placówce mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej bez kolejki. Sprawę bada prokuratura. Daria Gosek-Popiołek mówi, że należy zmienić finansowanie i warunki pracy w systemie ochrony zdrowia.
2: Widzimy też, że reformy spotykają na opór środowiska lekarskiego, co jest też naturalne, bo już się dobrze czują w tym systemie, mają go rozpracowany, się w nim bardzo dobrze odnajdują i mam nadzieję, że ta afera nie będzie tylko i wyłącznie aferą, ale rzeczywiście pokaże politykom, także Koalicji Obywatelskiej, że potrzebujemy gruntownie ten system przebudować.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział kontrolę NIK w placówkach ochrony zdrowia w celu ustalenia, na co są wydawane publiczne pieniądze.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Im wyższe temperatury, tym więcej tragicznych wypadków nad wodą, przypominają policjanci. Apelują o odpowiedzialne zachowania podczas wypoczynku i wskazują, że przyczyną wielu niebezpiecznych wypadków oraz utonięć jest lekkomyślność oraz wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.
4: Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu mówi wprost, jak uniknąć dramatu nad wodą.
5: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze.
4: Ratownicy przypominają, że bezpieczna kąpiel to ta w miejscu dozwolonym. Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji zaleca, by
6: korzystać z kąpieli strzeżonych pod okiem ratowników.
4: Z danych policji wynika, że od kwietnia do września ubiegłego roku w polskich wodach utonęło 200 osób.
1: Relacjonował Maciej Szefer. Województwo podlaskie zachęca turystów do odwiedzin regionu podczas tegorocznych wakacji. Podczas konferencji prasowej władze samorządu województwa zaprezentowały dwa projekty wspierające rozwój turystyki. Pierwszy z nich to program PISA na Rew, szlak aktywnej turystyki wodnej. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na rozwój bazy noclegowej, gastronomii oraz wypożyczalni sprzętu, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
7: Rozpoczęliśmy pracę nad projektem PISA na Rew, pracuje komitet monitorujący. Jest to jedyny projekt turystyczny, który dostał dofinansowanie krajowe. Jest o wartości około 130 milionów złotych, 3 województwa. Również nam zależy, aby on umożliwiał rozwój naszych przedsiębiorców, którzy mają swoje stanice, swoje miejsca noclegu, swoje punkty turystyczne właśnie na tej trasie.
1: Rusza także druga edycja podlaskiego bonu turystycznego. Ten projekt był strzałem w dziesiątkę, podkreśla Marta Grzelak, dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Program ten cieszy się dużą popularnością, a chciałam wszystkich serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w najbliższej drugiej turze. W tej turze można uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
1: Nabór wniosków do drugiej edycji podlaskiego bonu turystycznego rozpocznie się 20 czerwca, a dofinansowane pobyty będą realizowane od 1 lipca do końca sierpnia.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Muzeum Kultury Krupiowskiej w Ostrołęce zaprasza na spotkanie z twórczością Mieczysława Czechowskiego, artysty, poety i jednej z najbarwniejszych postaci powojennej bohemy artystycznej. W 30. rocznicy jego śmierci wykład wygłosi profesor Elżbieta Kal. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, mówi Barbara Kalinowska z muzeum.
9: Serdecznie zapraszam Państwa na wykład poświęcony twórczości Mieczysława Czechowskiego. Poety, artysty, malarza, rysownika, również rzeźbiarza, który urodził się w Dzbeninie w 1931 roku, a zmarł w Gdyni w 1996 roku. Wykład zatytułowany Malarstwo szło mu świetnie, plastyczne auwre Mieczysława Czechowskiego wygłosi pani profesor Elżbieta Kal.
1: Wykład rozpocznie się o godzinie 11 w siedzibie Muzeum przy placu Bema. Wstęp jest wolny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody, a dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. 22 stopnie to temperatura maksymalna, w nocy spadnie do 12. Jutro jeszcze cieplej, 26 stopni na termometrach w regionie, ale to nic w porównaniu z weekendem. W sobotę 30, w niedzielę 29 stopni i burzowo.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
3: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
10: Po reklamie.

0: 5 organizacji, m.in. onkolodzy, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik finansowy i rzecznik praw pacjenta postulują, aby w ustawie o kredycie konsumenckim było zapisane tak zwane prawo do zapomnienia. Wówczas bank nie mógłby odmówić kredytu klientowi leczonemu onkologicznie, jeśli od zakończenia terapii minęło 5 lat. Profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii podkreśla, że celem tego działania jest wyeliminowanie praktyk, gdzie choroba może być przeszkodą w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu konsumenckiego albo uzyskanie kredytu na gorszych warunkach.
1: Co jest gehenną dla tych osób, ponieważ szczególnie jeżeli nam zależy na profilaktyce, na wczesnym wykryciu nowotworu, który jest właściwie prawie w 100% wyleczalny, to po kilku latach możemy mówić o osobie wyleczonej. I my tych osób już nie kontrolujemy też w ośrodkach onkologicznych. To jest jedna z chorób, która nam się przytrafia, jesteśmy z niej wyleczeni, koniec. Jak przebyliśmy zapalenie wyrostka, to nie wpływa to na otrzymanie kredytu.
0: Pacjenci, którzy zostali wyleczeni, powinni czuć się bezpiecznie w ubieganiu się o kredyty konsumenckie, mówi Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
2: Dokładnie chodzi o to, że osoby, które przeszły chorobę onkologiczną, ich karta DILO została zamknięta, zakończyły proces leczenia i zostały uznane za osoby zdrowe, czuły się bezpiecznie, jeżeli chodzi o pobieranie kredytów konsumenckich, czyli że nie musiałyby informować o chorobie, która minęła jakiś czas temu. Chodzi o to, żeby osoby wyleczone nie spotykały się już z odmową zawarcia umowy albo z wyższymi składkami tylko dlatego, że kiedyś chorowały.
0: Także Unia Europejska rekomenduje, aby państwa członkowskie nie dyskryminowały osób, które chorowały na nowotwór. A państwo spędzają czwartek z Radiem Nadzieja. Już 11 minut po godzinie 11. Jest 18 czerwca. Imieniny obchodzą dziś Elżbieta, Emil, Marcelina i Marek. Słońce wstało o godzinie 4:04, bardzo wcześnie, a zajdzie 2 minuty po godzinie 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o mniej niż minuta do końca astronomicznej wiosny. Pozostały już tylko 2 dni.

0: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem wziął udział w wtorkowej konferencji Bezpieczeństwo i Odporność Gospodarcza Regionów Wschodnich Unii Europejskiej. Samorządowiec w imieniu zarządu województwa przedstawił na forum unijnym postulaty Urzędu Marszałkowskiego, które dotyczą m.in. paktu migracyjnego i dodatkowych środków dla podlaskich firm. Łukasz Prokorem relacjonował obrady konferencji podczas środowego briefingu prasowego.
1: W tej konferencji wzięła udział główna dyrektor do spraw regionów Temis Christofidou, była pani komisarz Danuta Hibner, byli przedstawiciele regionów od Łotwy przez Polskę do Grecji. Mówiliśmy o bezpieczeństwie, o funduszach na nową politykę spójności. Niezwykle ważne wydarzenie. Na ręce komisarza Rafaela Fito złożyłem mój wniosek o zmianę w pakcie migracyjnym w zakresie tego, aby regiony graniczne z Białorusią i z Rosją były zwalniane z kwot solidarnościowych w sposób stały, a nie coroczny. Jest to moje dotrzymanie słowa, że taką inicjatywę podejmuję.
0: Według marszałka województwa podlaskiego przedsiębiorcy z regionu powinni otrzymać pomoc z Unii Europejskiej ze względu na położenie geograficzne regionu.
1: Jest to kolejny krok, aby tworzyć nowe, przede wszystkim nie tylko fundusze europejskie, ale też nowe prawo. Prawo związane chociażby z tym, aby nasi przedsiębiorcy mieli w mnie tak zwaną premię za trudne sąsiedztwo, premię za tą odporność na wschodniej granicy Unii Europejskiej. O tym mówiliśmy, żeby pomoc publiczna dla naszych przedsiębiorców była zwiększona o co najmniej 10-15%.
0: Samorząd województwa podlaskiego chce także, by w unijnym prawie pojawił się zapis, który pozwala na bardziej elastyczne wydatkowanie środków europejskich w sytuacji na przykład zamknięcia przejść granicznych, co miałoby pomóc lokalnej gospodarce.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Jeszcze nad polskim morzem może być gorąco i słonecznie. Okazuje się, że tak, nadchodzi oczekiwane przez wielu ocieplenie. Na to szczególnie liczą ci, którzy już wypoczywają nad Bałtykiem. W ostatnich dniach lało także tam, ale nadchodzą upały. Nadchodzi czas ze słońcem. Posłuchajmy, co na ten temat mówią wypatrujący plażowej pogody turyści na plaży w Świnoujściu.
1: To pani wzięła strój plażowy.
2: Tak, tak.
3: Oczywiście.
1: Przydał się?
2: No jeszcze nie. Jeszcze nie zakładałam. No ale myślę, że dzisiaj wyjdę. No i tak myślimy, że weźmiemy sobie ten kosz i chyba do kosza pójdziemy się trochę, tam się ogrzejemy. Bo tulimy się od wiatru, słońca trochę jest.
4: Przyjechaliśmy w niedzielę do państwa, czekamy na pogodę plażową. No ciężko w to lato. Znaczy no w sumie lata jeszcze nie ma. Czekamy cały czas na lato. Cały czas liczymy na pogodę 25+.
1: Ma być.
4: No, nie ma innej opcji.
5: Wtedy będziemy pływać, kąpać się i opalać.
0: Optymiści pojechali nad Bałtyk w czerwcu i liczą na piękną pogodę, ale okazuje się, że warto być optymistą, bo ci, którzy teraz są nad morzem, pięknej pogody się doczekają, bo już jutro termometry nad morzem pokażą właśnie 30 stopni. Gorąco będzie też w sobotę, ale jutro w sobotę możliwe są tam burze. U nas z kolei w regionie kulminacja ciepła to także sobota, a niedziela ma być burzowa.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna zadaje ciekawe pytanie, czy podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej powinno się odpowiadać: kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, czy błogosławimy Ciebie? Słowo błogosławić ma kilka odniesień, choć rzadko jest używane, jest bardzo oficjalne. W jednym przypadku to jest udzielanie błogosławieństwa. Tak, oddawszy przestrogę, błogosławił na drogę. Oni wsiedli, broń wzięli, pobiegli. Tak to było w Trzech Budrysach. Błogosławić, wtedy błogosławi się kogo? Na przykład synów się błogosławi. Ale tu rzadko i dawniej też się błogosławiło komu? Błogosławił jemu na drogę. Dzisiaj już tak raczej nie mówimy. W drugim znaczeniu mamy już tylko właśnie błogosławić komu. A więc życzę wszystkiego dobrego. Błogosławię Cię, bądź, niech Ci się dzieje jak najlepiej. Życzę Ci, to nie życzę kogoś, tylko życzę komuś właśnie. No i tak jest, błogosławię Ci, a nie błogosławię Cię, w takim właśnie znaczeniu. Życzę wszystkiego dobrego. Wreszcie trzecie znaczenie, czyli wyrażam wdzięczność. Na przykład mówimy: błogosławię ten dzień, kiedy Ciebie spotkałem. Na przykład, prawda? I tutaj też mogę powiedzieć: błogosławię Cię, czyli błogosławię tego, który mi dał coś dobrego. Błogosławię Cię. I tutaj będzie już tylko kogo. Błogosławię Ciebie, Jezu Chryste, zatem, bo obdarowałeś mnie wieloma rzeczami. Nam się wydaje, że błogosławienie wiąże się często z tym pierwszym odniesieniem, czyli z taką relacją jakby z góry w dół. Więc przekazując znak krzyża, błogosławię, to nie może być ktoś niższy komuś wyższemu. Ojciec syna może błogosławić, a nie syn ojca. Ale w tym przypadku akurat, błogosławiąc, dziękujemy i dlatego błogosławimy Ciebie.
0: Słowo o słowie. Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie Młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Pragnę również polecić Boga Rodzicy na Jasnej Górze pojednanie między narodami, którego pośredniczkę widzimy w świętej Jadwidze. Tak, jak warunkiem jedności wewnętrznej w obrębie każdego społeczeństwa czy społeczności jest poszanowanie praw każdego członka wspólnoty, bądź to rodzinnej, bądź to narodowej. Podobnie też warunkiem pojednania pomiędzy narodami jest uznanie i respektowanie praw każdego narodu. Jest to przede wszystkim prawo do istnienia oraz do samostanowienia o sobie. Z kolei prawo do własnej kultury oraz do wielostronnego rozwoju. Wiemy dobrze z dziejów naszej ojczyzny, jak wiele kosztowało nas naruszanie, łamanie, deptanie tych niepozbywalnych praw. I dlatego też z tym większą gotowością podejmujemy modlitwę o trwałe pojednanie pośród narodów Europy i świata. Wyrządzone krzywdy domagają się naprawienia, a rany zagojenia. Niechaj to trwałe pojednanie pośród narodów Europy i świata będzie owocem uznania i rzeczywistego poszanowania praw każdego narodu.

0: Lala czyni cuda. Zapraszamy na reklamy.
1: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: A na Jasną Górę pielgrzymują, drodzy Państwo, nie tylko Polacy. Na Jasną Górę dotarła pielgrzymka rowerowa ze Słowenii. Grupa 11 osób pokonała w ciągu 5 dni prawie 1000 kilometrów. Wyruszyli z Lublany, czyli ze stolicy Słowenii, w intencji pokoju i nadziei. Pielgrzymka została zorganizowana z okazji 30. rocznicy pierwszej wizyty papieża Jana Pawła II w Słowenii i 35. rocznicy niepodległości kraju, mówi współorganizator tej pielgrzymki, Blaż Leśnik.
1: Wielu z naszej grupy jeszcze nie widziało Jasnej Góry. Jedynie niektórzy, ale jednak większość nie. Wiemy, że to miejsce jest ważne dla Polaków. Było równie ważne dla świętego Jana Pawła II. Właśnie z tego powodu oraz ze względu na rocznicę pielgrzymki papieża do Słowenii zdecydowaliśmy się przyjechać tutaj.
0: Do Maryi pielgrzymowali z prośbą o to, aby Europa i świat opierały się na wartościach pokoju, godności człowieka i solidarności. Przywieźli ze sobą przesłanie pielgrzymów nadziei, mówi ksiądz Luka Zidanszek.
2: Jako
1: pielgrzymi nadziei rozpoczęliśmy naszą pielgrzymkę w intencji pokoju w Europie i na świecie. Jak wiemy, obecnie toczy się kilka wojen, także w pobliżu Polski na Ukrainie. Wojny trwają również w Iranie, Izraelu oraz w innych częściach świata. Podczas naszej podróży robiliśmy przerwy, by oddać się modlitwie. Każdego dnia odprawialiśmy mszę świętą w intencjach dziękczynienia za świętego Jana Pawła II, za naszą niepodległość oraz prosząc o pokój na świecie.
0: A Państwo spędzają czwartek już po południe z Radiem Nadzieja na zegarach 12:12.

0: Województwo podlaskie zachęca turystów do odwiedzin regionu podczas tegorocznych wakacji. Podczas konferencji prasowej władze samorządu województwa zaprezentowały dwa projekty wspierające rozwój turystyki. Pierwszy z nich to program Pisanarew Szlak Aktywnej Turystyki Wodnej. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na rozwój bazy noclegowej, gastronomii oraz wypożyczalni sprzętu, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorem.
1: Rozpoczęliśmy pracę nad projektem Pisanarew. Pracuje komitet monitorujący. Jest to jedyny projekt turystyczny, który dostał dofinansowanie krajowe. Jest o wartości około 130 milionów złotych, 3 województwa. Również nam zależy, aby on umożliwiał rozwój naszych przedsiębiorców, którzy mają swoje stanice, swoje miejsca noclegu, swoje punkty turystyczne właśnie na tej trasie.
0: Rusza także druga edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego. Projekt był strzałem w dziesiątkę, podkreśla Marta Grzelak, dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: Program ten cieszy się dużą popularnością, a chciałam wszystkich serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w najbliższej drugiej turze. W tej turze można uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
0: Nabór wniosków do drugiej edycji Podlaskiego Bonu Turystycznego rozpocznie się 20 czerwca, a dofinansowane pobyty będą realizowane od 1 lipca do końca sierpnia.

Jeden z najbardziej popularnych brytyjskich prezenterów telewizyjnych, Jeremy Clarkson, poinformował, że zdiagnozowano u niego raka. Gwiazda programów motoryzacyjnych, m.in. Top Gear i bohater serialu Clarkson's Farm, wyznał, że nowotwór jest agresywny, ale lekarze wykryli go na wczesnym etapie. Ta wiadomość poruszyła miliony Brytyjczyków, ale Jeremy Clarkson ma w Polsce również wielu fanów. O jego książkach opowiadałam Państwu nieraz już w Ministerstwie Książek. Jeremy Clarkson od lat pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych

po wykryciu poważnego zwężenia tętnic wieńcowych. Jeremy Clarkson przez lata był twarzą motoryzacyjnego programu Top Gear, a później współprowadził The Grand Tour. Przejeżdżali także do Polski, gromadząc setki, jeśli nie tysiące fanów, a w ostatnich latach zdobył nową publiczność dzięki serialowi Clarkson's Farm, który pokazuje jego życie na farmie w Anglii. Program stał się jednym z największych hitów na wyspach, jest także oglądany przez polskich rolników, a Clarkson sprawił, że wielu Brytyjczyków zainteresowało się problemami mieszkańców prowincji.

A to już 34 minuty po godzinie 12. Przed nami Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego, tradycyjnie o godzinie 12.40, więc już za 6 minut. Bądźcie Państwo z nami.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Od niedzieli mieszkańcy Łomży ponownie mogą korzystać z regularnych połączeń kolejowych na trasie Białystok-Łomża. Powrót kolei stał się możliwy dzięki realizacji rządowego programu Kolej Plus, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego. W inauguracyjnym przejeździe, który odbył się w sobotę, uczestniczył premier Donald Tusk. Towarzyszyli mu m.in. minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Łukasz Prokorem oraz członek zarządu województwa Jacek Piorunek. Premier Donald Tusk podkreślał, że to historyczny moment dla regionu.
2: Mieszkańcy Łomży z autentycznym wrażeniem mówili: Boże, jaki to jest ważny dla nas dzień, będziemy jeździć. O to chodzi właśnie, to jest nasza kolej i ma być do dyspozycji tych wszystkich, którzy chcą się przemieszczać, czy to między małymi miejscowościami, czy do stolicy. Tak, od dzisiaj będzie już dużo, dużo łatwiej, dużo lepiej, szybciej, nowocześniej, bezpieczniej.
1: Marszałek Łukasz Prokorym wskazywał na korzyści płynące z powrotu kolei pasażerskiej. Podkreślał również, że realizacja zadania udała się znacznie szybciej niż pierwotnie zakładano.
3: Jest to wielka szansa rozwojowa dla tej części województwa, ale też dla całego województwa. Najpierw trasy Białystok, Łomża, Ostrołęka, Olsztyn, a za rok połączenie z Warszawą. Jest to historyczna chwila rozwojowa dla naszego regionu. Myślę, że ostatnie 2 lata to jest okres dobrej współpracy samorządu województwa z rządem w zakresie infrastruktury kolejowej. Przypominam, że pociąg Białystok-Warszawa jedzie dzisiaj niespełna godzinę 20. Remontujemy 6 dworców w całym regionie, w większych i w mniejszych miejscowościach. Cieszę się, że wreszcie, ale też warto podkreślić, że to jest 4 lata prawie przed czasem, bo planowo mieliśmy to otworzyć w roku 30, a udało się dzięki dobrej pracy zrobić to prawie 4 lata szybciej.
1: Dzięki reaktywacji kolei mieszkańcy zyskali regularne połączenia do Białegostoku, Ostrołęki i Olsztyna. Członek zarządu Jacek Piorunek mówił, że widok pociągu, który po tylu latach przerwy wjechał do Łomży, to dla niego wzruszający moment.
4: Jechałem ze Ostrołęki tutaj, ogarniało mnie wzruszenie. Cieszę się też, że tyle ludzi przyszło po to, żeby przywitać pierwszy pociąg w Łomży. Będzie następował komfort funkcjonowania ludności, ale też wzrost gospodarczy. Teraz czekamy na kolejną deklarację, że do sierpnia 2027 połączymy się z Warszawą. Jeśli to nastąpi, to powiem szczerze, że Łomża już przestanie być miastem wykluczonym transportowo.
1: W dni robocze Polregio uruchomi 4 pary pociągów na trasie Białystok-Łomża, a w weekendy 3 pary. 2 połączenia zostaną wydłużone do Ostrołęki. Pociągi będą zatrzymywały się m.in. na nowych przystankach Łomża, Konarzyce i Koziki.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: 1 000 000 zł z budżetu województwa zostanie przekazane na działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne nakierowane na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przedstawiciele zarządu województwa podpisali umowy z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie poszczególnych projektów. Wicemarszałek Wiesława Burnos oceniła, że działania trzeciego sektora uzupełnią system opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w województwie, który liczy 25 ośrodków pierwszego i drugiego poziomu referencyjnego.
5: Drugi poziom charakteryzuje się tym, że tam już jest pobyt dzienny dzieci. Całe województwo jest zaopiekowane. Dzieci otrzymują pomoc, gdzie problem dziecka jest rozpoznawany w środowisku. Jeżeli dane dziecko zgłasza się do naszej placówki, to nad tym dzieckiem tak jak gdyby pracuje 3 osoby. Rozpoznawane jest środowisko, szkoła, psycholog i wybierana jest metoda i sposób pomocy.
1: O zasadach naboru mówiła Monika Borkowska, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
6: W naborze konkursowym przyjęliśmy zasadę, że dofinansujemy działania stricte skierowane do dzieci, rodziców, jeśli chodzi o wsparcie terapeutyczne, wsparcie psychologiczne. Będą to sfinansowane warsztaty terapii, warsztaty wsparcia dla rodziców. Odeszliśmy tutaj od ofert i finansowania konferencji. Chcemy, żeby te środki trafiły bezpośrednio do dzieci. Liczymy, że te środki zwiększą dostępność doświadczeń dla dzieci i młodzieży.
1: Dofinansowanie otrzymało 11 organizacji pozarządowych. Projekty będą realizowane m.in. w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Sokółce oraz na terenie powiatów białostockiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, augustowskiego, sokulskiego i wysokomazowieckiego. Andrzej Poczobut został uhonorowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, który za swoją opozycyjną działalność 5 lat spędził w kolonii karnej, otrzymał z rąk marszałka Łukasza Prokoryma odznakę honorową Województwa Podlaskiego. Marszałek ocenił, że Andrzej Poczobut jest współczesnym bohaterem narodowym.
3: Pan Andrzej, myślę, że dla nas wszystkim jest wzorem takiego dzisiejszego bohatera, tego, że można stawiać sobie cele bardzo trudne i wychodzić z tego osobą zwycięską. Osobą, które w województwie podlaskim podziwiamy, wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Chcielibyśmy się panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa, właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę. Jest pan dla nas wszystkim bohaterem i wzorem do walki o prawa człowieka.
1: Dziękuję ludziom, którzy w Białymstoku co miesiąc protestowali, domagając się mojego uwolnienia, mówił Andrzej Poczobut.
7: Wielokrotnie mówiłem, że bohaterem się nie czuję. Dla mnie bohaterami tej historii są żołnierze Armii Krajowej, którzy oddali swoje życie za Polskę i których pamięć, a niekiedy i mogiły, są bezczeszczone. Dziękuję dla całego województwa za tą solidarność ze Związkiem Polaków. Dziękuję dla wszystkich, kto poświęcał swój czas na przyjście 25 każdego miesiąca. Naprawdę ja, będąc w więzieniu, wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja i że ona cały czas odbywa się. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam.
1: Odznakę honorową województwa podlaskiego otrzymał także Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
8: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

Konsekwencje personalne, kontrole i fakt, że sprawa warszawskiego lekarza, że tą sprawą zajęła się prokuratura, to za mało, tak uważają politycy Prawa i Sprawiedliwości, o czym więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 13, już za niecałe 3 minuty.

0: 13. Czas na wiadomości Radia Nadzieja, a przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Konsekwencje personalne i kontrole to za mało, grzmią politycy Prawa i Sprawiedliwości po aferze szpitalnej, która wybuchła w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Zarząd Powiatu Kolneńskiego z absolutorium i wotum zaufania radnych. Już w niedzielę ruszają pierwsze turnusy wakacyjne organizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Konsekwencje personalne, kontrole i fakt, że sprawą warszawskiego lekarza zajęła się prokuratura, to za mało. Tak uważa Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem powinny też być konsekwencje polityczne. Jak mówił, pociągnięcie do odpowiedzialności powinni zostać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie jest pan minister Kierwiński. Prezydentem Warszawy jest polityk. Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, oni wprost za to ponoszą odpowiedzialność, więc nie można się godzić na takie rozmywanie tego problemu poprzez projekty ustaw, które być może są potrzebne, ale nie załatwiają sprawy. Przyzwoity premier, przyzwoity rząd wiedziałby, jak w tej sprawie do kompromitującej dla swojego szefa struktur warszawskich należy się zachować.
1: Rząd w tym tygodniu przyjął projekt ustawy dotyczący informacji o zarobkach medyków. Ustawą zajmuje się teraz Sejm. To pokłosie doniesień o zarobkach młodego lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić 1 600 000 zł. Według szpitalnej dokumentacji miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Zarząd Powiatu Kolneńskiego z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Taką decyzję na ostatniej sesji podjęli radni. Za uchwałą opowiedziało się 12 z 13 obecnych głosujących. Mimo różnic zdań, które czasami się pojawiają, potrafimy działać w jednym kierunku dla dobra mieszkańców, mówi Radio Nadzieja starosta kolneński Tadeusz Klama.
4: Sesja pokazała, że jednak kierunek jest dobry. Nasze działania spotkały się z akceptacją całej Rady. W końcu jakby nie było, wszyscy głosujemy nad tymi uchwałami i praktycznie głosujemy za absolutorium, głosujemy za swoimi uchwałami, za swoją pracę przez cały rok. Czasami mamy różne pomysły na różne rzeczy, ale dochodzimy do konsensusu i praktycznie zawsze proponowane uchwały przez zarząd na Radę przechodzą i są głosowane.
1: 2025 był dobrym czasem w powiecie, podsumowuje Tadeusz Klama.
4: Myślę, że każdy rok dla powiatu to taki krok do przodu, dla rozwoju powiatu pod względem infrastruktury, polepszenia standardów życia dla mieszkańców i również tamten rok taki był. Podsumowując, dużą inwestycję jeszcze z Polskiego Ładu, duża hala sportowa, dużym sukcesem było rozpoczęcie w tamtym roku budowy drugiego skrzydła szpitala. To jest jedne z większych takich osiągnięć. Wybudowaliśmy dużą halę w zarządzie dróg naszych powiatowych, remonty w szkołach, więc naprawdę to są ciekawe tematy i bardzo ważne dla nas.
1: Na koniec sesji Tadeusz Klama z rąk przedstawicieli i pracowników starostwa powiatowego, a także jednostek organizacyjnych przyjął podziękowania, kwiaty, a także list gratulacyjny.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nadchodzące wakacje to czas odpoczynku, nowych przyjaźni i niezapomnianych przygód. Już w najbliższą niedzielę ruszają pierwsze turnusy wakacyjne organizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Na uczestników czeka wiele atrakcji, zajęć rekreacyjnych, wycieczek, a także okazji do aktywnego wypoczynku, mówi dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej ksiądz Andrzej Mikucki.
5: Jeżeli chodzi o tegoroczny program, jest pod hasłem Fantazja. Oprócz tego, że kolonie trwają przez 9 dni, są trzy wycieczki zewnętrzne, ale na terenie ośrodka czekają nas atrakcje. To bardzo fajne. Nie tylko te stałe, które od wielu lat są do dyspozycji, typu zjeżdżalnia liniowa, boiska, siatkówka, korzówka, plażówka, ale oprócz tego odwiedzają nas bardzo ciekawi goście. A wśród nich m.in. żołnierze, czeka nas straż pożarna, grupa ratownicza, karatecy, inne atrakcje. Przyjeżdża nas również służba z więzienia też z psami.
1: Choć pierwsze grupy wyjeżdżają już za kilka dni, nadal można zapisać się na sierpniowe turnusy, mówi ksiądz Andrzej Mikucki.
5: Jeżeli chodzi o wakacje organizowane przez Łomżysko Caritas, to lipiec już praktycznie mamy zajęte wszystkie miejsca, natomiast jeszcze pozostało nam kilka miejsc wolnych w sierpniu. Jeżeli nas słyszą różne dzieci w różnym wieku i chciałyby skorzystać jeszcze w sierpniu z naszego ośrodka, to serdecznie zapraszamy.
1: A zapisy trwają do 20 czerwca. Szczegółowy program jest na naszej stronie radionadzieja.pl i tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Wracam do Państwa o 14.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: jest ciepło, znacznie cieplej niż w ostatnich dniach, bo 22 stopnie na termometrach w regionie. Zachmurzenie umiarkowane okresami, tylko wzrastające do dużego, w nocy 12 stopni. Jutro cieplej, jeszcze cieplej, bo maksymalnie do 26 stopni, będzie też dużo słońca.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 13.05 na radiowym zegarze. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek. Przed nami audycja Pamięć Narodu. Zapraszamy do jej wysłuchania w imieniu Pawła Majewskiego o godzinie 13.15.
6: Zapraszamy na reklamy.
7: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
3: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
6: Po reklamie.

0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Pamięć Narodu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Mateusz Ułanowicz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Porozmawiamy sobie dzisiaj o bardzo ważnych historycznych wydarzeniach, które miały miejsce 50 lat temu, okrągła rocznica w tym roku, mianowicie oczywiście czerwiec 1976 roku, a więc moment, który na zawsze chyba wpisał się do historii Polski.
2: Tak, jak najbardziej. Można zauważyć bardzo ścisłą korelację pomiędzy wydarzeniami z czerwca 1976 roku, a powstaniem Solidarności w sierpniu roku 1980, więc warto jak najbardziej pamiętać o tej rocznicy.
1: Właśnie, powiedzmy może, co w ogóle teraz wspominamy. To były protesty robotnicze, które rozlały się na dużą część kraju, które dotyczyły właśnie sprzeciwu wobec niespodziewanej dla społeczeństwa być może, niespodziewanej podwyżki cen, którą ogłasza 24 czerwca 1976 roku ówczesny premier Piotr Jaroszewicz. Ale dla władzy te podwyżki były spodziewane. Raczej ona już wiedziała wcześniej, że takie podwyżki zostaną wprowadzone.
2: Tak, już w grudniu 1975 roku pierwszy sekretarz Edward Gierek zasugerował, iż taka zmiana cen będzie musiała zostać zrealizowana. Jednak było to dla ówczesnej władzy bardzo niewygodne. Jednak ówczesne okoliczności spowodowały, że taka decyzja musiała zostać podjęta, stąd przemówienie radiowe premiera Piotra Jaroszewicza i decyzja o zmianie cen produktów żywnościowych,
1: podstawowych,
2: o charakterze podstawowym jak najbardziej.
1: I to były bardzo duże podwyżki, niektóre nawet sięgały 150%, niektóre 60%, 90%. No a więc dla społeczeństwa biednego, jakim wówczas byli Polacy, na pewno to był spory cios, ale też wiadomo, że władza próbowała jakoś propagandowo przygotować społeczeństwo na te podwyżki.
2: Co ciekawe, ówczesna władza nie używała sformułowania podwyżka cen, tylko używano określenia nowe ceny, więc już w ten sposób chciano w jakiś sposób społeczeństwu zamydlić oczy. W swoim przemówieniu Piotr Jaroszewicz powiedział, iż decyzja o wprowadzeniu podwyżek została podjęta po konsultacjach społecznych, co też nie spodobało się dużej części obywateli.
1: Z kim ponieważ były te konsultacje właściwie?
2: One były prowadzone na takim wymiarze propagandowym w niektórych zakładach pracy, ale na pewno całe społeczeństwo nie miało możliwości wypowiedzieć się w tej kwestii. Poza tym pewną formą zadośćuczynienia za podwyżki miały być wypłacane rekompensaty, co też się dużej części społeczeństwa nie spodobało, ponieważ jej zdaniem te rekompensaty były wypłacane w sposób niesprawiedliwy.
1: To chyba chodziło o to, że kto zarabiał więcej, dostawał wyższą rekompensatę też i to po prostu społeczeństwu się nie podobało. Ale władza chyba spodziewała się tego wybuchu niezadowolenia, no bo właśnie może przejdźmy do tematu, czym były tak zwane ćwiczenia Lato 76, które zostały w tym czasie, tuż przed wybuchem protestów, wprowadzone.
2: Była to operacja kierowana przez ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na jej czele stał generał Bogusław Stachura i celem tej operacji było przygotowanie służb do stłumienia ewentualnych protestów, zamieszek, strajków, czyli można dzięki temu powiedzieć, że władza spodziewała się, że reakcja społeczeństwa na podwyżki będzie bardzo radykalna. Te przygotowania polegały między innymi na stworzeniu specjalnych pododdziałów w strukturach milicji obywatelskiej, które miały tłumić ewentualne protesty czy zamieszki, jak również na zwalnianiu miejsc w aresztach, żeby protestujących potem w tych zakładach umieszczać.
1: To teraz może przejdźmy już do tego, jak wyglądały same protesty. Jest 24 czerwca 1976 roku. Premier Jaroszewicz, tak jak wspomnieliśmy, ogłasza tutaj cudzysłów nowe ceny. I co się dzieje? Co się dzieje w zakładach pracy w Polsce, gdzie właściwie te protesty wybuchają, bo to początkowo była naprawdę spora część naszego państwa.
2: Tak, na 49 ówcześnie istniejących województw protestowano w 24 województwach. Jednak najbardziej intensywne wydarzenia miały miejsce w Radomiu, w Ursusie oraz w Płocku. To było zapewne spowodowane tym, iż na terenie tych aglomeracji znajdowały się bardzo istotne zakłady przemysłowe z punktu widzenia gospodarczego, strategicznego, militarnego. Na przykład w Radomiu początkowo zaczęli protestować pracownicy zakładów metalowych imienia generała Waltera, którzy zdecydowali się wyjść na ulicę. Dołączyli do nich robotnicy pracujący również w innych zakładach przemysłowych. No i podczas zamieszek podpalono gmach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Ursusie protestowały zakłady mechaniczne i pracownicy tych zakładów przemysłowych uczynili zaporę na torach kolejowych, które łączyły Warszawę z Łodzią, Katowicami i Poznaniem. Po rozkręceniu torów w wyrwę, która w ten sposób powstała, wepchnięto lokomotywy, więc to był też taki przejaw oporu społecznego. Natomiast w Płocku protestowali głównie pracownicy zakładów rafineryjnych i petrochemicznych i kiedy demonstranci wyszli na ulicę, obrzucili kamieniami siedzibę ówczesnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
1: W Radomiu, tak jak pan wspomniał, to chyba dzisiaj, po latach, najwięcej właśnie się mówi w kontekście czerwca o tym mieście. Dlaczego tak się stało, że właśnie ten Radom, że tamte protesty były największe, że protestowały niemal wszystkie większe zakłady, że spalono ten komitet wojewódzki. To no, bardzo takie dramatyczne sceny. Dlaczego akurat tam?
2: Tak. Przyjmuje się, że mniej więcej 20 tysięcy osób brało udział w demonstracjach radomskich.
1: A w skali całego kraju, jak to wyglądało?
2: Ponad od 70 do 80 tysięcy robotników protestowało. Tylko, że w Radomiu te wydarzenia trwały przez kilka dni. W skali całego kraju mówi się głównie o dniu 25 czerwca, natomiast w Radomiu to trwało nieco dłużej.
1: Właśnie te protesty trwały w Radomiu długo, dłużej niż w całym kraju, no i władza na nie reagowała. Władza na nie reagowała brutalnie. Może powiedzmy sobie o tym, bo być może nasi młodsi słuchacze nie wiedzą, czym były te tak zwane ścieżki zdrowia, chociaż one ze zdrowiem oczywiście nie miały nic wspólnego.
2: Tak, raczej z utratą zdrowia, a nie z jego ochroną. Ścieżki zdrowia można zdefiniować jako jedną z form represji, która była stosowana w stosunku do uczestników wydarzeń z czerwca 1976 roku. Polegały one na tym, iż milicjanci tworzyli dwa szeregi i pomiędzy tymi szeregami uczestnicy tych wydarzeń mieli za zadanie przejść i podczas próby przechodzenia, byli oni bici pałkami, bardzo często aż do utraty przytomności.
1: Władza o tym wiedziała, czy to, że tak powiem, była inicjatywa służb mundurowych?
2: Podobno Edward Gierek, kiedy się o tym dowiedział, wyraził oburzenie i zabronił stosowania ścieżek zdrowia, aczkolwiek decyzja poszła z góry.
1: Skoro powiedzieliśmy o tych ścieżkach zdrowia, to powiedzmy sobie jeszcze o konsekwencjach, jakie dotknęły tych protestujących. Tak zwane wilcze bilety również były wtedy, że tak powiem, na porządku dziennym, no bo te strajki, te protesty w końcu ustały. W Radomiu trwały dłużej, w innych miastach krócej, tak, ale w końcu się skończyły i można powiedzieć, że ci protestujący coś ugrali na tych swoich protestach, czy te protesty no, nie przyniosły zmiany w polityce PZPR-u. Może najpierw o tym powiedzmy, a zaraz sobie powiemy o osobistych konsekwencjach, jakie dotyczyły protestujących.
2: Co ważne, zapowiedziana przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen nie została wprowadzona w życie, więc ten cel przez protestujących został osiągnięty. Natomiast już rok później wprowadzono kartki na cukier, ponieważ polityka gospodarcza prowadzona przez Edwarda Gierka przestała przynosić zamierzone efekty, stąd ludziom zaczęło żyć się gorzej, ale to też należy zaakcentować ta podwyżka, o której mówimy, która stanowiła bezpośrednią przyczynę wybuchu zamieszek, nie została wprowadzona. Co ważne, w stosunku do protestujących, strajkujących, władze zdecydowały się uruchomić bardzo negatywną propagandę. W ówczesnej prasie, czy też szerzej w ówczesnych mediach przedstawiano, iż za tymi wydarzeniami stoją nie robotnicy walczący o lepszy byt, ale chuligani, warchoły, nieroby, narkomani. Chciano po prostu zohydzić w oczach społeczeństwa uczestników tamtych wydarzeń.
1: W Radomiu do dzisiaj wiele osób tak z przekąsem nazywa siebie warchołami.
2: Tak, Radom ucierpiał najbardziej, ponieważ też w stosunku do uczestników tych wydarzeń w Radomiu stosowano też postępowanie w trybie doraźnym, żeby tych ludzi ukarać za ich uczestnictwo w tych wydarzeniach. Co ważne, pewną formą represji były również tak zwane spontaniczne wiece poparcia, które były realizowane na terenie całego kraju i w Radomiu to wyglądało między innymi w ten sposób, iż uczestnicy wydarzeń z czerwca musieli musieli publicznie oskarżać się za to, że uczestniczyli w tych strajkach, w tych protestach, więc to też była taka pewna forma
1: upokorzenie na pewno.
2: Jak najbardziej.
1: Ale tak jak wspominaliśmy właśnie, te wilcze bilety, czyli faktyczna niemożność potem znalezienia pracy, zwalnianie ludzi z pracy, a więc no, bardzo wielu ludzi no, objęły represje po tych wydarzeniach.
2: Tak, jak najbardziej. To też trzeba podkreślić, iż ludzi, których sądzono po tych wydarzeniach, czyniono to bez zachowania podstawowych zasad postępowania karnego. Między innymi sądzono ich na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Więc to też pokazuje, jakie represje stosowano w stosunku do uczestników tych wydarzeń.
1: No i wtedy powstaje chociażby Komitet Obrony Robotników, powstaje niedługo Ruch Obrony Człowieka i Obywatela, czyli dwie organizacje, które mają pomagać między innymi tym tutaj osobom represjonowanym, więc można powiedzieć, że to był też taki zaczątek tego, co się potem w 1980 roku wydarzyło, jeśli chodzi o powstanie Solidarności. Ale ja bym chciał już przejść też do tego, co działo się w czerwcu 1976 roku w naszym regionie, w dzisiejszym województwie podlaskim, a więc w ówczesnym białostockim, łomżyńskim, suwalskim. Czy coś podobnego, coś na kształt tego, co działo się właśnie w Radomiu czy Płocku, działo się również u nas. Wiadomo, że nie na taką skalę, tak, ale czy protesty były?
2: Mówiąc o kontekście lokalnym, trzeba też na początku podkreślić, że rok wcześniej, w roku 1975, miała miejsce reforma administracji lokalnej i polegała ona między innymi na tym, iż z 17 województw powstało aż 49. I mówiąc o tym aspekcie regionalnym, trzeba powiedzieć o trzech województwach, czyli o województwie łomżyńskim, białostockim oraz suwalskim. Oczywiście serce tych wydarzeń z czerwca 76 biło w Radomiu, w Ursusie, w Płocku, aczkolwiek mieszkańcy tych trzech województw, o których chcemy teraz powiedzieć, również uczestniczyli w tych wydarzeniach, oczywiście nie na taką skalę. Najwięcej działo się w Białymstoku, ponieważ miasto to w porównaniu do Łomży czy też Suwałk miało najbardziej rozwinięty przemysł, więc tam ta klasa robotnicza była jak najbardziej rozwinięta i tytułem przykładu w stolicy dzisiejszego województwa podlaskiego protestowano między innymi w fabryce przyrządów i uchwytów Ponar Bial, w bazie remontowej PKS, w przedsiębiorstwie ceramiki budowlanej, w białostockich zakładach przemysłu bawełnionego Fasty, w zakładach wytwórczych maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Spomasz, więc ta reakcja na zapowiedziane podwyżki cen w Białymstoku była dość intensywna. Ale takim bardzo ciekawym wątkiem, o którym trzeba też wspomnieć, są wiece poparcia, które organizowano na obszarze całego kraju po wydarzeniach z czerwca 1976 roku. W Białymstoku taki wiec poparcia odbył się dnia 28 czerwca na ówczesnym stadionie Jagiellonii przy ulicy Jurowieckiej. Uczestniczyło w nim ponad 50 tysięcy osób. W Suwałkach taki wiec odbył się dzień wcześniej przy ówczesnym ratuszu. Uczestniczyło w tym wiecu około 10 tysięcy osób, natomiast bardzo ciekawa sytuacja jest z Łomżą, ponieważ na terenie stolicy ówczesnego województwa łomżyńskiego ten wiec zaplanowano na dzień 27 czerwca na Placu Niepodległości. Ten wiec oczywiście się odbył, ale była bardzo niska frekwencja, ponieważ uczestniczyło mniej więcej 3 tysiące osób, co jak na ówczesną Łomżę było wynikiem bardzo słabym i to była klęska ówczesnych przedstawicieli partii, ponieważ te wiece oczywiście propagandowo miały być spontaniczne, ale tak naprawdę uczestników wydarzeń z czerwca 76 roku, protestujących, strajkujących, zmuszano do uczestnictwa w tych marszach.
1: Czyli tak reasumując, można powiedzieć, że Łomżanie w 1976 roku zachowali się bardzo porządnie i mieszkańcy naszego miasta mogą być z tego dumni. Między innymi o tym i w ogóle o wydarzeniach czerwcowych sprzed 50 lat rozmawiałem z panem Mateuszem Ułanowiczem z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo panu dziękuję, dziękuję państwu.
0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

0: W Ostrołęce została powołana Rada Kobiet. Składa się ona z 15 mieszkanek Ostrołęki. Ma to być organ konsultacyjny, którego celem będzie wspieranie rozwoju miasta. Powołanie Rady Kobiet jest odpowiedzią na inicjatywę samych mieszkanek, mówi prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Posłuchajmy.
1: Wpłynął taki wniosek z dość dużą liczbą osób, które poparły taką inicjatywę. No i niewątpliwie wiedza, doświadczenie i zaangażowanie na pewno przyczynią się do budowy nowoczesnej, solidarnej i przyjaznej Ostrołęki. Jestem przekonany, że Rada będzie przestrzenią do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań dotyczących m.in. zdrowia, edukacji, przedsiębiorczości i bezpieczeństwa rodzin.
0: Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Ostrołęckiej Rady Kobiet odbędzie się 24 czerwca. A Państwo spędzają czwartek z Radiem Nadzieja już za 17 minut, godzina 14.

Shawn Mendes w wielkim przeboju grupy Queen, a my zbliżamy się już do godziny 14 i za 7 minut 14, więc za 7 minut na antenie Radia Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości.

0: 14 czas na wiadomości przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od sytuacji w Łomży. Autobus wjechał pod zamykające się rogatki. Prezes MPK komentuje zajście. Polska i Niemcy podpisały umowę o współpracy. Ten weekend będzie należał do rolników. W Szepietowie startują jutro Krajowe Dni Pola. Będziemy tam ze studiem Radia Nadzieja. Materiał opublikowany w mediach społecznościowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, który pokazuje kierowcę MPK wjeżdżającego pod opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym, pokazuje tylko fragment zdarzenia. Całościowo sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W ten sposób komentuje całe zajście prezes MPK w Łomży Andrzej Modzelewski. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na przejeździe kolejowym przy ulicy Piłsudskiego. Kierowca autobusu zatrzymał się przed torami, ale za opuszczającymi się rogatkami. Mamy zapis całego monitoringu, podkreśla prezes Modzelewski.
2: MPK w Łomży dysponuje pełnym zapisem monitoringu z autobusu, z którego wynika, że w momencie wjazdu autobusu na przejazd kolejowy sygnalizacja świetlna nie nadawała sygnałów ostrzegawczych. Kierowca wjechał przed przejazd kolejowy i zatrzymał pojazd przed zatorami drogowymi znajdującymi się po drugiej stronie pojazdu. Dopiero po zatrzymaniu autobusu uruchomiona została sygnalizacja ostrzegawcza, a po krótkim czasie rozpoczął się opuszczanie rogatek.
1: Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to priorytet, ale obecna infrastruktura wokół torów nie jest najlepsza, ocenia Andrzej Modzelewski.
2: Podobne sytuacje powinny być okazją do merytorycznej dyskusji o organizacji ruchu i bezpieczeństwa. Myślę, że ta inwestycja w wielu fragmentach nie została jeszcze dokończona i należy pamiętać również, że kolei w Łomży nie było ponad 30 lat, więc tutaj jest potrzebna szczególna ostrożność i szczególne informacje zarówno dla kierowców, jak i innych użytkowników ruchu drogowego.
1: Prezes MPK podkreśla także, że ze strony firmy sprawa zostanie wyjaśniona, a wyciągnięte wnioski wpłyną na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pasażerów.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ta umowa otwiera nowe pola współpracy. Tak o dokumencie podpisanym w Warszawie mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy wojskowej między oba krajami.
4: Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że będziemy więcej współpracować z Niemcami, chociażby w zakresie cyberwojsk czy mobilności armii. Mówił też o współpracy w kontekście gospodarczym.
5: Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm. Chcemy współpracy gospodarczej. Polska jest największym eksporterem do Niemiec właśnie. Jeżeli spośród państw, które najwięcej przyjmują naszych produktów, to 30% naszego eksportu trafia do Republiki Federalnej Niemiec.
4: Niemiecki minister Boris Pistorius podkreślił, że to pierwsza taka umowa od 15 lat w nowej rzeczywistości po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozmawiamy o cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej w kontekście badań i rozwoju oraz, co jest bardzo ważne dla naszych dwóch krajów, w sektorze morskim na Morzu Bałtyckim. Niemiecki minister powiedział, że Polska i Niemcy wspólnie przejmują odpowiedzialność za swoją przyszłość w Europie.
1: Uroczystość obserwował Mariusz Pieśniewski.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Powiat łomżyński wysoko w prestiżowym zestawieniu. Zajął bowiem 10 miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych finansowo powiatów ziemskich w Polsce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego za 2025 rok. To potwierdzenie, że władze powiatu umieją zarządzać ograniczonymi środkami finansowymi. Tak mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
6: Mimo tego, że jesteśmy jednym z najbiedniejszych, a może i najbiedniejszym powiatem w Polsce, jeśli chodzi o dochody per capita na mieszkańca, potrafimy dobrze zarządzać finansami. Dotyczy to zarządu powiatu obecnego, ale również poprzedniej kadencji. Gospodarujemy środkami w sposób szczególnie taki dobry i umiejętny. W tym rankingu brane były pod uwagę m.in. wydatki związane z utrzymaniem administracji. Brane są pod uwagę również wydatki na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca.
1: Jak podkreśla starosta, sytuacja budżetowa powiatu łomżyńskiego jest stabilna.
6: Deficyt, który tam w poszczególnych latach pojawia się, bo musi się pojawiać, udaje nam się pokrywać z oszczędności z lat poprzednich. Myślę, że to jest ta ocena, jakby pokazuje prawidłową naszą gospodarkę finansową, jeśli chodzi o powiat łomżyński.
1: Ranking opracowano na podstawie analizy finansowej wszystkich samorządów w kraju. Setki wystawców z całej Polski, tysiące odwiedzających, najlepsi gospodarze. Nadchodzący weekend będzie należał do Szepietowa. Już jutro rozpoczynają się tam Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Jutrzejszy dzień będzie poświęcony młodym rolnikom zdobywającym wykształcenie w szkołach średnich. Mówi Radio Nadzieja Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
7: Ten weekend będzie należał do rolników, a w głównej mierze piątek będzie należał do młodych rolników, uczniów szkół rolniczych, bo jest to wydarzenie dedykowane, to piątkowe, również szkołom rolniczym. Bez młodzieży, bez tych zastępców to nasze rolnictwo nie będzie miało jakby sensu bytu i też z tą myślą po części są organizowane Krajowe Dni Pola.
1: Z kolei sobota to ogólnopolska wystawa zwierząt i targi wystawiennicze.
7: Zjedzie elita bydła mlecznego z całej Polski, ośrodki zarodowe, jak również nasi hodowcy. I tutaj jest zawsze taka rywalizacja, bo wiadomo, Podlasie mlekiem stoi, a co za tym idzie też hodowla bydła mlecznego jest na bardzo wysokim poziomie. Ci niedziela zaczynamy tak tradycyjnie mszą świętą o 8:30, a później już jest wręczanie różnego rodzaju nagród, wyróżnień.
1: Podczas wydarzenia swoją ofertę zaprezentuje ponad 300 firm z branży rolniczej. Do tego przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich i atrakcje dla całych rodzin. Radio Nadzieja objęło wydarzenie swoim patronatem medialnym. Zachęcamy do słuchania i obserwowania, bo z pewnością nie zabraknie obszernych relacji. Oprócz tego niedzielna msza święta będzie transmitowana na naszej antenie właśnie z Szepietowa.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia w regionie nieco większe zachmurzenie, na termometrach 22 stopnie. W nocy temperatura spadnie do 12, a jutro jeszcze cieplej, maksymalnie 26 stopni, dużo słońca, w weekend do 30 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.pl.
8: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku audycji z cyklu Bezpieczna Gmina. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem jest dzisiaj pani Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy sobie o uzależnieniach wśród dzieci i młodzieży. To jest taki temat, który dla wielu jest tematem tabu, bo nie wszyscy wiedzą sobie, jak sobie z nimi radzić. A ja chciałbym właśnie zapytać na początku, czy wśród współczesnej młodzieży uzależnienia są dużym problemem?
2: Trudno mi mówić w kategoriach dużym czy małym. One są problemem. One powodują, że ta młodzież, która zaczyna eksperymentować z różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi, zaczyna gorzej funkcjonować. Ona się gorzej rozwija. Pamiętajmy, że młody człowiek ma tak naprawdę jeszcze bardzo taki plastyczny układ nerwowy. To jest cały czas człowiek, który się rozwija. I w sytuacji, kiedy zaczyna pić alkohol czy brać narkotyki, to nie jest to bez znaczenia dla tego rozwijającego się organizmu. To jest problemem, panie redaktorze.
1: I to są takie nieodwracalne już zmiany?
2: Niektóre tak. Niektóre są nieodwracalne. Myślę, że zwłaszcza tutaj mówimy o narkotykach, które no, w jakiś sposób zostawiają jakiś ślad na psychice, ale czasami też alkohol. Mhm. Chociaż ja teraz ostatnio słyszałam o takiej, myślę, o takim bardzo pozytywnym zjawisku, że młodzież przestaje pić alkohol.
1: Odchodzi
2: tak, nie bardzo chcę w to wierzyć, ale to by było naprawdę coś bardzo ważnego i bardzo dobrego, gdyby faktycznie tak było.
1: Dlaczego? Właśnie zapytam, dlaczego? Skąd by takie odejście od alkoholu, powiedzmy w cudzysłowie wieloletnia tradycja w Polsce, że jednak no, ludzie ten alkohol pili. A teraz są te właśnie takie badania, że młodzież stara się od niego odejść. I tu pytanie, czy młodzież rezygnuje z używek w ogóle, czy może jednak wybiera inne używki? Zamiast alkoholu.
2: Aż się boję powiedzieć, bo wydaje mi się, że jednak inne. Że ta młodzież poszukuje tych takich substancji albo jakichś substytutów radości. Czegoś, co szybko poprawi nastrój, co spowoduje, że będą się fajnie bawić. Chociaż też to, o czym mówiłam wcześniej, to mam wrażenie, że jest grupa młodych ludzi, która chce tak żyć zdrowo. Chce żyć bez używek. Chce żyć na trzeźwo. I to jest takie, myślę, bardzo dobre.
1: Budujące.
2: Budujące, bardzo.
1: No tak, no ale te narkotyki, których młodzież zażywa, to są bardziej narkotyki tak zwane miękkie czy twarde? Z pani obserwacji, jak to wygląda?
2: No teraz już nie stosujemy takich podziałów na twarde, miękkie. Ja myślę, że takim pierwszym narkotykiem, który się pojawia u młodzieży, to jest marihuana, ponieważ ona jest tak stosunkowo tania i łatwo dostępna.
1: Wiele osób twierdzi, że to nie jest żaden narkotyk.
2: I dla wielu osób nie jest to żaden narkotyk i to jest takie niepokojące i myślę, że takie patrzenie na marihuanę, to jest to takie przyzwolenie do tego, żeby ją palić. Więc to jest tak, amfetamina często się pojawia, tak, mefedron jest popularny wśród młodych ludzi. No, te narkotyki są i jest to niepokojące. Tak jak mówiłam, jest to takie zagrożenie dla rozwijającego się organizmu młodego człowieka. Mówimy o tym dużo, ale to też mówimy do młodych ludzi i często ja mam wrażenie, że tak jak mówią nasi pacjenci, którzy już mają za sobą jakąś historię picia i trafiają, czy też zażywania i trafiają na leczenie, to często mówią, no, gdybym usłyszał wcześniej, albo gdybym wziął sobie do serca to, co usłyszałem w okresie nastoletnim. Więc coś takiego dzieje się wśród tych nastolatków, że nie zawsze przyjmują te treści od nas dorosłych.
1: No bo może dlatego, że to jest taki wiek buntu, po prostu
2: oczywiście,
1: okres buntu.
2: Oczywiście, panie redaktorze, to jest taki okres, kiedy młody człowiek, żeby ukształtowała się tożsamość, musi zakwestionować te wszystkie prawdy, które słyszy od rodziców, od nauczycieli, od wychowawców, od psychologa czasami. Musi po swojemu. I często właśnie to po swojemu to jest to eksperymentowanie z różnymi rzeczami. I myślę, że dobrze jest, jak młody człowiek, nawet jeśli eksperymentuje, to w którymś momencie zatrzyma się i zobaczy, że to nie tak, że to nie o to chodzi w życiu, że to nie tędy droga, że to jest szkodliwe, że to jest niefajne i będzie szukał innych takich zdrowych sposobów. Najgorzej, jeśli odkryję, że to pomaga, to zmienia, to ułatwia, to tutaj jest się właściwie o krok od pułapki wpadnięcia w uzależnienie.
1: A co rodzic może zrobić, żeby dziecko uchronić przed właśnie nałogiem, przed wpadnięciem w uzależnienie? Nie wiem, jakaś metoda takiej twardej ręki popłaca, czy wprost przeciwnie, perswazja?
2: Dużo miłości i jeszcze raz miłości połączonej z takim ograniczonym zaufaniem, oczywiście. Rozmawiajmy z naszymi dziećmi, wspierajmy, cieszmy się ich wzrastaniem, sukcesami, nimi po prostu, ale też bądźmy uważni na ich zachowanie. Ja myślę, że taka uważność w relacji na wszelkie takie wczesne zmiany, jak coś zaczyna dziać się z naszym dzieckiem, które być może do tej pory było radosne albo wychodziło do rówieśników, miało dobre oceny i nagle dzieje się coś takiego, że zaczyna zachowywać się inaczej. To żeby rodzic taki obserwujący i będący blisko emocjonalnie swego dziecka, żeby taki rodzic zauważył, że coś się dzieje. Te wczesne sygnały są ważne, bo im wcześniej, tym lepiej.
1: Bo jeżeli nie zareaguje wtedy, kiedy jakieś tam problemy, chociażby ze zdrowiem psychicznym, o czym teraz się dużo mówi, się u dziecka pojawią, to potem właśnie to dziecko może sięgać po używki, szukając jakiejś odskoczni?
2: No może. Człowiek, już tak tacy jesteśmy, żebyśmy tak chcieli czasami na już, na pstryk, fajnie się czuć, albo najlepiej to, żebyśmy zawsze byli szczęśliwi, żeby było nam łatwo, żeby nie trzeba było wypracowywać pewnych rzeczy.
1: Co, żeby zapomnieć o jakichś problemach też.
2: No tak. Młodzi ludzie mają całe mnóstwo różnych problemów i to są głównie problemy relacyjne. To tak często teraz obserwujemy u młodych ludzi i te nastroje depresyjne i takie czasami wycofanie społeczne, dużo lęków różnego rodzaju, tak, i lęków szkolnych, i takich właśnie w relacjach, przed tym, jak odbiorą mnie inni, czy będą mnie lubić, czy mnie zaakceptują. To są szalenie ważne rzeczy dla młodego człowieka. No i to, co tutaj jeszcze dziś nie wybrzmiało w tej audycji, to są te wszystkie uzależnienia behawioralne, bo tak ja powiedziałam o tych substancjach psychoaktywnych, ale często jest tak, że młody człowiek nie sięga po substancje, tylko zatapia się w świecie wirtualnym.
1: No właśnie, też to było moje kolejne pytanie. Dobrze, że pani dyrektor podjęła ten temat. Powiedzmy tak, 20 lat temu nawet jeszcze, praktycznie uzależnienie od komórki, uzależnienie od internetu chyba jeszcze nie występowało. 10 lat temu już był taki problem. Już dzieci nieraz na przerwach też nad tymi smartfonami stały i się w nie gapiły, prawda? Tak samo jest z internetem często po powrocie ze szkoły, tylko do komputera albo ewentualnie w gry pograć. No jest masa tych rzeczy, które uzależniają, bo to chyba można powiedzieć, że to jest takie same uzależnienie jak alkohol. Jeżeli ja nie mogę wytrzymać 8 godzin bez telefonu, 8 godzin bez internetu, to chyba to też jest jakieś uzależnienie.
2: Oczywiście. Uzależnienie od internetu, od gier komputerowych, od telefonów, to jest takie same uzależnienie jak od środków psychoaktywnych. Objawy są bardzo podobne. Takie objawy, według których my rozpoznajemy uzależnienie, więc to jest, myślę, że to jest taka ogromny problem naszych czasów teraz. Faktycznie wiele lat temu, no raz, że nie mieliśmy tych telefonów, tak? Nie mieliśmy smartfonów, nie było komputerów, nie było internetu. Tak jakby to był taki obszar życia, kiedy rzeczywiście ci młodzi ludzie spędzali dużo czasu ze znajomymi na świeżym powietrzu, tak, różne gry i zabawy i trzeba było być naprawdę kreatywnym, żeby ten czas sobie jakby zagospodarować.
1: Teraz
2: tak?
1: tego nie ma.
2: A teraz tego nie ma i teraz czasami jak ja rozmawiam z młodymi ludźmi i opowiadam ich o takich zabawach, chociażby z mojego dzieciństwa i z mojej młodości, to oni zwyczajnie nie wiedzą za bardzo, o czym ja mówię.
1: Nie patrzą na panią jak na jakąś osobę z innego świata w ogóle.
2: Dokładnie, ja mam syna 16 lat, który mi mówi, mamo, ale twoje dzieciństwo to musiało być strasznie smutne. Przecież u was nie było telefonów, tak? Ja myślę, że no to się nam pojawiło, takie nowe, w ogóle taki społeczny problem. Tak, to jest coś, co na nas dorosłych, na nas rodziców, rodzicach, na nas psychologach, jakby kładzie ogromną odpowiedzialność, ponieważ no nie da się w dzisiejszych czasach pozbawić dziecka dostępu do komputera. Przecież mamy dzienniki elektroniczne, mamy, czasami coś trzeba do szkoły przygotować i zrobić to, nie wiem, w internecie poszukać wiadomości.
1: Dzisiaj już praktycznie
2: jakby ten świat
1: chyba
2: tak naprawdę wykorzystuje internet.
1: Zawsze się
2: tak?
1: szuka tych wiadomości w internecie, już chyba nie ma tak, że ktoś otwiera encyklopedię czy jakąś inną książkę i tam sobie pracy domowej szuka wiadomości. Zawsze to już jest internet.
2: No właśnie i szkoda, ponieważ ja mam wrażenie, że dzisiejsza młodzież czasami ma trudność z sięganiem po tą wiedzę, z wykorzystaniem literatury, książek, tak, takich myślę dobrych przekazów, które są zawarte w naszych, nie wiem, książkach różnego rodzaju, tak? Że czasami korzysta częściej gdzieś tam z tych przekazów internetowych, ze sztucznej inteligencji. No i nie ukrywajmy, że czasami te informacje to są zwyczajnie nieprawdziwe, tak? Ale tak jest. I ja myślę, że nie ma co udawać, że jest inaczej.
1: I nie ma odwrotu od tego?
2: I nie ma odwrotu. No jednak raczej ta technika się rozwija i my musimy nadążyć z tym i w procesie wychowania i z przekazem do młodych, nadążyć z tym, co jest, żeby nie zostać w tyle, bo nie będziemy usłyszani. My, dorośli.
1: Młodzież, która w takim nałogu popadnie, też będzie miała dużo słabsze więzi społeczne i to będzie poważny problem za ileś lat. To już jest problem.
2: To już się dzieje, panie redaktorze, naprawdę. Naprawdę ja znam młodych ludzi, którzy mają grono znajomych, tylko w świecie wirtualnym, którzy mają przyjaciół, znajomych, takich, których nie są w stanie, nie wiem, dotknąć ręką, bo to jest wirtualny świat. To jest, no, dla mnie to jest takie trochę i przerażające, i trudne, i takie, no, niepokojące, ponieważ to są młodzi ludzie, którzy oni nie umieją się odnaleźć w takim życiu tu i teraz. Mają problem czasami z tym, żeby pójść do sklepu i zrobić zakupy, bo tam trzeba będzie być może z panią nawiązać jakiś dialog, tak? Którzy nie wiem, w szkole mają trudność z tym, żeby w ogóle w relacjach się odnaleźć, którzy nie mają, nie umieją sobie w takim realnym życiu zbudować takiej sieci wsparcia, grona przyjaciół, znajomych, ale świetnie sobie radzą w wirtualnym świecie. Tam są innymi ludźmi. To jest takie, no dla mnie to jest niepokojące.
1: To, co pani mówi, to jest wręcz przerażające momentami, dlatego chciałam zapytać o to, jak można pomóc dzieciom, młodzieży zmagającym się nie tylko z takimi uzależnieniami, ale również z tymi, powiedzmy, tradycyjnymi typu narkotyki, alkohol, hazard? Gdzie mogą szukać pomocy?
2: No przede wszystkim ta pomoc to jest jakby najbliższe otoczenie. Rodzina, tutaj, tak? Dlatego ja taki mam apel do rodziców, do dorosłych, którzy wychowują dzieci, młodzież. Bądźmy uważni, wszyscy, rozmawiajmy. Bądźmy uważni na te pierwsze sygnały, na to, co nas zaniepokoi, żeby już to wnosić do rozmowy, do relacji. Starajmy się emocjonalnie, relacyjnie być blisko naszych dzieci. W szkołach dzieci mogą uzyskać takie wsparcie od psychologa, od pedagoga. Czasami wielu wychowawców jest takich bardzo uważnych na tych swoich wychowanków w klasie, tak? I widzą, że ktoś, nie wiem, zaczął się nagle, nie wiem, spóźniać albo zaczyna odstawać od klasy, tak, że coś się z tym dzieckiem dzieje, zaczynają się interesować, pytać. Myślę, że to jest takie bardzo ważne. Mhm. Więc w szkołach, tak, cały ten system takiego wsparcia dziecka. Jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna i w gminie Łomża ta poradnia jest na ulicy Szosa Zambrowska. Tam można pójść też uzyskać wsparcie. Jest ośrodek pomocy społecznej, jest interdyscyplinarny zespół w gminie, jest ośrodek opieki środowiskowej psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. To jest właśnie ten ośrodek prowadzony przez WOPIT-u i my

0: tyle jest różnych takich niepokoi i też tyle dzieciaków, z którymi pracujemy, że no, mamy kolejkę osób oczekujących. To stąd jest właśnie to oczekiwanie czasami na pierwszą wizytę.
1: No ale najważniejsze, że są miejsca, gdzie rodzice takich dzieci i również dzieci oraz młodzież mogą znaleźć pomoc. I o tym między innymi i o uzależnieniach wśród współczesnej młodzieży rozmawialiśmy z moim dzisiejszym gościem. Była z nami pani dyrektor Renata Szymańska z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy czwartek o godzinie 14:15.

0: Nie jedna, a dwie sesje Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędą się w przyszłym tygodniu, poinformował przewodniczący Cezary Cieślukowski. W czwartek radni zajmą się tylko rozpatrzeniem trzech stanowisk dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej, Paktu Migracyjnego i Bezpieczeństwa Mieszkańców. Z kolei w piątek odbędzie się sesja absolutoryjna. O szczegółach mówi przewodniczący Sejmiku Cezary Cieślukowski.
1: Ten pomysł zwołania oddzielnej sesji dedykowanej tylko przyjęciu, rozpatrzeniu i przyjęciu stanowisk wynika przede wszystkim z tego, żeby rozdzielić cały pakiet spraw związanych z tak zwaną sesją absolutoryjną od spraw bieżących, które zdominowały ostatnią sesję sejmiku, czyli stanowisk dotyczących żywotnych spraw mieszkańców naszego województwa. W związku z tym w czwartek od godziny 17 skupimy się tylko i wyłącznie na debacie o tym, jakie jest nasze stanowisko w sprawie obecności w Unii Europejskiej i w sprawie paktu migracyjnego.
0: Marszałek województwa Łukasz Prokorem zaprosił także mieszkańców na godzinę 16 na zgromadzenie publiczne pod nazwą Podlaskie Europa. Bezpieczna wspólnota, która odbędzie się pod Urzędem Marszałkowskim.
2: Pokażmy wspólnie, że zależy nam na członkostwie w Unii Europejskiej, że uważamy, że członkostwo w Unii Europejskiej jest gwarancją tego, że nasze województwo będzie bezpieczne, że nasi mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Rozpoczniemy to zgromadzenie hymnem Polski, hymnem Unii Europejskiej. Potem będą wystąpienia właśnie mówiące o tym, jak ważne jest członkostwo w Unii Europejskiej. Ten nasz, szanowni państwo, wspólny pomysł wynikał z tego, że w naszej ocenie te działania, które podejmowali radni Prawa i Sprawiedliwości, mogły spowodować, że nasze województwo straci 2 miliardy euro. Również wszystkich, którzy na to zgromadzenie przyjdą, prosimy o to, aby nie wchodzić do Urzędu Marszałkowskiego.
0: Natomiast w piątek 26 czerwca odbędzie się, jak słyszeliśmy, sesja zwyczajna poświęcona przede wszystkim udzieleniu wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa za ubiegły rok.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego. Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardniałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na duszę kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szult,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Emil Sasinowski się kłania. Drodzy radiosłuchacze Radia Nadzieja, jesteśmy dzisiaj z naszym mikrofonem w Szczuczynie. Jest tutaj piękny kompleks parafii pod wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny. I jest ze mną pan Janusz Siemion, którego właśnie nam tutaj przyprowadził i polecił ksiądz proboszcz Jacek Majkowski. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Panie Januszu, czym pan się zajmuje tutaj w parafii?
3: Oj, czym ja się zajmuję w parafii? Jestem po historii, skończyłem archiwistykę. Jest to moje nie tylko hobby, ale to jest moja istota życia. Zajmuję się historycznością Szczuczyna, jego dziedzictwem, a na parafii pomagam księdzu proboszczowi w zabezpieczeniu naszego bardzo cennego, pięknego kompleksu klasztorno-kościelnego, perły baroku polskiego na Podlasiu oraz tego, co jest w środku, żeby uchronić dla następnych pokoleń. Troszczę się po prostu, pomagam księdzu proboszczowi w tym.
2: Bardzo prosimy, żeby właśnie przedstawił pan to perłę naszym radiosłuchaczom, żeby mogli uruchomić wyobraźnię, jak potężny, jak piękny jest to obiekt.
3: Kompleks klasztorno-kościelny w Szczuczynie to fundacja podkanclerzego Antoniego Stanisława Szczuki i jego żony Konstancji. 6 października 1696 roku Antoni i Stanisław razem z żoną ufundowali i lokowali w Szczuczynie właśnie kościół pod wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny, klasztor i osadził Antoni Pijarów w Szczuczynie. Stworzył kolegium. To kolegium działało bardzo prężnie na poziomie uczelni wyższej nawet, bo wykładano tutaj filozofię i teologię do roku 1805, kiedy to Prusacy zlikwidowali to i zakon Pijarów w Szczuczynie. Kompleks został osierocony. Przez blisko 70 lat administrowali nim proboszczowie z sąsiedniej parafii w Wąsoszu, ale miejscowa ludność cały czas upominała się o prawo do parafii. Pierwsze takie próby zostały podjęte już w 1820 roku i systematycznie, jak sobie obliczyłem, co 8 lat takie dokumenty były do zaborców i do biskupów sejneńskich, biskupów, którzy akurat zarządzali tą okolicą, bo to się zmieniało w czasie, z prośbą o powołanie parafii. Dokumenty te prośby były odrzucane. Przełom dokonał się w 1867 roku po powstaniu styczniowym, kiedy Szczuczyn stał się siedzibą powiatu. Stając się siedzibą powiatu, to tak jak ksiądz Jemilite opisał w swoich tekstach, z automatu urzędowo, administracyjnie powinien też być siedzibą dekanatu Szczuczyn. No niestety, w Szczuczynie nawet nie było parafii, bo tak jak mówiłem, własność prywatna, zaborcy nie dbali o ten obiekt. Wszystkie urzędy w Szczuczynie były. Byli zamożni ludzie, byli kupcy. Szczuczyn się bardzo rozwijał. To jedno z największych miast w regionie. I myślę, że to się też dużo przyczyniło do tego, że w 1872 ksiądz Mieczkowski odzyskał prawo mieszkania w zakonie, bo zaborcy do tego stopnia prześladowali kościół w Szczuczynie, że nawet wysiedlili proboszcza i obsługę z klasztoru i oni nie mieli mieszkania. Musieli mieszkać, tak jak nasza Złota Księga mówi, kątem u ludzi w mieście. Ksiądz Mieczkowski odzyskał mieszkanie, a kilka lat później ksiądz Jerzy Sidorowicz ustanowił parafię w Szczuczynie. W 1889 roku złożył pismo z prośbą o powołanie parafii do biskupa sejnińskiego Piotra Pawła Lubicza. Uciekło mi nazwisko, ale za chwilę sobie przypomnę i biskup wyraził zgodę na powołanie parafii. Wydzielił z parafii wąsowskiej 10 wsi i została stworzona parafia w Szczuczynie. I wtedy już Szczuczyn mógł odetchnąć, bo do tego stopnia tutaj i okupanci, nie okupanci, a zaborcy prześladowali i brak gospodarza, były takie sytuacje, że zostały nawet sakramenty wyniesione do parafii, do Wąsosza. W Szczuczynie od 1820 roku nie udzielano ślubów, trzeba było jeździć do Wąsosza. Dopiero ksiądz Sidorowicz przywrócił ten sakrament do Szczuczyna, a co za tym idzie, no, wzrastała ranga Szczuczyna od tego czasu.
2: Panie Januszu, w tym bogactwie historycznym, czy są według Pana jakieś takie szczególne właśnie jakby miejsca tutaj w tym kompleksie, które tak szczególnie do Pana przemawiają?
3: Długie dni, długie godziny spędzam w kompleksie. Jest to całość, jest to kolegium, jest klasztor i jest kościół pod wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie. Warto do tego się odnieść, bo wezwanie to nie jest bez przyczyny. Nasz założyciel Szczuczyna, Antoni Stanisław, był razem z królem Janem III pod Wiedniem. Uczestniczył w tej bitwie nie jako żołnierz, bo był zbyt cenny dla króla, był jego osobistym doradcą, sekretarzem, ale jako właśnie doradca razem uczestniczyli w tej bitwie zwycięskiej dla Europy, dla zwycięstwa katolicyzmu przecież, wszyscy to wiemy. I Kościół Szczuczyński jest wotum Wiktorii Wiedeńskiej. Trzeba o tym bardzo głośno mówić, bo takie kościoły w Polsce są dwa. Nasz jest jeden z tych dwóch. Król Jan III Sobieski dołożył się finansowo do budowy tego pięknego kompleksu. Ogromnie cennym, wartościowym faktem w naszym kompleksie jest to, że od dnia wzniesienia do dziś stoi on w niezmienionym stanie. Pewne elementy, tam drobne rzeczy zostały dobudowane, ale ustrzegł się przemarszom wojsk, powstaniom I i II wojny światowej. W kronice naszej Złotej Księdze są opisane fakty, że miał być w czasie I wojny zbombardowany. Opatrzność Boska czuwała nad tym, że oficer, który zatrzymał ten rozkaz, znał dobrze wagę, cenę tego pięknego kompleksu, bywał tu często u księdza proboszcza i wstrzymał te bombardowanie. W czasie II wojny światowej Sowieci dwa razy bombardowali i klasztor, i kościół. Spadały pociski na klasztor, przebijały, spadały tutaj do środka, ale żaden nie eksplodował. Czyż to nie jest opieka Matki Boskiej nad tym kompleksem? Na dodatek, no, mamy w kryptach, w prezbiterium Antoniego Stanisława Szczukę i jego dzieci. To on z własnego ciała, można powiedzieć, położył kamień węgielny pod ten piękny kompleks.
2: Zapraszamy do Szczuczyna.
3: Zapraszamy. Zapraszamy. W naszym klasztorze jest centrum muzealno-warsztatowe. Mamy kilka pięknych sal muzealnych, które są cały czas komponowane, ale jest już co oglądać w godzinach pracy parafii, czyli można powiedzieć przez całą dobę na stronie parafii są dostępne numery zarówno księdza proboszcza, jak i mój. Można do nas dzwonić, można się umawiać. Serdecznie zapraszamy do Szczuczyna. Ugościmy i oprowadzimy i opowiemy o tym wszystkim, o tej naszej burzliwej, ale bardzo barwnej historii naszego kompleksu i naszego miasta.
2: Pasjonat historii, pomocnik proboszcza, pan Janusz Siemion był z nami na antenie. Prosimy Was, drodzy radiosłuchacze, również ten dzień, kiedy słyszycie tę naszą rozmowę, abyście w modlitwie pamiętali o panu Januszu, o księdzu proboszczu, o księdzu wikarym, o wszystkich parafianach i o wszystkich pracach, które są tu podejmowane. I z góry dziękujemy za tę pamięć w modlitwie. No i niech imię Najświętszej Maryi Panny tutaj pilnuje, niech czuwa nad panem Januszem i nad wszystkimi. Dziękuję za rozmowę i szczęść Boże.
3: Dużo pracy jeszcze przed nami. Wszystkim serdecznie dziękujemy i wszystkim szczęść Boże.
0: W drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małsz, zapraszam. To wspólnota parafialna jest podstawą dotarcia do młodych ludzi, mówił ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja i asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Jednym z głównych wyzwań Kościoła, o czym mówił między innymi na naszej antenie arcybiskup Tadeusz Wojda, jest zachęcenie młodzieży do żywej wiary. Księża pracujący na co dzień z młodzieżą zgodnie mówią, że kluczem dotarcia do młodych ludzi jest wspólnota parafialna.
2: Młodzi, którzy faktycznie chcą odszukać Pana Boga, bardzo często angażują się bardzo mocno we wspólnoty parafialne. I to wspólnota parafialna jest taką podstawową komórką formacji ludzi młodych, czy to Oaza, czy to Ruch Światło Życie właśnie wspomniany, czy Glorioza, czy Teoforos, czy wiele innych wspólnot, które działają przy parafiach, Skauci Króla i tak dalej. To one są takimi podstawowymi miejscami, gdzie kapłan, gdzie katecheci mogą spotkać się

0: z młodym człowiekiem w grupach.
1: Program tegorocznego Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej jest na stronie festiwalpłonka.pl.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: Najmłodsi już wkrótce rozpoczną wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło Życie diecezji łomżyńskiej. Pierwszy turnus oazowy zgromadzi dzieci i młodzież, którzy podczas 15 dni będą uczestniczyć w programie formacyjnym, modlitwie oraz zajęciach rekreacyjnych, mówi ksiądz Marian Grochowski, moderator Ruchu Światło Życie diecezji łomżyńskiej.
3: Wszystkie rekolekcje w tym roku odbywają się na Podhalu, w Murzasichlu, w Białymdunajcu, w Gliczarowie Górnym, czyli okolice Zakopanego, piękne nasze polskie Tatry. I w zasadzie nasza oferta jest skierowana już dla dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej, a więc po komunii. Dla najmłodszych oaza dzieci bożych, 3 stopnie, 1, 2 i 3. I na każdym stopniu dzieci są w swojej kategorii, w swojej grupie wiekowej. Myślę, że to jest istotne, że mogą się formować właśnie w tej wspólnocie, którą w swojej grupie wiekowej mogą stworzyć.
1: Program rekolekcji obejmuje codzienną Eucharystię, modlitwę, ale również różnego rodzaju zajęcia integracyjne i rekreacyjne.
3: Oaza pokazuje, że właśnie to przebywanie ze sobą w górach, też poznawanie Kościoła, siebie wzajemnie, swojej relacji z Panem Bogiem, że to jest też jakiś taki model, w którym ten charyzmat światło-życie nie pozwala nie tylko odpocząć, ale też zawiązać przepiękne relacje i przede wszystkim odnawiać swoją relację z Panem Bogiem.
1: Pierwszy turnus rozpoczynający się 30 czerwca zainauguruje cykl wakacyjnych rekolekcji organizowanych przez Ruch Światło-Życie diecezji łomżyńskiej.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

Zamykam oczy swe, znów słyszę ptaków śpiew. Ta chwila mogłaby trwać wiecznie. Dzieciństwa wspomnień krąg, matczynych czułość rąk. Tak bardzo czuję się bezpiecznie. Odwieczny ziemski los jest źródłem ludzkich trosk, iż życie zdaje się przetrwaniem. Wyprzedzić potok słów czynami, które tu zwycięstwa nie

0: za dar istnienia. Dziękujmy rodzicom.
1: Za miłość, która tyle lat wciąż co dzień budzi nas o świcie każdego dnia.
0: Za niewyczerpane źródło dobra
1: każdego dnia.
0: Za oceany czułości i trosk
1: każdego dnia.
0: Kanapki do szkoły i w

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak i w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy naprzeciw nam zawinili. Nie dopuść, żebyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.
1: Wy zatem tak się módlcie. Tu ja dziś nam przypominam niezmiernie ważną lekcję Chrystusa na temat modlitwy. On nas wzywa do tego, byśmy się modlili, ale też podaje konkretne słowa modlitwy. Modlitwy dobrze nam znanej, mocno wpisanej w codzienne życie chrześcijańskie. Modlitwa pańska, modlitwa zaczynająca się od słów Ojcze nasz. Chrystus przekazuje uczniom konkretne słowa, konkretną formę modlitwy. Uczy, jak ma ją się modlić. Jednak trzeba tu powiedzieć, tak naprawdę jest to nauka modlitwy w ogóle. Jest to zachęta do tego, by w codziennym życiu był czas poświęcony na modlitwę, poświęcony Bogu, spotkaniu z Nim, poświęcony rozmowie z kochającym nas Ojcem. Na tle tych słów Zbawiciela, na tle tej zachęty, by w naszym codziennym życiu był taki czas poświęcony na modlitwę, zastanówmy się, jaka jest jej obecność w naszej codzienności. Czy naprawdę mamy czas na rozmowę z Bogiem? Jak wiele tego czasu jest? Czy to dla nas czas naprawdę ważny, potrzebny? Czas, którego mocno pilnujemy, a może łatwo z niego rezygnujemy, zaniedbujemy. Poddajemy się lenistwu, łatwo się usprawiedliwiamy innymi zajęciami. Jaka jest nasza modlitwa? Czy to recytacja wyuczonych słów, czy są to słowa płynące z serca? Czy potrafimy w czasie modlitwy także słuchać tego, co Bóg chce nam powiedzieć? Zadajmy sobie te pytania, tak bardzo ważne, na temat naszej osobistej modlitwy.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie kino nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 20 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Płonce Kościelnej. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Wspólnie przeżyjmy niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Materiał opublikowany w mediach społecznościowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, który pokazuje kierowcę MPK wjeżdżającego pod opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym, pokazuje tylko fragment zdarzenia. Całościowo sytuacja wyglądała inaczej. Mówi w rozmowie z Radiem Nadzieja prezes MPK w Łomży Andrzej Mozelewski. Mamy zapis monitoringu całego incydentu, podkreśla prezes MPK.
2: MPK w Łomży dysponuje pełnym zapisem monitoringu z autobusu, z którego wynika, że w momencie wjazdu autobusu na przejazd kolejowy sygnalizacja świetlna nie nadawała sygnałów ostrzegawczych. Kierowca wjechał przed przejazd kolejowy i zatrzymał pojazd przed zatorami drogowymi znajdującymi się po drugiej stronie pojazdu. Dopiero po zatrzymaniu autobusu uruchomiona została sygnalizacja ostrzegawcza, a po krótkim czasie rozpoczął się opuszczanie rogaty.
1: Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to priorytet, ale obecna infrastruktura wokół torów nie jest najlepsza, ocenił Andrzej Modzelewski.
2: Podobne sytuacje powinny być okazją do merytorycznej dyskusji o organizacji ruchu i bezpieczeństwa. Myślę, że ta inwestycja w wielu fragmentach nie została jeszcze dokończona i należy pamiętać również, że kolei w Łomży nie było ponad 30 lat, więc tutaj jest potrzebna szczególna ostrożność i szczególne informacje zarówno dla kierowców, jak i innych użytkowników ruchu drogowego.
1: Prezes MPK podkreślił również, że ze strony firmy sprawa zostanie wyjaśniona, aby ciągnięte wnioski wpłyną na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pasażerów. Nie jedna, a dwie sesje Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędą się w przyszłym tygodniu, poinformował przewodniczący Cezary Cieślukowski. W czwartek radni zajmą się tylko rozpatrzeniem trzech stanowisk dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej, Paktu Migracyjnego i Bezpieczeństwa Mieszkańców. Z kolei w piątek odbędzie się sesja obstrukcyjna. O szczegółach mówi przewodniczący Sejmiku Cezary Cieślukowski.
3: Ten pomysł zwołania oddzielnej sesji dedykowanej tylko przyjęciu, rozpatrzeniu i przyjęciu stanowisk wynika przede wszystkim z tego, żeby rozdzielić cały pakiet spraw związanych z tak zwaną sesją absolutoryjną od spraw bieżących, które zdominowały ostatnią sesję sejmiku, czyli stanowisk dotyczących żywotnych spraw mieszkańców naszego województwa. W związku z tym w czwartek od godziny 17 skupimy się tylko i wyłącznie na debacie o tym, jakie jest nasze stanowisko w sprawie obecności w Unii Europejskiej i w sprawie paktu migracyjnego.
1: Marszałek województwa Łukasz Prokorem zaprosił również mieszkańców na godzinę 16 na zgromadzenie publiczne pod nazwą Podlaskie Europa Bezpieczna Wspólnota, które odbędzie się pod urzędem marszałkowskim.
4: Pokażmy wspólnie, że zależy nam na członkostwie w Unii Europejskiej, że uważamy, że członkostwo w Unii Europejskiej jest gwarancją tego, że nasze województwo będzie bezpieczne, że nasi mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Rozpoczniemy to zgromadzenie hymnem Polski, hymnem Unii Europejskiej. Potem będą wystąpienia właśnie mówiące o tym, jak ważne jest członkostwo w Unii Europejskiej. Ten nasz, szanowni państwo, wspólny pomysł wynikał z tego, że w naszej ocenie te działania, które podejmowali radni Prawa i Sprawiedliwości, mogły spowodować, że nasze województwo straci 2 miliardy euro. Również wszystkich, którzy na to zgromadzenie przyjdą, prosimy o to, aby nie wchodzić do Urzędu Marszałkowskiego.
1: Natomiast w piątek, 26 czerwca, odbędzie się sesja poświęcona przede wszystkim udzieleniu wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa za ubiegły rok. Zarząd Powiatu Kolonijskiego z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Taką decyzję na ostatniej sesji podjęli radni. Za uchwałą powiedziało się 12 z 13 obecnych głosujących. Mimo różnic zdań, które czasami się pojawiają, potrafimy działać w jednym kierunku dla dobra mieszkańców, mówi starosta kolonijski Tadeusz Klama.
5: Sesja pokazała, że jednak kierunek jest dobry. Nasze działania spotkały się z akceptacją całej rady. W końcu, jakby nie było, wszyscy głosujemy nad tymi uchwałami i praktycznie głosujemy za absolutorium, głosujemy za swoimi uchwałami, za swoją pracę przez cały rok. Czasami mamy różne pomysły na różne rzeczy, ale dochodzimy do konsensusu i praktycznie zawsze proponowane uchwały przez zarząd na radę przechodzą i są głosowane.
1: Na koniec sesji absolutoryjnej Tadeusz Klama z rąk przedstawicieli pracowników starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych przyjął podziękowania, kwiaty oraz list gratulacyjny. Powiat łomżyński wysoko w prestiżowym zestawieniu. Zajął bowiem 10. miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych finansowo powiatów ziemskich w Polsce. W rankingu finansowym samorządu terytorialnego za 2025 rok opracowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. To potwierdzenie, że władze powiatu potrafią zarządzać ograniczonymi środkami finansowymi. Mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
0: mimo tego, że jesteśmy jednym z najbiedniejszych, a może i najbiedniejszym powiatem w Polsce, jeśli chodzi o dochody per capita na mieszkańca, potrafimy dobrze zarządzać finansami. Dotyczy to zarządu powiatu obecnego, ale również poprzedniej kadencji. Gospodarujemy środkami w sposób szczególnie taki dobry i umiejętny. W tym rankingu brane były pod uwagę m.in. wydatki związane z utrzymaniem administracji. Brane są pod uwagę również wydatki na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca.
1: Ranking opracowano na podstawie analizy finansowej wszystkich samorządów w kraju. Setki wystawców z całej Polski, tysiące odwiedzających, najlepsi gospodarze. Nadchodzący weekend będzie należał do Szepietowa. Już jutro rozpoczynają się tam Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Jutrzejszy dzień będzie poświęcony młodym rolnikom zdobywającym wykształcenie w szkołach średnich. Mówi Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
6: Ten weekend będzie należał do rolników, a w głównej mierze piątek będzie należał do młodych rolników, uczniów szkół rolniczych, bo jest to wydarzenie dedykowane, to piątkowe, głównie szkołom rolniczym. Bez młodzieży, bez tych zastępców to nasze rolnictwo nie będzie miało jakby sensu bytu i też z tą myślą po części są organizowane Krajowe Dni Pola.
1: Sobota to ogólnopolska wystawa zwierząt i targi wystawiennicze. Podczas wydarzenia swoją ofertę zaprezentuje ponad 300 firm z branży rolniczej. Do tego przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich i atrakcje dla całych rodzin. Radio Nadzieja objęło wydarzenie swoim patronatem medialnym. Zachęcamy do słuchania i obserwowania, bo z pewnością nie zabraknie obszernych relacji. Oprócz tego niedzielna msza święta będzie na naszej antenie transmitowana właśnie z Szepietowa. W Ostrołęce została powołana Rada Kobiet. Składa się ona z 15 mieszkanek Ostrołęki. Ma to być organ konsultacyjny, którego celem będzie wspieranie rozwoju miasta. Powołanie Rady Kobiet jest odpowiedzią na inicjatywę samych mieszkanek, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
7: Wpłynął taki wniosek z dość dużą liczbą osób, które poparły taką inicjatywę. No i niewątpliwie wiedza, doświadczenie i zaangażowanie na pewno przyczynią się do budowy nowoczesnej, solidarnej i przyjaznej Ostrołęki. Jestem przekonany, że Rada będzie przestrzenią do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań dotyczących m.in. zdrowia, edukacji, przedsiębiorczości i bezpieczeństwa rodzin.
1: Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Ostrołęckiej Rady Kobiet odbędzie się 24 czerwca.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem dnia jest dzisiaj pan Lech Szabłowski, starosta łomżyński. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
1: Panie starosto, od kilku dni już Łomża, łomżanie mogą się cieszyć, że miasto powróciło na mapę pasażerskiej kolei w Polsce. Wiadomo, duże wydarzenie, ale czy to już jest powód, pana zdaniem, do wielkiej radości, czy jeszcze jakiś niedosyt pan odczuwa?
2: Oczywiście wszyscy cieszymy się z tego, że przewozy kolejowe, pasażerskie wróciły do Łomży. Przypomnę, po 33 latach, ja pamiętam, kiedy ostatni pociąg pasażerski 33 lata temu odjeżdżał. Byłem wtedy wójtem gminy Śniadowo. Ten pociąg żegnaliśmy na peronie w Śniadowie. Te całe lata takiej pustki, można powiedzieć, kolejowej. Często mówiono o tym, że Łomża jest jednym z nielicznych, a może jedynym miastem, byłym miastem wojewódzkim, gdzie nie ma kolei pasażerskiej. Były w tamtym czasie różnego rodzaju działania przez rządzących podejmowane w kierunku likwidacji w ogóle nawet towarowych przewozów kolejowych. Myśmy jako samorządowcy, przedsiębiorcy zawsze stawali w obronie tych kolei po to, żeby one trwały, żeby funkcjonowały. No i przyszedł czas, że ta kolej pasażerska do Łomży wróciła. Oczywiście jest to bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Myśmy się do tego przyzwyczaili, ale każde miasto tej wielkości jak Łomża, ale i mniejsze miasta oczywiście powinny mieć dostęp do kolei pasażerskich, w szczególności do szybkich kolei osobowych, bo one są przede wszystkim szybkie, ale są również bezpieczne. I teraz, no oczywiście Łomża jest na tej mapie kolejowej. W tej chwili trwają takie dyskusje i ciągle takie przepychanki, kto jest bardziej zasłużony do tej kolei łomżyńskiej. Ja też, jeśli pan redaktor pozwoli, kilka zdań w tej sprawie.
1: Proszę bardzo.
2: No trzeba powiedzieć tak, że ta Łomża wróciła na mapę kolejową Polski dzięki programowi Kolej Plus, który został zapoczątkowany w roku 2019. W 2020 był głosowany w Sejmie ten komponent związany z koleją plus w ustawie o przewozach kolejowych. Sytuacja wtedy była taka, że rządziła koalicja Prawa i Sprawiedliwości razem z suwerenną Polską. Obecnie rządzący byli w opozycji, no wtedy nie poparli tego projektu. Koalicja Obywatelska nie poparła. No niemniej ich takie było, że tak powiem, prawo jako opozycji, mieli jakieś argumenty ku temu, żeby tego nie poprzeć. No dalej zostało w ramach tego programu przygotowana ta inwestycja. Ustawa to jest jedno, zabezpieczenie finansowe, czyli środki. W 85% tych środków zostało zabezpieczone przez rząd, 15% przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i jeszcze za poprzedniego zarządu. Zostały podpisane stosowne umowy, przyszły wybory, przyszła zmiana rządu. Zostało to szczęśliwie kontynuowane przez obecny rząd, nie zostało to wstrzymane. I dochodzimy do sytuacji takiej, że mamy przewozy pasażerskie do Łomży. I teraz kolejny taki spór, który się tutaj pojawił, gdzie obecnie rządzący mówią o tym, że poprzednicy, czyli PiS, zamierzał tą kolej uruchomić kilka lat później. W 29 roku, a mamy rok 2026 i ta kolej jest. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że według planów poprzedników ta kolej miała być zelektryfikowana, stąd ten termin zakończenia inwestycji byłby o 3 lata wydłużony. Tutaj zrezygnowano z elektryfikacji tej sieci. Czy dobrze, czy źle, to nie wiem, to niech się eksperci na ten temat wypowiedzą. I to jest ta przyczyna, ten powód, że szybciej ta kolej tutaj do Łomży dociera.
1: No ale jeszcze, panie starosto, dworzec będzie za to. Obecni rządzący mówią, że wcześniej miało nie być dworca.
2: I bardzo dobrze. Były wcześniej jakieś inne plany dotyczące ewentualnie dworca. Pamiętam te rozmowy, przecież były spotkania tu z władzami miasta, żeby to połączyć z dworcem autobusowym. Różne koncepcje były. Jeśli ten dworzec będzie, jeśli powstanie, bardzo dobrze, należy wtedy pochwalić tych, którzy o tym zdecydowali i tych, którzy to zrealizują zupełnie obiektywnie. Natomiast kontynuując ten wątek kolejowy, no oczywiście te przewozy pasażerskie do Białegostoku i do Ostrołęki, do Olsztyna, w przyszłości również do Warszawy. Ale to, na co oczekiwaliśmy, to ta kolej dużych prędkości w ramach CPK, szprycha numer 3, ale to zostało zatrzymane tak naprawdę 2 lata temu, mimo że wariant inwestorski, tak zwany tam W14, został wybrany, przetarg ogłoszony przez poprzedników, obecnie rządzący wybrali ten wariant, ale odstąpiono jakby od realizacji tego, natomiast Ministerstwo Infrastruktury przystąpiło do prac tak zwanych racjonalizacji sieci kolejowej. I w ostatni poniedziałek, w poprzedni poniedziałek zostało to opublikowane, ta praca związana z tak zwaną zintegrowaną siecią kolejową, która tutaj pokazuje przebieg planowanych inwestycji kolejowych na tym tutaj naszym terenie, tutaj w terenie Polski północno-wschodniej. I co się okazuje, że przebieg tej planowanej trasy niewiele różni się w porównaniu do tej planowanej wcześniej szprychy numer 3. Niewiele, ale jeden element, który został zmieniony, moim zdaniem jest bardzo niepokojący.
1: Czyli brak jakby dojazdu na Mazury, tak?
2: Dojazd do Mazury jest planowany w tej chwili od Kolna w kierunku na Grajewo, Ełk. Grajewo i Ełk.
1: A nie napisz.
2: Tak, i teraz tak. Grajewo, Ełk, tam kolej już funkcjonuje od dawien dawna i połączenie tam chyba, nie wiem, około 10-15 minut dojazd. W związku z tym nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale to, co najbardziej, o czym chciałem powiedzieć, niepokojące. Ta kolej dużych prędkości, ta szprycha numer 3, to mówiono o tym, że to ma być kolej podwójnego przeznaczenia. Raz przewozy pasażerskie, no, towarowe, ale dwa związane z obronnością. A proszę popatrzeć, że przy tej propozycji, która została przedstawiona w poniedziałek, omijamy Pisz, omijamy Orzysz, czyli miejsca, gdzie są duże bazy wojskowe, między innymi wojska amerykańskie i inne wojska natowskie, a przecież o tym się mówiło, że z tej kolei ma w dużym stopniu korzystać również wojsko. No, nie będę tutaj ciągle mówił o tym, jakie mamy zagrożenie w tej chwili i czy w przyszłości może być. Czyli omijamy te tereny dużego poligonu wojskowego natowskiego w tenże sposób. Czyli to jest naprawdę mocno niepokojące dla mnie, myślę, że dla wszystkich, bo ograniczamy nasze bezpieczeństwo tutaj na naszym terenie również.
1: Czyli panie starosto, jakbyśmy mieli podsumować, to ta pierwotna koncepcja szprychy, o którą tak walczycie, wasz samorząd, ale nie tylko, tak, wasz na przykład powiat ostrołęcki, powiat kolneński, miasto Kolno, ona jest tak ważna ze względów nie tylko gospodarczych, ale też obronnych.
2: Ale oczywiście, no to tak jak mówię, było to określane, czy jest to określane jako kolej podwójnego przeznaczenia.
1: Taka konferencja
2: nawet rozwój,
1: była niedawno.
2: Tak, ale również bezpieczeństwo. No i co jeszcze istotne? Mówi się o tym w tym programie teraz ogłoszonym, w poniedziałek, że te inwestycje mają być rozpoczęte po roku 2035. Po roku 2035, gdzie przypomnę, w ramach programu CPK szprycha numer 3 do roku 2034 miała być wybudowana. A tutaj planuje się przystąpienie po 2035. Co znaczy po 2035? Może to być w 36, 7 albo nie wiem, w 40 roku. Zwłaszcza, że to, co zostało przedstawione w poniedziałek, wrócę, ten zintegrowany program kolejowy, to na razie nie jest żadnym jakimś dokumentem strategicznym. To są jakieś mapy, jakieś propozycje, podobno konsultowane między innymi samorządami. Ja nie przypominam sobie, żeby to na naszym terenie jakieś konsultacje były przeprowadzane z samorządami. I dopiero co dalej? Stanie się to dokumentem w momencie, jeśli to zostanie przejęte, nie wiem, uchwałą czy rozporządzeniem Rady Ministrów, gdzie zostaną określone kolejne kroki, etapy działania w tym zakresie. Na razie jest to jakiś lista, czy powiedzmy taki schemat, mapa pobożnych życzeń.
1: Czyli do tego
2: i to
1: czasu,
2: jest bardzo niepokojące.
1: Nie będzie uchwały rządu, to li wierzycie w to, że jest szansa na powrót?
2: Trudno w to wierzyć, jeśli, panie doktorze, jeśli 2 lata zostały, można powiedzieć, zmarnowane, bo nie zrobiono nic w kwestii kontynuacji, nawet zmienionej, ale kontynuacji wcześniej przygotowanych projektów, a teraz proponuje się coś zmienionego, delikatnie zmienionego, ale moim zdaniem z dużymi uchybieniami, z dużymi błędami, i mówi się o tym, że za 9 lat przystąpimy do realizacji tych przedsięwzięć. W związku z tym, no,
1: nie
2: jest to naprawdę mocno niepokojące.
1: Czyli czujecie się troszeczkę, że to jest taka, no, porażka dla samorządów, że nie zostaliście wysłuchani w tej sprawie.
2: No nie wiem, czy to jest porażka dla samorządów. To jest, ja bym to ocenił w ten sposób, że to jest takie ignorowanie potrzeb w zakresie i rozwoju, ale również bezpieczeństwa tej części Polski, ale naprawdę nie tylko tej części Polski, ale całej Polski, bo przecież jesteśmy jednym krajem i zagrożenie dla tej części Polski, części wschodniej jest, można powiedzieć, równoznacznym zagrożeniem pozostałych części kraju.
1: Panie starosto, przejdźmy może też do infrastruktury drogowej. Otrzymaliście dofinansowanie na 3 odcinki dróg, na modernizację z 3 odcinków dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie i już pierwsze umowy pan wojewoda podpisuje z niektórymi samorządami. Kiedy wasze umowy na wasze odcinki zostaną podpisane?
2: Umowa z wojewodą jest podpisywana po podpisaniu umowy z wykonawcą przedsięwzięcia. Już jutro podpisujemy umowę na wykonanie inwestycji drogowej w miejscowości Grzymały w gminie Nowogród. Po podpisaniu umowy z wykonawcą ta inwestycja będzie realizowana w systemie projektu i buduj. Nie mamy tam dokumentacji, więc będzie w ramach tego kontraktu przygotowana dokumentacja, uzyskamy pozwolenie na budowę i zostanie to wykonane. W dalszej kolejności podpiszemy umowę z panem wojewodą na wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Drugie zadanie inwestycyjne w miejscowości Giełczyn, które jest gotowe, podpisaliśmy porozumienie, przyjęliśmy na ostatnim posiedzeniu zarządu z gminą Łomżę na współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Zostało to już podpisane i za chwilę, w ciągu najbliższych dni, ogłaszamy przetarg na tę inwestycję. Po wyłonieniu wykonawcy, tak jak mówię, będzie podpisanie umowy z wojewodą. I kolejne zadanie, czyli kontynuacja, tak naprawdę dokończenie przebudowy ulicy Czarnieckiego w Wiźnie. Tam nie mamy projektu, w związku z tym jesteśmy teraz na etapie przygotowania tak zwanego PFU, czyli programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego będziemy mogli ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i podpisać stosowne umowy. Czyli to jest jakby przed nami. No ale w ciągu najbliższych, powiedzmy, tygodni, czy może w przypadku wizyty w ciągu 2 miesięcy pewnie dojdzie do podpisania umowy, mam nadzieję.
1: A bez tych środków rządowych byłaby w ogóle możliwość te modernizacje dróg przeprowadzić?
2: Ja, panie doktorze, my skupiamy się w ubiegłym roku, w tym roku również przygotowujemy się do zadań drogowych o charakterze remontowym, które są mniej kosztochłonne i realizujemy je tam, gdzie stan dróg jest słaby, aczkolwiek dopuszcza się możliwość przeprowadzenia remontu. Dopuszcza się w sensie i formalno-prawnym, i w sensie takim technicznym. Natomiast to realizujemy ze środków własnych, z udziałem samorządów gminnych. Na to jesteśmy umówieni, podpisujemy porozumienia i te zadania realizujemy.
1: To jest ten fundusz, tak? Powiatowo-gminny.
2: Tak, na roboczo nazwaliśmy to fundusz powiatowy. Te środki są w naszym budżecie oczywiście, ale z tego korzystamy i to ubiegły rok pokazał, że można w ten sposób przedsięwzięcia drogowe realizować. Można skutecznie i z dobrym skutkiem, z dobrym efektem. Natomiast duże zadanie inwestycyjne, takie jak Grzymały, ale w szczególności Giełczyn, ale w szczególności również Wizna, gdzie w ramach tego zadania inwestycyjnego będzie przebudowana cała infrastruktura, również podziemna. Muszą zostać wykonane prace w zakresie odwodnienia, w zakresie ciągów pieszo-rowerowych, czy też chodników, gdzie wymieniana jest często podłoże, gdzie jest wykonywana nowa konstrukcja pod jezdnią. Te zadania są bardzo drogie i bez środków zewnętrznych ciężko by nam było podjąć się takich przedsięwzięć. Oczywiście bylibyśmy w stanie to realizować, ale nie 3 zadania, tak jak planujemy w tym roku, a może jedno tylko, bo tutaj przypomnę, dotacja na te 3 zadania to ponad 10 milionów złotych. To jest 50% tych zadań szacowane, a drugie 50% to są środki własne, więc widać, jaka jest skala. Mimo że zakresy tak jakby rzeczowe tych odcinków nie są długie, bo Grzymały to jest 550 metrów, Giełczyn nam około 800, podobnie Wizna około 800 metrów, a tak drogie przedsięwzięcia.
1: No ale to i tak możecie być zadowoleni jako powiat łomżyński chyba z tego naboru, bo tutaj są samorządy w regionie, które nic nie dostały, a składały wnioski, więc chyba
2: tak,
1: to
2: oczywiście,
1: akurat spora pomoc.
2: Tak, tak. W tym roku, no, powiedzmy te zadania, które zostały wsparte w tym roku, oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo jeszcze przypomnę, że na liście rezerwowej, na drugiej pozycji listy rezerwowej jest inwestycja w gminie Jedwabne, uciekła mi nazwa, zaraz sobie przypomnę.
1: W każdym razie.
2: Na terenie gminy Jedwabne i tam pierwsze zadanie z listy rezerwowej powiat koleński już podjął i nasze zadanie jako drugie jest na liście. No, myślę, że mam nadzieję, że w najbliższych dniach również będzie decyzja pana wojewody o przeznaczeniu środków na to zadanie inwestycyjne. W związku z tym będziemy mogli je podjąć do realizacji.

0: jest w Milewie, duży obiekt mostowy, bo wartość tego przedsięwzięcia to około 9,5 miliona złotych, współfinansowany z rezerwy ministra infrastruktury. Tutaj jesteśmy po odbiorze technicznym i w przyszłym tygodniu w sposób taki uroczysty, oficjalny chcemy ten obiekt również pokazać, również otworzyć.
1: Czyli finiszujecie, można powiedzieć. Panie starosto, taka chyba dobra informacja napłynęła, bo powiat łomżyński, tutaj zacytuję, znalazł się na 10. miejscu najlepiej zarządzanych finansowo powiatów ziemskich w Polsce według rankingu finansowego opracowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich za rok ubiegły. To jest chyba powód do zadowolenia dla pana.
0: Jest to powód do zadowolenia dla mnie, dla radnych, myślę, że dla wszystkich mieszkańców, że finansowa, że powiat łomżyński ma taką stabilność finansową. Mimo tego, że jesteśmy jednym z najbiedniejszych, a może i najbiedniejszym powiatem w Polsce, jeśli chodzi o dochody per capita na mieszkańca, potrafimy dobrze zarządzać finansami. Dotyczy to zarządu powiatu obecnego, ale również poprzedniej kadencji. Gospodarujemy środkami w sposób szczególnie taki dobry i umiejętny. W tym rankingu brane były pod uwagę między innymi wydatki związane z utrzymaniem administracji. To jest bardzo ważne, bo w opinii publicznej często krąży, no nie zawsze jakby to poparte prawdą, że bardzo dużo środków to administracja zżera, że tam, prawda, utrzymywana jest niepotrzebne, tak? Przerost zatrudnienia. U nas sytuacja jest zgoła odmienna, czyli zadania realizujemy w sposób taki bardzo oszczędny, jeśli chodzi o wydatki na administrację. Brane są pod uwagę również wydatki na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca i tutaj też przypomnę, że w rankingach prezentowanych przez wspólnotę jesteśmy na zawsze, ostatnio na 11 miejscu, jesteśmy na bardzo wysokich pozycjach. Nie mamy zadłużenia jako powiat łomżyński. Deficyt, który tam w poszczególnych latach pojawia się, bo musi się pojawiać, udaje nam się pokrywać z oszczędności z lat poprzednich. No, myślę, że to jest, ta ocena jakby pokazuje prawidłową naszą gospodarkę finansową, jeśli chodzi o powiat łomżyński.
1: Panie starosto, tak już na koniec chciałem też przejść do kwestii nagród starosty powiatu łomżyńskiego w trzech kategoriach. Nabór się zakończył. Te kategorie to jest sport, kultura i inicjatywa społeczno-gospodarcza. Mamy nabór za sobą. Dużo było zgłoszeń, dużo zainteresowanych takimi nagrodami?
0: Panie redaktorze, w tym naborze, w tegorocznym naborze wpłynęło 12 wniosków. 12 wniosków zostało zgłoszonych
1: w trzech kategoriach,
0: tak, we wszystkich trzech kategoriach. Można powiedzieć, że to jest dość duża liczba, bo przecież tutaj to nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Czyli wybieramy tych najważniejszych w tych obszarach, o których tutaj pan redaktor wspomniał. I jeśli tych zgłoszeń jest 12, to znaczy, że 12 osób, instytucji czy organizacji wykazało się na tyle dużym dorobkiem, że takie wnioski mogło złożyć. Jesteśmy przed oceną jeszcze tych wniosków złożonych. Galę wręczenia tych nagród planujemy na miesiąc listopad, w związku z tym mamy jeszcze sporo czasu, ale cieszy to, że wśród mieszkańców naszego powiatu, instytucji, organizacji są osoby, są instytucje wybitne, są aktywne i cieszę się, że możemy takie instytucje czy takie osoby docenić i wręczyć im te nagrody.
1: To jeszcze o jeden nabór zapytam, który też się skończył. Organizowaliście konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji trzeciego sektora, dla organizacji pozarządowych. I tutaj też chciałem zapytać o to, jak się układa współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi, bo wiem, że to nie pierwszy taki nabór w tamtym roku chociażby też był.
0: Tak, okazuje się, że w budżecie tegorocznym przeznaczyliśmy ponad 140 tysięcy złotych na wsparcie dla organizacji pozarządowych. W pierwszym konkursie udało się wesprzeć 9 przedsięwzięć i mamy oszczędności. Około 60 tysięcy złotych pozostało jeszcze środków niewykorzystanych. Stąd też decyzja zarządu powiatu o tym, żeby ten konkurs ogłosić po raz drugi. I mamy 5 osób.

0: ofert złożonych. Wczoraj było otwarcie tych ofert, one są jeszcze w ocenie. Mam nadzieję, że wszystkie spełniły wymogi formalne i 5 organizacji pozarządowych będziemy mogli jeszcze w tym roku wesprzeć. To ważne, bo trzeba ludzi aktywnych wspierać, wspomagać, bo przecież oni pracują na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz poprawy życia, może często społecznego, ale nie tylko społecznego, naszych mieszkańców. Stąd też chwała tym, którzy są aktywni, tym, którzy również zgłaszają się do nas po to wsparcie finansowe.
1: No i tutaj stawiamy kropkę. Dzisiaj naszym gościem dnia był pan starosta Lech Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, panie rektorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Materiał opublikowany w mediach społecznościowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, który pokazuje kierowcę MPK wjeżdżającego pod opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym, pokazuje tylko fragment zdarzenia. Całościowo sytuacja wyglądała inaczej. Mówi w rozmowie z Radiem Nadzieja prezes MPK w Łomży Andrzej Mozelewski. Mamy zapis monitoringu całego incydentu, podkreśla prezes MPK.
2: MPK w Łomży dysponuje pełnym zapisem monitoringu z autobusu, z którego wynika, że w momencie wjazdu autobusu na przejazd kolejowy sygnalizacja świetlna nie nadawała sygnałów ostrzegawczych. Kierowca wjechał przed przejazd kolejowy i zatrzymał pojazd przed zatorami drogowymi znajdującymi się po drugiej stronie pojazdu. Dopiero po zatrzymaniu autobusu uruchomiona została sygnalizacja ostrzegawcza, a po krótkim czasie rozpoczął się opuszczanie rogaty.
1: Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to priorytet, ale obecna infrastruktura wokół torów nie jest najlepsza, ocenił Andrzej Modzelewski.
2: Podobne sytuacje powinny być okazją do merytorycznej dyskusji o organizacji ruchu i bezpieczeństwa. Myślę, że ta inwestycja w wielu fragmentach nie została jeszcze dokończona i należy pamiętać również, że kolei w Łomży nie było ponad 30 lat, więc tutaj jest potrzebna szczególna ostrożność i szczególne informacje zarówno dla kierowców, jak i innych użytkowników ruchu drogowego.
1: Prezes MPK podkreślił również, że ze strony firmy sprawa zostanie wyjaśniona, aby ciągnięte wnioski wpłyną na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pasażerów. Nie jedna, a dwie sesje Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędą się w przyszłym tygodniu, poinformował przewodniczący Cezary Cieślukowski. W czwartek radni zajmą się tylko rozpatrzeniem trzech stanowisk dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej, Paktu Migracyjnego i Bezpieczeństwa Mieszkańców. Z kolei w piątek odbędzie się sesja obstrukcyjna. O szczegółach mówi przewodniczący Sejmiku Cezary Cieślukowski.
3: Ten pomysł zwołania oddzielnej sesji dedykowanej tylko przyjęciu, rozpatrzeniu i przyjęciu stanowisk wynika przede wszystkim z tego, żeby rozdzielić cały pakiet spraw związanych z tak zwaną sesją absolutoryjną od spraw bieżących, które zdominowały ostatnią sesję sejmiku, czyli stanowisk dotyczących żywotnych spraw mieszkańców naszego województwa. W związku z tym w czwartek od godziny 17 skupimy się tylko i wyłącznie na debacie o tym, jakie jest nasze stanowisko w sprawie obecności w Unii Europejskiej i w sprawie paktu migracyjnego.
1: Marszałek województwa Łukasz Prokorem zaprosił również mieszkańców na godzinę 16 na zgromadzenie publiczne pod nazwą Podlaskie Europa Bezpieczna Wspólnota, które odbędzie się pod urzędem marszałkowskim.
4: Pokażmy wspólnie, że zależy nam na członkostwie w Unii Europejskiej, że uważamy, że członkostwo w Unii Europejskiej jest gwarancją tego, że nasze województwo będzie bezpieczne, że nasi mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Rozpoczniemy to zgromadzenie hymnem Polski, hymnem Unii Europejskiej. Potem będą wystąpienia właśnie mówiące o tym, jak ważne jest członkostwo w Unii Europejskiej. Ten nasz, szanowni państwo, wspólny pomysł wynikał z tego, że w naszej ocenie te działania, które podejmowali radni Prawa i Sprawiedliwości, mogły spowodować, że nasze województwo straci 2 miliardy euro. Również wszystkich, którzy na to zgromadzenie przyjdą, prosimy o to, aby nie wchodzić do Urzędu Marszałkowskiego.
1: Natomiast w piątek, 26 czerwca, odbędzie się sesja poświęcona przede wszystkim udzieleniu wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa za ubiegły rok. Zarząd Powiatu Kolonijskiego z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Taką decyzję na ostatniej sesji podjęli radni. Za uchwałą powiedziało się 12 z 13 obecnych głosujących. Mimo różnic zdań, które czasami się pojawiają, potrafimy działać w jednym kierunku dla dobra mieszkańców, mówi starosta kolonijski Tadeusz Klama.
5: Sesja pokazała, że jednak kierunek jest dobry. Nasze działania spotkały się z akceptacją całej rady. W końcu jakby nie było, wszyscy głosujemy nad tymi uchwałami i praktycznie głosujemy za absolutorium, głosujemy za swoimi uchwałami, za swoją pracę przez cały rok. Czasami mamy różne pomysły na różne rzeczy, ale dochodzimy do konsensusu i praktycznie zawsze proponowane uchwały przez zarząd na radę przechodzą i są głosowane.
1: Na koniec sesji absolutoryjnej Tadeusz Klama z rąk przedstawicieli pracowników starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych przyjął podziękowania, kwiaty oraz list gratulacyjny. Powiat łomżyński wysoko w prestiżowym zestawieniu. Zajął bowiem 10. miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych finansowo powiatów ziemskich w Polsce. W rankingu finansowym samorządu terytorialnego za 2025 rok opracowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. To potwierdzenie, że władze powiatu potrafią zarządzać ograniczonymi środkami finansowymi. Mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
0: Mimo tego, że jesteśmy jednym z najbiedniejszych, a może i najbiedniejszym powiatem w Polsce, jeśli chodzi o dochody per capita na mieszkańca, potrafimy dobrze zarządzać finansami. Dotyczy to zarządu powiatu obecnego, ale również poprzedniej kadencji. Gospodarujemy środkami w sposób szczególnie taki dobry i umiejętny. W tym rankingu brane były pod uwagę m.in. wydatki związane z utrzymaniem administracji. Brane są pod uwagę również wydatki na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca.
1: Ranking opracowano na podstawie analizy finansowej wszystkich samorządów w kraju. Setki wystawców z całej Polski, tysiące odwiedzających, najlepsi gospodarze. Nadchodzący weekend będzie należał do Szepietowa. Już jutro rozpoczynają się tam Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Jutrzejszy dzień będzie poświęcony młodym rolnikom zdobywającym wykształcenie w szkołach średnich. Mówi Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
6: Ten weekend będzie należał do rolników, a w głównej mierze piątek będzie należał do młodych rolników, uczniów szkół rolniczych, bo jest to wydarzenie dedykowane, to piątkowe, głównie szkołom rolniczym. Bez młodzieży, bez tych zastępców to nasze rolnictwo nie będzie miało jakby sensu bytu i też z tą myślą po części są organizowane Krajowe Dni Pola.
1: Sobota to ogólnopolska wystawa zwierząt i targi wystawiennicze. Podczas wydarzenia swoją ofertę zaprezentuje ponad 300 firm z branży rolniczej. Do tego przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich i atrakcje dla całych rodzin. Radio Nadzieja objęło wydarzenie swoim patronatem medialnym. Zachęcamy do słuchania i obserwowania, bo z pewnością nie zabraknie obszernych relacji. Oprócz tego niedzielna msza święta będzie na naszej antenie transmitowana właśnie z Szepietowa. W Ostrołęce została powołana Rada Kobiet. Składa się ona z 15 mieszkanek Ostrołęki. Ma to być organ konsultacyjny, którego celem będzie wspieranie rozwoju miasta. Powołanie Rady Kobiet jest odpowiedzią na inicjatywę samych mieszkanek, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
7: Wpłynął taki wniosek z dość dużą liczbą osób, które poparły taką inicjatywę. No i niewątpliwie wiedza, doświadczenie i zaangażowanie na pewno przyczynią się do budowy nowoczesnej, solidarnej i przyjaznej Ostrołęki. Jestem przekonany, że Rada będzie przestrzenią do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań dotyczących m.in. zdrowia, edukacji, przedsiębiorczości i bezpieczeństwa rodzin.
1: Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Ostrołęckiej Rady Kobiet odbędzie się 24 czerwca.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
2: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
3: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.

0: 9. Gość poranka.
1: Naszym gościem poranka jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Czy echa historii ze Szpitalem Południowym w Warszawie dotarły też do Europarlamentu, czy jednak to jest historia jeszcze tylko nasza tutaj krajowa?
2: To w grupie Platformy Obywatelskiej miny są nietęgie, dlatego że mamy do czynienia ze sprawą, która jest rozwojowa, bo pozwolę sobie powiedzieć, że znam też kilka nowych wątków, które prędzej czy później zostaną ujawnione. Nie wiem, kto to zrobi.
1: Proszę się podzielić choćby trochę z nami. Czego to będzie dotyczyć?
2: To już jest kwestia, też jest wątek obyczajowy. To mogę powiedzieć, że coś, co pewnie ktoś będzie weryfikował. A niestety, ja byłem zaskoczony w ogóle na początku tymi historiami. Tydzień temu, dwa tygodnie temu wydawało mi się, że to jest niemożliwe, a tymczasem okazało się, że to wszystko, co jak to się mówi, w trawie piszczy, okazało się być niestety prawdą i to zweryfikowaną, bo dokumenty po prostu najprawdopodobniej 100% potwierdzają, że dochodziło do nieprawidłowości. Ja miałem nieprzyjemność w ogóle poznać tego do pana doktora, który był bardzo aktywny i dość zdolny medialnie, nie ukrywam, bo był na mojej konferencji, zakłócał ją. I to było w Wołominie. Ciekawe, czy w ogóle wtedy nie był na dyżurze.
1: A to prawda, też z naszego podwórka medialnego bardzo często i bardzo regularnie był dostępny też dla mediów, jeśli chodzi o wypowiedź, jeśli chodzi o rozmowę, co z naszej perspektywy było super, ale jak sobie teraz dodajemy te wszystkie godziny jego dyżurów, to mogło być różnie. Ale jeszcze jest druga odsłona tej historii, ten salonik dla VIP-ów nieszczęsny, który miał się pojawić w Szpitalu Południowym, jak opisał to portal Zero.pl. Patryk Słowik, autor tego tekstu, opisał, że bez nazwisk, co prawda, ale że ważne postaci Koalicji Obywatelskiej meldowały się tam poza kolejką, żeby mieć badania, nie czekając na nie. I teraz znów, ja wiem, że to dla polityka opozycji jest idealna piłka do ścięcia, bo przecież albo jak wystawka do pustej bramki. Natomiast zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że na mniejszą lub większą skalę, na poziomie samorządów, na poziomie rządu, na poziomie różnego rodzaju polityków, tego rodzaju historie, jakby to nie zabrzmiało, są chlebem powszednim. Cała ta historia jest wystawioną piłką niemalże do pustej bramki, trochę posługując się żargonem mundialowym, który trwa w najlepsze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Ale czy nie jest trochę tak z ręką na sercu, że ten problem dotyczy wielu samorządów, wielu rządów, niezależnie od tego, jaka akurat opcja partyjna rządzi? Możemy się różnić co do skali, ale może po prostu trochę politycy, pan jest politykiem młodego pokolenia, może to jeszcze pana nie zepsuło, ale trochę traktują władzę jako taki wstęp do tego, żeby korzystać z usług publicznych bez kolejki.
2: Znaczy ja, szczerze mówiąc, oczywiście to, że ktoś próbuje ratować na przykład swoje dziecko, to jest zupełnie inny przypadek, niż ktoś traktuje Izbę Przyjęcia jako po prostu taką, można powiedzieć, miejsce pierwszej konsultacji i robi to kompletnie poza kolejkami, bo odróżnijmy tutaj sprawę od tego, że gdyby na przykład sprawa pana Lenca, czy też innych polityków Platformy dotyczyła na przykład zagrożenia życia, to przecież nikt by tutaj nie rozmawiał, a my tutaj mówimy o systemowym podejściu, które dotyczy gigantycznych pieniędzy, wyłudzania pieniędzy, fałszowania dokumentacji. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak na przykład fałszowanie dokumentacji dotyczącej odbytych dyżurów, jeżeli tak jest, to jest to popełnienie przestępstwa. Oczywiście zawsze to jest problem polegający na tym, że polityk może być kuszony tym, że na przykład może mieć szybciej zrealizowane pewnie świadczenie, ale ja muszę powiedzieć, że w swojej karierze politycznej czekałem 11 godzin na SOR-ze i nigdy mi nie przyszło mi do głowy, żeby na przykład dzwonić, żeby ktoś mnie zabierał gdzieś z boku, albo moją rodzinę przepychał. Oczywiście, jeżeli to jest zagrażające życie, to człowiek szuka pewnych rozwiązań, ale tu mamy do czynienia zupełnie z czym innym. To jest do czynienia nie z systemem, tylko z pewnym podejściem patologicznym. Zresztą Donald Tusk bardzo sprytnie próbuje odwrócić uwagę od problemu, zwalając winę na lekarzy. To nie problem wysokości zarobków jest tu problem, oczywiście on bulwersuje. Ale problemem jest to, że ten człowiek nie był na dyżurach, kiedy powinien być. Ten człowiek koordynował działania poprzez to, że był radnym Platformy. On pracował nie w prywatnej placówce, lecz publicznej. I to z tego tytułu miał te pieniądze, również z przychodni w dzielnicy Ochota. I to jest patologia systemu.
1: To jak to rozwiązać? Mam wrażenie, że poza naturalnym kontrolą mediów czy ewentualnie prokuratury, trudno uregulować ustawowo etykę tych, którzy przyjmują albo zarządzają szpitalami, albo nadzorują powiaty, które zarządzają szpitalami.
2: No oczywiście przy okazji tego tematu warto zwrócić uwagę na kwestię taką jak godziny świadczenia usług przez lekarzy czy pełnienia dyżuru, bo jeżeli pan doktor twierdził, że na przykład na dyżurze był 11 godzin, to ja nie chciałbym trafić do lekarza, który jest po prostu przemęczony. Jeżeli kierowca autobusu czy też kierowca ciężarówki ma określone godziny, kiedy musi odpoczywać w trasie, no to lekarz, rozumiem, że też powinien mieć takie bardzo wyregulowane aspekty. Więc oczywiście tutaj jeden etat, czy też niełączenia funkcji prywatnych, pracy prywatnej, praktyki z państwową, tutaj można, czy właściwie no w ogóle jako tak opłacone z podatków, to jest ewentualnie ta regulacja, ale oczywiście no tutaj mam do czynienia z histopatologią, bo nie da się uregulować tego, żeby ktoś nie fałszował dokumentów, bo to jest już uregulowane w kodeksie karnym. Więc takie ciche przyzwolenie Platformy Obywatelskiej było, no byli tam prominentni działacze Platformy. Marcin Kierwiński jest szefem Platformy Warszawskiej. Radę nadzorczą pełni skarbnik Platformy Obywatelskiej. Dyrektorem szpitala jest była wiceminister w rządzie Platformy Obywatelskiej. Nie jest tajemnicą, że Dawid Kaczyk po prostu był takim swoistym załatwiaczem w ramach koordynacji swojej pracy, ten salonik VIP. Więc to jest po prostu czysta patologia łamania prawa. To nie jest tak, że ktokolwiek rozwiąże patologię, żeby było dobrze, ustawą. No po prostu to czysta przyzwoitość i przestrzeganie prawa jest kluczowe, a to było ciche przyzwolenie władz.
1: Zmiana tematu, panie pośle. Chciałem zapytać o Zbigniewa Ziobrę, pełnomocnik prezydenta Trumpa do spraw ułaskawień. Gentleman, który się nazywa Ed Martin, udzielił wywiadu telewizji Republika, gdzie mówił o tym, że spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą, no i że de facto Ziobro, cytuję, jest niszczony jak Donald Trump. Czy to jest pana zdaniem jakiś przełom, jeśli chodzi o taką jednoznaczną deklarację amerykańskiej administracji co do tej sprawy? No bo umówmy się, do końca nie wiemy, na jakich warunkach, w jakim trybie minister Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych.
2: Mogę potwierdzić, że przedstawiciel Białego Domu w postaci pana Eda Martina jest osobą, która po pierwsze ma relację bezpośrednią z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Zna historię Polski doskonale, zresztą opisał to, jak podchodzi do sprawy chociażby pana ministra Zbigniewa Ziobry. Nie jest bez przyczyny, że akurat ta osoba o tym mówi, bo można powiedzieć, że jest osobą, która jest świetnie zorientowana. Więc administracja amerykańska oczywiście nie pozwoliłaby sobie na to, żeby minister Ziobro był w Stanach Zjednoczonych, gdyby nie znała sytuacji i gdyby nie podzielała również opinii dotyczącą sytuacji w Polsce. Ja przypomnę, że analiza Departamentu Stanu w zakresie chociażby nieprawidłowości w Polsce, która dotyczy sprawy księdza Olszewskiego, a więc powiązanego motywu działania z ministra Bodnara, ministra Żurka i prokuratorów, jeżeli chodzi o aspekt polityczny i ministra Ziobry, jest przedmiotem, który został krytycznie oceniony. Zresztą wyobraźmy sobie, że przed sądem federalnym jeden z aspektów udowodnienia, gdyby doszło do procesu ekstradycyjnego, jest to, czy ktoś może liczyć na proces apolityczny. No, a tutaj sama obecność Romana Giertycha, sama obecność wyłączania jakby niektórych sędziów, nielegalność działań prokuratury powoduje, że sąd federalny nie widzi innej możliwości niż tylko stwierdzenia, że w Polsce dochodzi do nieprawidłowości. Moim zdaniem władza będzie robiła ruchy pozorne, jeżeli chodzi o ten proces, bo on będzie bardzo niewygodny dla ministra Żurka.
1: A jeśli chodzi o ewentualny powrót Zbigniewa Ziobry, przewiduje to pan minister? Bo wie pan, no tak na takim odruchowym poczuciu jest taki właśnie odruch, czy taka intuicja, że no jeśli ktoś przecież ma argumenty, a minister Ziobro, co by nie mówić w tych wszystkich wywiadach, jakich udziela, o tych argumentach mówi, to może powinien je przedstawić przed sądem, zmierzyć się z tym tutaj w Polsce i jeśli trzeba, to wygrać proces, albo przynajmniej przedstawić to wszystko opinii publicznej, zderzając się z tym systemem.
2: No rzeczywiście tak jest. Ja bym nawet podzielał ten pogląd, gdyby nie to, że minister Ziobro nie będzie miał normalnego procesu, dlatego że tutaj mamy do czynienia z ustawianym składu sędziowskiego i nierespektowaniem praw do obrony. Tym bardziej te zarzuty są tak naprawdę jakieś kompletnie wystane z palca. No zarzut próby wyremontowania prokuratury, czy chociażby do przekroczenia uprawnień, no w ogóle zorganizowana grupa przestępcza, ona w żaden sposób nie klei się, jeżeli chodzi o materię prawną. Znaczy to jest wymysł prokuratorów, którzy również
1: są... sędzia tego, mówiąc kolokwialnie, nie klepnie. No było trochę wyroków, czy z decyzji może, czy sądów, czy prokuratur, które umarzały kwestie choćby słynnych respiratorów. Janusz Cieszyński dzisiaj nie ma wywiadu, żeby go o to nie zaczepiano i on mówi, no okej, sprawdziliście to i nic na mnie nie macie. Inni
2: tak, politycy... absolutnie tak. Zresztą to była również prowadzona nagranka na pana ministra Cieszyńskiego, ale pragnę zwrócić uwagę, że tutaj mamy pewien ruch, który był celowy, to znaczy tymczasowe aresztowanie. Pan minister Zbigniew Ziobro, który miałby być pozbawiony wolności poprzez tymczasowe aresztowania, on by był przedłużany i w celach działań politycznych Donalda Tuska, bo był wyprowadzany po prostu pokazując silnym razem, jaki to skuteczny jest rząd Donalda Tuska. Nie miałoby to nic związanego ze sprawiedliwym procesem, tylko chodziłoby o stawkę polityczną. No minister Ziobro nie może sobie pozwolić jako minister prokurator generalny, czy najdłużej urzędujący w III Rzeczypospolitej, żeby nie dochodzić swoich praw i żeby być przedmiotem po prostu takiej czystej nagonki politycznej.
1: No ale z drugiej strony, panie pośle, pan poseł Dariusz Matecki też miał zarządzony tymczasowy areszt. Sąd później zdecydował, żeby go nie przedłużać. On odpowiada teraz z wolnej stopy. W Sejmie ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo jest bardzo aktywny i na mównicy sejmowej, i w mediach społecznościowych. Nie wiem, czy ta opowieść się skleja, że na pewno Ziobro miałby ustawkę przed sądem, a nie normalny, no albo przynajmniej w miarę normalny, rzetelny proces.
2: Tylko że są inne zupełnie motywacje wobec ministra, przepraszam, posła Mateckiego, być może kiedyś ministra, ale posła Mateckiego, a ministra Ziobry. Przypomnijmy, że motywacja dotycząca ministra Ziobry jest taka, że wiele osób w obozie rządzącym po prostu się go boi jak ognia. No nie jest tajemnicą, że wpływowy jeden z mecenasów, który reprezentuje człowieka starającego się, jak rozumiem, o małego świadka koronnego, w przyszłości człowieka, który straci tego świadka koronnego, człowieka, który pomawia i sam jest odpowiedzialny, jeżeli w ogóle jakakolwiek prawda już by była, ale to tylko administracyjna, to jest osoba, która ma motywację, żeby minister Ziobro nigdy nie wrócił, tak samo jak i minister Bodnar, czy minister Żurek i wielu jeszcze innych, więc minister Ziobro bez wątpienia skupiałby w soczewce wszystkie możliwe naciski Donalda Tuska. Zresztą w tej sprawie nawet próba przyspieszenia procedury dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania jest elementem wpływania na wymiar sprawiedliwości, a ta niezależność sędziowska została wielokrotnie już naruszona. To same odejścia z Ministerstwa Sprawiedliwości, które mówią o tym, że ludzie, którzy do tej pory byli kojarzeni na przykład z obozem rządzącym, mówią, że już nie chcą w tym w ogóle uczestniczyć. Jakby tego było mało, ja przypomnę, że w sprawie ministra Ziobro i Funduszu Sprawiedliwości prokurator, która miała za zadanie, jak rozumiem, pokazać nieprawidłowości, zaraz po tym, jak te śledztwa się zaczęły, sama zrezygnowała. No, z jakiegoś powodu to zrobiła, na pewno nie z tego, że została, że się zmęczyła, tylko dlatego, że po prostu wie, że to wszystko jest kpina i scenariusz polityczny.
1: To jeszcze jedno pytanie już o nadchodzącą kampanię wyborczą, która zbliża się wielkimi krokami. Ja wiem, oficjalnie oczywiście rozpocznie się, kiedy będzie zarządzenie o terminie wyborów, ale Bogiem a prawdą, to przecież jesienią już na rok do wyborów każdy będzie się już ustawiał, jeśli chodzi o takie pole position przed tym głównym wyścigiem. W jakiej kondycji dzisiaj jest PiS? Bo sondaże pokazują, okej, ostatnie tygodnie może dały lekki wzrost, no ale to jest i tak chyba dalece niesatysfakcjonujące dla was. Biorąc pod uwagę choćby to, ile głosów było w roku 2023, w 2019 czy w 2015, gonicie Koalicję Obywatelską, no a koalicjantów ewentualnych macie mocno, nazwijmy to, niepewnych.
2: No tak, tylko że trzeba pamiętać o tym, że my wygraliśmy w 2023, a nie rządziliśmy, ponieważ nie stworzyliśmy większości. Dzisiaj co prawda w sondażach wskazuje Platforma Obywatelska, tylko trzeba pamiętać o tym, że Platforma Obywatelska zawsze jest przestrzelona, a Prawo i Sprawiedliwość jest niedoszacowana. I ta różnica zdecydowanie się spłaszcza. Rzeczywiście ostatnie tygodnie pokazały jak żagle. Ta sprawa, która jest bardzo rozwojowa, no nie ma co tu ukrywać, że jest jedną z bardziej napędzających w tej chwili atmosferę, która pokazuje, że Platforma Obywatelska ujawniła swoje prawdziwe oblicze. Zresztą tych spraw będzie więcej. Sprawy dotyczące funkcjonowania prokuratury, pewnych ustawek. Panie redaktorze, ja nie będę panu ukrył i naszym radiosłuchaczom, że nasze skrzynki mailowe nie tylko są pełne ludzi, którzy po prostu widzą, że to jest kpina i że Platforma Obywatelska ich oszukała, albo nie chcą nic z tym związanego i oni sami siebie zjadają. No, rewolucja zjada własne dzieci. Nikt nie będzie umierał za ministra Żurka, nikt nie będzie umierał za Romana Giertycha, nikt nie będzie szedł też za Tołczyńską Nałęcz czy panią Henning-Kloską. No po prostu system pada. No Donald Tusk nic nie zrobił. No wyborcy to widzą. Mogą lubić czy nie lubić PiS-u, mówię o tym, o których się staramy, czy mogli odejść do Konfederacji, ale nie da się tego nie powiedzieć, że my naprawdę wiele rzeczy zrobiliśmy i jeżeli chodzi o pracowitość, starania czy próbę podjęcia tematu reformowania państwa, ona była ciągła. A Platforma Obywatelska rozłożyła się, nic nie robi, jest wściekła, że ta partia jest tak gigantyczna, że podejrzewam, że po prostu oni przegrają. To prawda, że to jest gigantyczne wyzwanie, trudne zadanie, jeżeli chodzi o koalicjantów, no ale my dzisiaj rywalizujemy z Konfederacją. To jest ugrupowanie, które powinno zrozumieć, że wrogiem Polski jest Donald Tuska. Jeżeli Mentzen chce być rozgrywany przez jedno piwo i Donalda Tuska, no to skończy po prostu źle politycznie. Sądzę, że on prędzej czy później się da z tego sprawę. Mogę ujawnić, że wiele z konfederacji polityków mówi już dzisiaj, że wiedzą o tym, że Donald Tusk jest absolutnie ich wrogiem, nie zgadzają się z nami, ale mówią o tym, że nam chodzi o Polskę, tylko mają inną wizję w niektórych sprawach.
1: No to ciekawy czas przed nami, kiedy przyjdzie te układanki najpierw w ramach kampanii rywalizować na te propozycje, a później próbować układać. Serdecznie dziękuję. Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiego dobrego dla europarlamentarzystów. Wszystkich proszę pozdrowić Strasburg, Brukselę, czy gdzie tam jest najbliższe posiedzenie.
2: Dziękuję strasznie. No panie redaktorze, nie będzie się pan nudził, to mogę obiecać, no, ale pan na pewno to wie.
1: No dobrze, to czekamy. Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość w poranku 7:09. Marcin Palade, analityk, socjolog, analityk sondaży, socjolog, człowiek, który bada nastroje społeczne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Marcinie, zastanawiam się, jak długo albo jak szybko, może w tę stronę zapytam, możemy ocenić, czy dany temat z politycznej bańki, z mediów społecznościowych, internetowych oburzeń jednej czy drugiej strony politycznej trafia pod strzechy i zaczynają o tym ludzie rozmawiać przy grillu, na bazarkach albo gdzieś tam spotykając się ze znajomymi.
2: Doświadczenie z ostatnich kilkunastu lat pokazuje, że

0: po którym, jak też historia pokazuje, wszystkich rządów po 90 roku, no, niezależnie od tego, jak potem duża jest aktywność rządzących, to jednak to się już nie przekłada na to, że oni mogą te swoje notowanie poprawić i raczej obserwujemy równie pochyłą, no, żeby dać prosty przykład. Powódź w 97 roku i zwycięstwo potem AWS-u, oddanie władzy przez SLD, czy to, co się stało na przykład w drugiej połowie rządów też SLD, premiera Leszka Millera, czyli w latach 2003-2005, co zaowocowało to praktycznie marginalizacją lewicy. To wcale nie oznacza oczywiście, jakbym teraz miał pójść za ciosem i powiedzieć, że to oznacza marginalizację Koalicji Obywatelskiej, obozy Donalda Tuska, ale z całą pewnością warto się przyglądać temu w najbliższych kilku dniach, bo wygląda na to, że to jednak będzie serial i dłużej, a już ta reakcja nerwowa dzisiaj widoczna w ostatnich godzinach polityków całego obozu rządzącego, całego, bez wyjątku, świadczy o tym, że tam jest świadomość tego, że to może jednak osłabić notowania partii koalicyjnych, które i tak dzisiaj są jakie są i nie dawałyby gwarancji kontynuacji tych rządów po 27 roku.
1: A od czego zależy to takie wpadnięcie w korkociąg, z którego już nie da się potem wykaraskać? Mam na myśli to, że jakby z perspektywy dziennikarza, i tu się bije w piersi dziennikarza też politycznego, zwłaszcza może, no ta lawina tematów jest tak duża, tak szybka, tak przykrywająca jedna drugim, że jak to w tym czerstwym żarcie, nie ma kiedy taczki załadować, żeby to przemyśleć, żeby to rozwieść i żeby się tym zająć na poważnie, bo co chwilę coś wyskakuje nowego. Pewnie w Koalicji Obywatelskiej jest dzisiaj myśl, trzeba to przeczekać, ustać, za 2-3 dni opinia publiczna rzuci się tam na, nie wiem, temat Ziobry, na temat innego Wałku albo Bąkiewicza.
0: Pewno taka jest nadzieja i taki jest plan na ten moment rządzących, ale warto przypomnieć poprzedników kampanię w 23 roku, kiedy też nie szło, tak byśmy powiedzieli, Prawu i Sprawiedliwości, kiedy coraz więcej było sygnałów na to, że ten sposób prowadzenia kampanii i pewna już taka widoczna forma zmęczenia rządzącymi może zaowocować zmianą, to w tej chwili być może jesteśmy świadkami właśnie tego, że tak będzie. To w dużej mierze zależy od tego, na ile my jesteśmy w stanie jako potencjalni odbiorcy tych komunikatów je gdzieś tam zaszeregować, zapamiętać i na ile jesteśmy w stanie złożyć potem to w jakąś większą całość, bo rzadko się zdarza tak, żeby ta decyzja następowała pod wpływem jednego, nawet dużego wydarzenia. A najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której gdzieś tam się to w tej naszej pamięci odkłada, że było takie posunięcie, taka wypowiedź, taka decyzja i jak obserwujemy, ja szczególnie obserwuję reakcję polityków, kiedy są w opozycji, kiedy im się wydaje, że już ten absolutnie to jedno czy drugie zdarzenie to już jest przełomowe, rozstrzygające i po tym już nastąpi absolutny koniec, to wiemy jak to wyglądało w dobie rządów Donalda Tuska za pierwszym razem 7-15, kiedy tenże Tusk był chowany do politycznego grobu wiele razy przez Prawo i Sprawiedliwość, a to jednak były dwie kadencje. I potem po 15 roku zmiana, kiedy ówczesna opozycja, czyli obecny obóz, wtedy obóz i obecny Donalda Tuska też wskazywał, że absolutnie to jeszcze kwestia tygodni, miesięcy i to musi runąć. No, 8 lat ta budowla ustała. Teraz mamy do czynienia z przyspieszeniem, bo symptomy tego, że obecnie rządzącym będzie trudniej, o wiele trudniej niż PiS-owi po 15 roku, mieliśmy już pół roku po wyborach, przypomnę wybory do Parlamentu Europejskiego, które co prawda Koalicja Obywatelska wygrała, ale one były korzystne dla ugrupowań prawicowych, czyli dla opozycji. No i teraz pozostaje pytanie, czy to się już sporej części wyborców odłożyło na tyle, że oni w tej chwili mogą dokonać jakiegoś przegrupowania, czy też jeszcze cały czas mamy do czynienia z wyczekiwaniem, a to wyczekiwanie z kolei może mieć związek z tym, że no, zawodników mamy takich, jakich mamy, można powiedzieć, na szachownicy są takie, a nie inne figury. Wobec tego ci, którzy w tej chwili, a to zjawisko też obserwowaliśmy w przeszłości, którzy pod wpływem właśnie choćby wydarzeń związanych z tym, co się działo w Szpitalu Południowym w Warszawie, mogą wycofać się na jakiś czas do niezdecydowanych, co nie będzie oznaczało przerzucenia swoich głosów na inne ugrupowania.

0: grupowania. No i pytanie, ile z nich dotrwa w tym niezdecydowaniu, ostatecznie nie pójdzie głosować za półtora roku, a ile z nich jeszcze dokona wyboru w postaci no, alternatywy, która się jawi, mam na myśli ugrupowania, które są w tej chwili w opozycji.
1: Tak, to bardzo ciekawy proces. Zastanawiam się o tyle, że te wspomniane przez Pana przykłady lat późnych 90. czy nawet początku lat 2000. No nie miały jednego dodatkowego aspektu, to znaczy mediów społecznościowych i internetu rozkręconego na tak dużą skalę, bo dzisiaj to już nie jest tylko kwestia tego, że gdzieś tam licealiści sobie surfują po nocach w internecie, tylko że każdy, nawet seniorzy, nawet ludzie w zupełnym, czasem wydawać by się mogło, wykluczeniu medialnym czy politycznym, no dociera do nich informacja, bo klikną gdzieś na YouTubie, bo klikną coś na Facebooku, bo im kolega podeśle linka na WhatsAppie z jakimś memem albo śmieszną, albo poważną analizą rzeczywistości. I mam na myśli to, że jakby dzisiaj takie oczekiwanie, że jeden temat nam zmieni, zresetuje scenę polityczną, może być nieco naiwne o tyle, że nie dlatego, że on nie jest poważny, nie dlatego, że on nie jest mocny, bo ta historia z salonikiem VIP w Szpitalu Południowym w Warszawie, salonikiem dla osób no, z legitymacją Koalicji Obywatelskiej, bo tak to chyba możemy nazwać, jest mega mocna, bo też bardzo łatwo ją opowiedzieć, choćby gdzieś tam przy grillu, czy nawet w windzie. Natomiast zastanawiam się znowu, czy my nie jesteśmy jednak w jakiejś takiej totalnej lawinie newsowo-narracyjnej, i zdecyduje tak naprawdę ostatni miesiąc kampanii, kiedy to sobie zaczynamy jakoś uporządkowywać dzięki samym sobie, dzięki politykom, dzięki mediom.
0: To jest tak, że oczywiście łatwiej jest mówić post factum, bo będziemy wiedzieli na przykład za pół roku, czy ten punkt zwrotny, ten proces odchodzenia, i to nie jakiegoś powszechnego odchodzenia wyborców od Koalicji Obywatelskiej, przecież tam jest duża baza fanatyków, byśmy powiedzieli, nawet a nie wyborców, którzy pozostaną z Donaldem Tuskiem na dobre i na złe, niezależnie od tego, czy takich przykładów absolutnie skandalicznego funkcjonowania, tak jak Szpital Południowy w Warszawie, będzie jeszcze 10 czy 20, ale mówimy o dosyć istotnej grupie wyborców, to jest kilkanaście procent potencjalnie z tych, którzy mogliby zagłosować w 2027 roku, którzy raczej byli skłonni głosować przeciwko obozowi Kaczyńskiego w 2023 roku, takich wyborców bardziej umiarkowanych środka, a teraz będą poszukiwali jakiejś alternatywy dla Donalda Tuska, wobec którego idą na coraz większy dystans. I z całą pewnością ostatnie godziny i dni tego, co się wydarzyło, no, powodują, że oni na pewno nie są bliżej obozu Tuska, a się od tego obozu Donalda Tuska oddalają.
1: A to jeszcze jedno pytanie. Czy opozycja dobrze wykorzystuje tę historię? Bo wydawać by się mogło, że to jest tak naprawdę wystawiona piłka do pustej bramki, mówiąc żargonem piłkarskim. W końcu mamy mundial. Portal Zero, bo mówimy o artykule Patryka Słowika i wcześniej już przy okazji tego dżentelmena, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku, a ledwo skończył studia, i teraz już przy okazji tego saloniku VIP dla najlepiej znajomych tegoż dżentelmena z legitymacją Koalicji Obywatelskiej. No wydawać by się mogło, że to jest w zasadzie jabłko, które samo spada do fartuszka, wystarczy go złapać i podać dalej, bo przecież to jest historia, która, tak jak rozmawiamy, oburza nie tylko zwolenników PiS-u czy prawicy, tylko szerzej. Każdy stał albo stoi, albo będzie stał kiedyś w kolejce do lekarza z samym sobą, z mamą, z córką, wszystko jedno. No ale mam wrażenie, może trochę mylne, bo też przyznaję, że główna partia opozycyjna, czyli PiS, no próbuje ten temat też podnosić, ale więcej mam wrażenie zapału, emocji i takiej energii poszło tam w historię pod tytułem niemiecka policja zbyt brutalnie reaguje na ruch ochrony granic, który gdzieś tam chciał upamiętnić polskie ofiary II wojny światowej, targając krzyż w Berlinie.
0: No, nie pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją po wyborach w 2023 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przeszło do opozycji z główną partią opozycyjną wciąż, że nie do końca wydaje się, że liderzy i politycy tej formacji wyczuwają puls, albo inaczej, nie do końca układają priorytety i działają zgodnie z jakąś przyjętą strategią, przynajmniej w tym średnim, i wymagając tego długiego terminu. Przecież pamiętamy choćby sytuację, że ta formacja poszła bardzo mocno w obronę Kamińskiego i Wąsika. Wiemy, że to skończyło się pierwszymi już widocznymi bardzo spadkami dla Prawa i Sprawiedliwości. Potem było trochę zejście, że tak powiem, z tego nurtu radykalnego, ruchu radykalnego. A to, co obserwujemy od wczoraj, no cóż, no to pokazuje, że są różne priorytety, różne środowiska wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości decydują się na pójście w jednym czy drugim kierunku. Z całą pewnością mamy do czynienia z pewnym absurdem, który się dokonał w ostatnich paru dniach. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy od dłuższego czasu przełamało się, starając się widzieć nie tylko swoich twardych wyborców. Mam na myśli ostatnią konferencję w Kaliszu, gdzie no, z całą pewnością była bardziej taka oferta do centrum, czyli deklaracja kandydata na premiera Przemysława Czarnka, że pójdą w kierunku waloryzacji progu podatkowego, no, co było wyraźnym sygnałem w kierunku klasy średniej, czy tych, którzy utożsamiają się z szeroko rozumianą klasą średnią. I oto po trzech, czterech dniach od tego wydarzenia widzimy kandydata na premiera Przemysława Czarnka, który gdzie jest? No jest pod ambasadą niemiecką. Obok, że tak powiem, największych radykałów, skrzydła radykalnego, skrzydła rewolucyjnego, tak byśmy powiedzieli, w Prawie i Sprawiedliwości. No i tutaj widzimy pewną niekonsekwencję, bo cóż, no, błąd strategii PiS-u podstawowy sprowadza się do tego, że przecież, tak jak mówiłem o obozie Donalda Tuska, tam na dobre i na złe zawsze będzie te 20-kilka%. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku obozu Jarosława Kaczyńskiego. Niezależnie od tego, czy Bąkiewicz zrobiłby to, co zrobił w Berlinie, czy nie zrobił, to i tak ci wyborcy zagłosują na PiS przeciwko Tuskowi Koalicji Obywatelskiej. A problemem, głównym problemem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że oni mają w tej chwili na pomocy przede wszystkim swoich najbardziej zatwardziałych zwolenników, natomiast nie mają tych bardziej umiarkowanych. I ta oferta z Kalisza została dosyć szybko skasowana, no, mocnym zaangażowaniem samego Czarnka, ale też aktywnością choćby w mediach Kaczyńskiego w pójściu w obronę Bąkiewicza. Przecież nie, chyba nie o to chodzi, jeśli chodzi o chęć pozyskania tych umiarkowanych wyborców.
1: Marcin Paladę. Po więcej odsyłamy na kanał YouTube naszego dzisiejszego gościa. Marcin Paladę, statystycznie, tam regularne analizy, oceny tego, co się dzieje właśnie pod kątem dotarcia albo przebicia swoich baniek i społecznościowych, i wyborczych. Dziękuję pięknie, panie Marcinie. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję panią, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
2: 7:09. Twój początek dnia.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna, OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.
2: Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.

bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Być może trochę trudno poznać, to szybko mówię, na saksofonie altowym jeden ze znakomitych gości ubiegłorocznej 18. edycji Novum Jazz Festival, Greg Ousby. Wystąpił u nas jako gość specjalny międzynarodowej formacji Reunion Band prowadzonej przez perkusistkę Dorotę Piotrowską. Nagranie pochodzi z płyty zatytułowanej St. Louis Shoes, firmowanej przez Ousbiego, wydanej nakładem Blue Note w 2003 roku. Temat, który usłyszeliśmy, to oczywiście Show Enough, kompozycja wspólna Dizziego Gillespiego i Charlie'ego Parkera. Harmonia typowa dla tej pary genialnych bebopowych legend, ale wersja już osobista Grega Ousbiego i znakomitych muzyków jego zespołu, z których wtedy najbardziej znanym już był trębacz Nicholas Payton. Z pozostałych najmniej znanym był wówczas młodziutki pianista Harold O'Neill, dzisiaj licząca się postać nowojorskiej sceny. Na kontrabasie grał Robert Hurst i na perkusji Rodney Green. Jak widać, obsada niesamowita. Płyta St. Louis Shoes jest jakby zapisem muzycznej drogi Grega Ousbiego od rodzinnego St. Louis, gdzie urodził się 3 sierpnia 60 roku, po jego obecne miejsce zamieszkania Nowy Jork. Właściwie po obecne czasom wydania tej płyty, to był 2003 rok. Ale właściwie cały czas miejscem zamieszkania Ousbiego jest Nowy Jork, a miejscem działalności, jak wiemy, cały świat, również Łomża. Charakterystyczna jest okładka tej płyty. Na głównym planie fotografia małego chłopca. Jak powiedział mi Greg za kulisami, jest to jego fotografia, gdy miał 6 lat. Jak zapewne domyślacie się Państwo, nagranie Show Enough wybrałem jako wstęp do innej płyty, płyty firmowanej przez artystkę i większość muzyków występujących w jej formacji, bardzo nam bliskich. Ze względu na to bliskich, że w znakomity sposób uświetnili ubiegłoroczny 18. Novum Jazz Festival. Oczywiście mam na myśli wspomnianą już perkusistkę Dorotę Piotrowską i jej Reunion Band, który na płycie zmienił nazwę na Dorota Piotrowska and Sun Circle featuring Greg Ousby. Płyta nazywa się Voices of Human Consciousness. Piękny tytuł w tłumaczeniu: Głosy ludzkiej świadomości. Jak adekwatny w stosunku do muzyki jest ten tytuł, przekonacie się sami. Płyta jest świeżuteńka, wydana została 25 kwietnia i to, proszę Państwa, podwójnie, ponieważ jednocześnie ukazała się nakładem wydawnictwa Grega Ousbiego, które nazywa się Inner Circle Music, oraz młodego wydawnictwa Teraz Teraz, to własność Leszka Możdżera. Natomiast premiera cyfrowa na Spotify, Apple Music i innych serwisach streamingowych odbyła się wczoraj. Przyznam, że stałem się posiadaczem tej płyty jeszcze jakiś czas przed premierą. Słucham jej i zapewniam, ciągle coś nowego odkrywam w tej muzyce. Zatem mogę gorąco namówić do tego również Państwa. To może zanim wymienię skład, bardzo zacny skład, to posłuchamy pierwszego utworu z płyty. Jest nim kompozycja specjalnego gościa tego składu, Grega Ousbiego, zatytułowana Cambria. Z lekka etniczne zabarwienie w wokalizach, chociaż partie instrumentów dętych osadzają wszystko w pięknej tradycji.

Cambria Grega Osbiego. Jeden utwór, a w nim różne wpływy, krzyżujące się, uzupełniające, dopełniające. I taka idea najwyraźniej przyświecała liderce Dorocie Piotrowskiej przy tworzeniu płyty. Różnorodność. Jak gdzieś napisano, globalny dialog jazzowy łączący głosy siedmiu kultur, od norweskich fiordów po arabskie rytmy, od polskiej liryki po tradycję amerykańskiego jazzu. A więc połączenie, czy też próba połączenia wielu kultur, dla których jednak wspólnym celem jest piękno jazzu, piękno improwizacji. Jest to wspaniałe, jednak nieco ryzykowne, bo grożące niespójnością, nawet muzycznym bałaganem. Oto jednak możemy być spokojni. Klasa muzyków, jakich Dorota Piotrowska dobrała do swojego przedsięwzięcia, gwarantuje utrzymanie odpowiedniego estetycznego poziomu. Saksofonista altowy Greg Osby jest tu niewątpliwie postacią najważniejszą. Współpraca z Herbiem Hancockiem, Jackiem DeJohnettem, sam od dziesięcioleci jest jedną z najważniejszych osobowości nowojorskiej sceny jazzowej. Mówi się, że Osby ukształtował brzmienie jazzu lat 80., a to wystarczająca rekomendacja. Na trąbce oraz Buckehornie grała Hildegun Eiset. Buckehorn to tradycyjny instrument skandynawski wykonany z rogu owcy lub kozy. Na fortepianie pochodzący z Libanu, ale wychowany w Bejrucie, Tarek Yamani. Na kontrabasie pochodzący z Waszyngtonu, mający również blisko wschodnie korzenie, Emin Salim. Na kongach oraz w jednym utworze na udu oraz w jednym też utworze zaśpiewał Kubańczyk pochodzący z Hawany Barbaro Crespo Machito. No i liderka, pomysłodawczyni przedsięwzięcia Dorota Piotrowska na perkusji. To jest podstawowy skład zespołu. Oprócz Norweżki Hildegun Eiset, wszystkich tych artystów mieliśmy okazję słuchać, gościć na ubiegłorocznym Novum Jazz Festival. Na płycie wystąpiło jeszcze czworo gości specjalnych. Turecka wokalistka Sanem Kalfa, słyszeliśmy ją w pierwszym utworze z płyty i usłyszymy jeszcze w trzech. Oraz troje polskich artystów. W jednym utworze Leszek Możdżer, oczywiście fortepian, i w dwóch utworach wystąpili altowiolistka Marlena Grodzicka-Myślak i wiolonczelista Jakub Myślak. To posłuchamy trzeciego utworu z płyty. Zatytułowany jest Sabaha 2O. Jego kompozytorem jest pianista Tarek Yamani. Świetny utwór, z pewnością wielu z Państwa przypomni się jego wykonanie z wspomnianego Novum Jazz Festival. Wyraźne, orientalne motywy tematu krzyżują się tu z jazzem, nawet z muzyką afrykańską, mam na myśli głównie partię kongów. Świetne solowe wypowiedzi, dosyć rozbudowane pianisty Tareka Yamaniego i Grega Osbiego. Świetny motyw, który jakby przeistacza się w następny. Jednak wszystko jest tu pod kontrolą. Zachowana jest tak zwana muzyczna równowaga.

W tak efektowny sposób kończy się kompozycja Tareka Yamaniego Sabah H2O. Następny, czwarty utwór na płycie przeniesie nas w zupełnie inne rejony. Jest to kompozycja norweskiej trębaczki Hildegund Eisen Lost and Found, Zagubiony i Znaleziony. Postacią pierwszoplanową jest tu kompozytorka utworu Hildegund Eiset, która gra na instrumencie o nazwie Buckehorn. W Wielkiej Brytanii instrument ten nazywany jest Billy Goat Horn, czyli róg kozła Billego. Jest to, jak wcześniej powiedziałem, skandynawski instrument wywodzący się jeszcze ze starożytności, wykonany z rogu kozy lub owcy. Wywierca się w tym rogu kilka otworów. W węższy koniec rogu wbudowany jest ustnik podobny do trąbki. Ale istnieją też, chociaż znacznie rzadziej, buckehorny z pojedynczym stroikiem, tak jak do klarnetu. Ale w tym częściej spotykanym dźwięk wydobywa się poprzez drgania warg. Mimo że nie jest to zaznaczone wewnątrz okładki płyty, to dla mnie niemal pewne jest, że utwór ten wywodzi się z ludowej melodii skandynawskiej. Wspaniały nastrój, chociaż przejmująco smutny, kojarzący się z klimatem starszych skandynawskich filmów. W tym jedynym utworze na płycie Tareka Yamaniego na fortepianie zastępuje Leszek Możdżer. Barbaro Crespo Machito też w tym jednym utworze gra na udu. Jest to nigeryjski instrument z gliny lub kamienia w kształcie dzbanka z otworem. Afrykański instrument, a cudownie pasuje do skandynawskiego klimatu, w czym zasługa grającego Machito. Chciałbym też zwrócić uwagę Państwa na świetną grę na talerzach Doroty Piotrowskiej. Last and Found, utwór Misterium.

Last and found. Wszystko naturalne, wszystko pod kontrolą. Nostalgia, ale bez zbędnego patosu. 10 nagrań znajduje się na płycie Voices of Human Consciousness, z których 2 utwory skomponował Greg Osby, 2 Tarek Yamani, 1 kompozycja jest autorstwa Hildegun Eiset, właśnie wybrzmiała, 1 skomponował Kamil Pełka i 4 kompozycje są autorstwa liderki Doroty Piotrowskiej. Właśnie kolejny, 5 utwór na płycie jest autorstwa Doroty Piotrowskiej. Nazywa się Psychomachia. Zapewne wielu z Państwa intryguje ten tytuł. Mnie również od razu zaciekawił. Z greckiego psyche oznacza duszę, a machia to walka. Tytuł więc najprawdopodobniej oznacza wewnętrzny konflikt moralny, odwieczną walkę dobra ze złem, toczącą się wewnątrz człowieka. No i ten utwór wyraźnie posiada niepokojący charakter, właściwie od pierwszych nut. Charakterystyczne basowe ostinato, samo tempo utworu, jak i solowe wypowiedzi po kolei Greg Osby na alcie, na fortepianie Tarek Yamani i na trąbce Hildegun Eiset.

0: wszystkie świetne, ale przyznam, najbardziej przykuło moją uwagę solo pianisty Tareka Yamaniego. Słuchamy. Psychomachia.
1: One, two, three.

0: bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Za chwilę zabrzmi szóste nagranie z płyty Voices of Human Consciousness, firmowanej przez Dorotę Piotrowską i jej międzynarodową formację Sun Circle z udziałem specjalnego gościa Grega Ozbiego. Materiał do płyty nagrany został w październiku ubiegłego roku, a więc tuż przed występem podstawowego składu muzyków na 18. Novum Jazz Festival. U nas formacja nazywała się Dorota Piotrowska Union Band featuring Greg Ozbie. Premiera krążka odbyła się 25 kwietnia. Podwójna premiera, bo wydany został równocześnie przez wytwórnię Grega Ozbiego Inner Circle Music oraz wydawnictwo Leszka Możdżera Teraz Teraz. Premiera cyfrowa na wydawnictwach streamingowych miała miejsce wczoraj. Autorka płyty Dorota Piotrowska zadedykowała ten album swojej mamie. Pięknie też wspomina wewnątrz okładki nieżyjącego już ojca. Przypominam skład nagrywający album. Greg Ozbie, saksofon altowy, Hildegun Eiset, trąbka, Bukke, horn, Tarek Yamani, fortepian, klawesy, Emin Salim, kontrabas, Dorota Piotrowska, liderka, perkusja, instrumenty perkusyjne, Barbaro Crespo Machito, konga, udu, śpiew. Ponadto gościnnie wystąpili Sanem Kalfa w czterech utworach, za chwilę ją usłyszymy, Marlena Grodzicka-Myślak altówka, Jakub Myślak wiolonczela, oboje w dwóch utworach, jeszcze ich nie słyszeliśmy, i Leszek Możdżer na fortepianie w jednym utworze, który już wybrzmiał. Płyta Voices of Human Consciousness jest debiutem Doroty Piotrowskiej i powiem Państwu, że trudno mi sięgnąć pamięcią do podobnego debiutu, jeśli chodzi o zgromadzenie takiej ilości tak wspaniałych muzyków. Za tydzień postaram się przybliżyć nieco postać Doroty Piotrowskiej. Wiadomo, debiutujący artysta nie musi być jeszcze powszechnie znany. Bo za tydzień też planuję zaprezentować pozostałych 5 nagrań z tej płyty. Przed nami szóste nagranie o tytule Cyril in Motion. I jest to już druga na krążku kompozycja Grega Ozbiego. Tytuł kompozycji chyba słusznie wskazuje na hołd, jaki Ozbie oddaje dwóm legendarnym perkusistom Andrew Cyrilowi i Paulowi Motionowi. Z obydwoma współpracował w przeszłości, jakieś 20 lat temu. Ten tytuł jest też nawiązaniem do tytułu świetnej płyty Motiona Monk in Motion z 89 roku. Myślę, że trochę zaskoczy Państwa brzmienie tego utworu z popisową partią kongisty Barbaro Crespo Machito. Jeszcze przeczytam Państwu tekst, jaki Dorota Piotrowska umieściła wewnątrz okładki płyty. Nie jest podpisany wprawdzie, ale myślę, że jest to jej tekst. W wolnym tłumaczeniu przeczytam, bo wydrukowany jest w języku angielskim. Odnosi się do dwóch kompozycji Piotrowskiej, których jeszcze nie usłyszeliśmy, zatytułowanych Circle, koło. Dlaczego rzeczy krążą w czasie? Nasze wybory załamują światło. Duchu, pokaż mi teraz, jak zamknąć krąg szczelnie. Pokaż mi miejsce na ziemi, gdzie miłość pomaga leczyć wewnętrzne rany. Obudź mnie i uczyń mnie znów całością w świetle pomimo. Słuchamy. Cyril in Motion. To było 1127 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. To wspólnota parafialna jest podstawą dotarcia do młodych ludzi, mówił ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja i asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Jednym z głównych wyzwań Kościoła, o czym mówił między innymi na naszej antenie arcybiskup Tadeusz Wojda, jest zachęcenie młodzieży do żywej wiary. Księża pracujący na co dzień z młodzieżą zgodnie mówią, że kluczem dotarcia do młodych ludzi jest wspólnota parafialna.
2: Młodzi, którzy faktycznie chcą odszukać Pana Boga, bardzo często angażują się bardzo mocno we wspólnoty parafialne. I to wspólnota parafialna jest taką podstawową komórką formacji ludzi młodych, czy to Oaza, czy to Ruch Światło Życie właśnie wspomniany, czy Glorioza, czy Teoforos, czy wiele innych wspólnot, które działają przy parafiach, Skauci Króla i tak dalej. To one są takimi podstawowymi miejscami, gdzie kapłan, gdzie katecheci mogą spotkać się z ludźmi młodymi, no i w jakiś sposób z nimi porozmawiać, nakierować ich.
1: Ksiądz Mariusz Szulc podkreśla, że takie wydarzenia jak Światowe Dni Młodzieży czy sobotni Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej są podsumowaniem rocznej pracy we wspólnotach parafialnych.
2: I tam ludzie młodzi mogą trochę szerzej spojrzeć na to, co na co dzień robią, czyli mówiąc o Kościele, o żywym Kościele, no i spotkać swoich rówieśników, którzy też autentycznie wierzą. W tym roku też myśleliśmy, w jaki sposób zbudować program. To, co powiedziałem, odeszliśmy od tych dużych koncertów, od spotkań plenerowych gdzieś, które są przygotowywane pewnie o wiele lepiej niż przez nas, przez duże fundacje, stowarzyszenia, i stawiamy przede wszystkim na spotkanie z młodym człowiekiem w grupach.
1: Program tegorocznego Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej jest na stronie festiwalpłonka.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Najmłodsi już wkrótce rozpoczną wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej. Pierwszy turnus oazowy zgromadzi dzieci i młodzież, którzy podczas 15 dni będą uczestniczyć w programie formacyjnym, modlitwie oraz zajęciach rekreacyjnych, mówi ksiądz Marian Grochowski, moderator Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej.
3: Wszystkie rekolekcje w tym roku odbywają się na Podhalu, w Murzasichlu, w Białym Dunajcu, w Gliczarowie Górnym, czyli okolice Zakopanego, piękne nasze polskie Tatry. I w zasadzie nasza oferta jest skierowana już dla dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej, a więc po komunii. Dla najmłodszych oaza Dzieci Bożych, 3 stopnie, 1, 2 i 3. I na każdym stopniu dzieci są w swojej kategorii, w swojej grupie wiekowej. Myślę, że to jest istotne, że mogą się formować właśnie w tej wspólnocie, którą w swojej grupie wiekowej mogą stworzyć.
1: Program rekolekcji obejmuje codzienną Eucharystię, modlitwę, ale również różnego rodzaju zajęcia integracyjne i rekreacyjne.
3: Oaza pokazuje, że właśnie to przebywanie ze sobą w górach, też poznawanie Kościoła, siebie wzajemnie, swojej relacji z Panem Bogiem, że to jest też jakiś taki model, w którym ten charyzmat Światło-Życie nie pozwala nie tylko odpocząć, ale też zawiązać przepiękne relacje i przede wszystkim odnawiać swoją relację z Panem Bogiem.
1: Pierwszy turnus rozpoczynający się 30 czerwca zainauguruje cykl wakacyjnych rekolekcji organizowanych przez Ruch Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: wszystkim mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła, ustanowienie Eucharystii.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży, bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

0: drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Emil Sasinowski się kłania. Drodzy radiosłuchacze Radia Nadzieja, jesteśmy dzisiaj z naszym mikrofonem w Szczuczynie. Jest tutaj piękny kompleks parafii pod wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny. I jest ze mną pan Janusz Siemion, którego właśnie nam tutaj przyprowadził i polecił ksiądz proboszcz Jacek Majkowski. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Panie Januszu, czym pan się zajmuje tutaj w parafii?
3: Oj, czym ja się zajmuję w parafii? Jestem po historii, skończyłem archiwistykę. Jest to moje nie tylko hobby, ale to jest moja istota życia. Zajmuję się historycznością Szczuczyna, jego dziedzictwem, a na parafii pomagam księdzu proboszczowi w zabezpieczeniu naszego bardzo cennego, pięknego kompleksu klasztorno-kościelnego, perły baroku polskiego na Podlasiu oraz tego, co jest w środku, żeby uchronić dla następnych pokoleń. Troszczę się po prostu, pomagam księdzu proboszczowi w tym.
2: Bardzo prosimy, żeby właśnie przedstawił pan to perłę naszym radiosłuchaczom, żeby mogli uruchomić wyobraźnię, jak potężny, jak piękny jest to obiekt.
3: Kompleks klasztorno-kościelny w Szczuczynie to fundacja podkanclerzego Antoniego Stanisława Szczółki i jego żony Konstancji. 6 października 1696 roku Antoni i Stanisław razem z żoną ufundowali i lokowali w Szczuczynie właśnie kościół pod wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny, klasztor i osadził Antoni PR-ów w Szczuczynie. Stworzył kolegium. To kolegium działało bardzo prężnie na poziomie uczelni wyższej nawet, bo wykładano tutaj filozofię i teologię do roku 1805, kiedy to Prusacy zlikwidowali to i zakon PR-ów w Szczuczynie. Kompleks został osierocony. Przez blisko 70 lat administrowali nim proboszczowie z sąsiedniej parafii w Wąsoszu, ale miejscowa ludność cały czas upominała się o prawo do parafii. Pierwsze takie próby zostały podjęte już w 1820 roku i systematycznie, jak sobie obliczyłem, co 8 lat takie dokumenty były do zaborców i do biskupów sejneńskich, biskupów, którzy akurat zarządzali tą okolicą, bo to się zmieniało w czasie, z prośbą o powołanie parafii. Dokumenty te prośby były odrzucane. Przełom dokonał się w 1867 roku po powstaniu styczniowym, kiedy Szczuczyn stał się siedzibą powiatu. Stając się siedzibą powiatu, to jak ksiądz Jemilite opisał w swoich tekstach, z automatu urzędowo, administracyjnie powinien też być siedzibą dekanatu Szczuczyn. No niestety, w Szczuczynie nawet nie było parafii, bo tak jak mówiłem, własność prywatna, zaborcy nie dbali o ten obiekt. Wszystkie urzędy w Szczuczynie były. Byli zamożni ludzie, byli kupcy. Szczuczyn się bardzo rozwijał. To jedno z największych miast w regionie. I myślę, że to się też dużo przyczyniło do tego, że w 1872 ksiądz Mieczkowski odzyskał prawo mieszkania w zakonie, bo zaborcy do tego stopnia prześladowali kościół w Szczuczynie, że nawet wysiedlili proboszcza i obsługę z klasztoru i oni nie mieli mieszkania. Musieli mieszkać, tak jak nasza Złota Księga mówi, kątem u ludzi w mieście. Ksiądz Mieczkowski odzyskał mieszkanie, a kilka lat później ksiądz Jerzy Sidorowicz ustanowił parafię w Szczuczynie w 1889 roku. Złożył pismo z prośbą o powołanie parafii do biskupa sejnińskiego Piotra Pawła Lubicza. Uciekło mi nazwisko, ale za chwilę sobie przypomnę i biskup wyraził zgodę na powołanie parafii. Wydzielił z parafii wąsowskiej 10 wsi i została stworzona parafia w Szczuczynie. I wtedy już Szczuczyn mógł odetchnąć, bo do tego stopnia tutaj i okupanci, nie okupanci, a zaborcy prześladowali i brak gospodarza, były takie sytuacje, że zostały nawet sakramenty wyniesione do parafii, do Wąsosza. W Szczuczynie od 1820 roku nie udzielano ślubów, trzeba było jeździć do Wąsosza. Dopiero ksiądz Sidorowicz przywrócił ten sakrament do Szczuczyna, a co za tym idzie, no, wzrastała ranga Szczuczyna od tego czasu.
2: Panie Januszu, w tym bogactwie historycznym, czy są według Pana jakieś takie szczególne właśnie jakby miejsca tutaj w tym kompleksie, które tak szczególnie do Pana przemawiają?
3: Długie dni, długie godziny spędzam w kompleksie. Jest to całość, jest to kolegium, jest klasztor i jest kościół pod wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie. Warto do tego się odnieść, bo wezwanie to nie jest bez przyczyny. Nasz założyciel Szczuczyna, Antoni Stanisław, był razem z królem Janem III pod Wiedniem. Uczestniczył w tej bitwie nie jako żołnierz, bo był zbyt cenny dla króla, był jego osobistym doradcą, sekretarzem, ale jako właśnie doradca razem uczestniczyli w tej bitwie zwycięskiej dla Europy, dla zwycięstwa katolicyzmu przecież, wszyscy to wiemy. I Kościół Szczuczyński jest wotą Wiktorii Wiedeńskiej. Trzeba o tym bardzo głośno mówić, bo takie kościoły w Polsce są dwa. Nasz jest jeden z tych dwóch. Król Jan III Sobieski dołożył się finansowo do budowy tego pięknego kompleksu. Ogromnie cennym, wartościowym faktem w naszym kompleksie jest to, że od dnia wzniesienia do dziś stoi on w niezmienionym stanie. Pewne elementy, tam drobne rzeczy zostały dobudowane, ale ustrzegł się przemarszą wojsk, powstaniom I i II wojny światowej. W kronice naszej Złotej Księdze są opisane fakty, że miał być w czasie I wojny zbombardowany. Opatrzność Boska czuwała nad tym, że oficer, który zatrzymał ten rozkaz, znał dobrze wagę, cenę tego pięknego kompleksu, bywał tu często u księdza proboszcza i wstrzymał te bombardowanie. W czasie II wojny światowej Sowieci dwa razy bombardowali i klasztor, i kościół. Spadały pociski na klasztor, przebijały, spadały tutaj do środka, ale żaden nie eksplodował. Czyż to nie jest opieka Matki Boskiej nad tym kompleksem? Na dodatek, no, mamy w kryptach, w prezbiterium Antoniego Stanisława Szczukę i jego dzieci. To on z własnego ciała, można powiedzieć, położył kamień węgielny pod ten piękny kompleks.
2: Zapraszamy do Szczuczyna.
3: Zapraszamy. Zapraszamy. W naszym klasztorze jest centrum muzealno-warsztatowe. Mamy kilka pięknych sal muzealnych, które są cały czas komponowane, ale jest już co oglądać w godzinach pracy parafii, czyli można powiedzieć przez całą dobę. Na stronie parafii są dostępne numery zarówno księdza proboszcza, jak i mój. Można do nas dzwonić, można się umawiać. Serdecznie zapraszamy do Szczuczyna. Ugościmy i oprowadzimy i opowiemy o tym wszystkim, o tej naszej burzliwej, ale bardzo barwnej historii naszego kompleksu i naszego miasta.
2: Pasjonat historii, pomocnik proboszcza, pan Janusz Siemion był z nami na antenie. Prosimy Was, drodzy radiosłuchacze, również ten dzień, kiedy słyszycie tę naszą rozmowę, abyście w modlitwie pamiętali o panu Januszu, o księdzu proboszczu, o księdzu wikarym, o wszystkich parafianach i o wszystkich pracach, które są tu podejmowane. I z góry dziękujemy za to pamięć w modlitwie. No i niech imię Najświętszej Maryi Panny tutaj pilnuje, niech czuwa nad panem Januszem i nad wszystkimi. Dziękuję za rozmowę i szczęść Boże.
3: Dużo pracy jeszcze przed nami. Wszystkim serdecznie dziękujemy i wszystkim szczęść Boże.
0: W drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: głową.
1: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
2: Nasz gość dnia.
3: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem dnia jest dzisiaj pan Lech Szabłowski, starosta łomżyński. Dzień dobry, panie starosto.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
3: Panie starosto, od kilku dni już Łomża, łomżanie mogą się cieszyć, że miasto powróciło na mapę pasażerskiej kolei w Polsce. Wiadomo, duże wydarzenie, ale czy to już jest powód, pana zdaniem, do wielkiej radości, czy jeszcze jakiś niedosyt pan odczuwa?
4: Oczywiście wszyscy cieszymy się z tego, że przewozy kolejowe, pasażerskie wróciły do Łomży. Przypomnę, po 33 latach, ja pamiętam, kiedy ostatni pociąg pasażerski 33 lata temu odjeżdżał. Byłem wtedy wójtem gminy Śniadowo. Ten pociąg żegnaliśmy na peronie w Śniadowie. Te całe lata takiej pustki, można powiedzieć, kolejowej. Często mówiono o tym, że Łomża jest jednym z nielicznych, a może jedynym miastem, byłym miastem wojewódzkim, gdzie nie ma kolei pasażerskiej. Były w tamtym czasie różnego rodzaju działania przez rządzących podejmowane w kierunku likwidacji w ogóle nawet towarowych przewozów kolejowych. Myśmy jako samorządowcy, przedsiębiorcy zawsze stawali w obronie tych kolei po to, żeby one trwały, żeby funkcjonowały. No i przyszedł czas, że ta kolej pasażerska do Łomży wróciła. Oczywiście jest to bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Myśmy się do tego przyzwyczaili, ale każde miasto tej wielkości jak Łomża, ale i mniejsze miasta oczywiście powinny mieć dostęp do kolei pasażerskich, w szczególności do szybkich kolei osobowych, bo one są przede wszystkim szybkie, ale są również bezpieczne. I teraz, no oczywiście Łomża jest na tej mapie kolejowej. W tej chwili trwają takie dyskusje i ciągle takie przepychanki, kto jest bardziej zasłużony do tej kolei łomżyńskiej. Ja też, jeśli pan redaktor pozwoli, kilka zdań w tej sprawie. No trzeba powiedzieć tak, że ta Łomża wróciła na mapę kolejową Polski dzięki programowi Kolej Plus, który został zapoczątkowany w roku 2019. W 2020 był głosowany w Sejmie ten komponent związany z koleją plus w ustawie o przewozach kolejowych. Sytuacja wtedy była taka, że rządziła koalicja Prawa i Sprawiedliwości razem z Suwerenną Polską. Obecnie rządzący byli w opozycji, no wtedy nie poparli tego projektu. Koalicja Obywatelska nie poparła. No niemniej ich takie było, że tak powiem, prawo jako opozycji, mieli jakieś argumenty ku temu, żeby tego nie poprzeć. No dalej zostało w ramach tego programu przygotowana ta inwestycja. Ustawa to jest jedno, zabezpieczenie finansowe, czyli środki w 85% tych środków zostało zabezpieczone przez rząd, 15% przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i jeszcze za poprzedniego zarządu. Zostały podpisane stosowne umowy, przyszły wybory, przyszła zmiana rządu, zostało to szczęśliwie kontynuowane przez obecny rząd, nie zostało to wstrzymane. I dochodzimy do sytuacji takiej, że mamy przewozy pasażerskie do Łomży. I teraz kolejny taki spór, który się tutaj pojawił, gdzie obecnie rządzący mówią o tym, że poprzednicy, czyli PiS, zamierzał tą kolej uruchomić kilka lat później. W 29 roku, a mamy rok 2026 i ta kolej jest. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że według planów poprzedników ta kolej miała być zelektryfikowana. Stąd ten termin zakończenia inwestycji byłby o 3 lata wydłużony. Tutaj zrezygnowano z elektryfikacji tej sieci. Czy dobrze, czy źle, to nie wiem. To niech się eksperci na ten temat wypowiedzą. I to jest ta przyczyna, ten powód, że szybciej ta kolej tutaj do Łomży dociera.
3: No ale jeszcze, panie starosto, dworzec będzie za to. Obecni rządzący mówią, że wcześniej miało nie być dworca.
4: I bardzo dobrze. Były wcześniej jakieś inne plany dotyczące ewentualnie dworca. Pamiętam te rozmowy, przecież były spotkania tu z władzami miasta, żeby to połączyć z dworcem autobusowym. Różne koncepcje były. Jeśli ten dworzec będzie, jeśli powstanie, bardzo dobrze, należy wtedy pochwalić tych, którzy o tym zdecydowali, tych, którzy to zrealizują zupełnie obiektywnie. Natomiast kontynuując ten wątek kolejowy, no oczywiście te przewozy pasażerskie do Białegostoku i do Ostrołęki, do Olsztyna, w przyszłości również do Warszawy. Ale to, na co oczekiwaliśmy, to ta kolej dużych prędkości w ramach CPK, szprycha numer 3, ale to zostało zatrzymane tak naprawdę 2 lata temu, mimo że wariant inwestorski, tak zwany tam W14, został wybrany, przetarg ogłoszony przez poprzedników, obecnie rządzący wybrali ten wariant, ale odstąpiono jakby od realizacji tego, natomiast Ministerstwo Infrastruktury przystąpiło do prac tak zwanych racjonalizacji sieci kolejowej. I w ostatni poniedziałek, w poprzedni poniedziałek zostało to opublikowane, ta praca związana z tak zwaną zintegrowaną siecią kolejową, która tutaj pokazuje przebieg planowanych inwestycji kolejowych na tym tutaj naszym terenie, tutaj w terenie Polski północno-wschodniej. I co się okazuje, że przebieg tej planowanej trasy niewiele różni się w porównaniu do tej planowanej wcześniej szprychy numer 3. Niewiele, ale jeden element, który został zmieniony, moim zdaniem jest bardzo niepokojący.
3: Czyli brak jakby dojazdu na Mazury, tak?
4: Dojazd do Mazury jest planowany w tej chwili z odbicia od Kolna w kierunku na Grajewo, Ełk. Grajewo i Ełk.
3: A nie napisz.
4: Tak, i teraz tak. Grajewo, Ełk, tam kolej już funkcjonuje od dawien dawna i połączenie tam chyba, nie wiem, około 10-15 minut dojazd. W związku z tym nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale to, co najbardziej, o czym chciałem powiedzieć, niepokojące. Ta kolej dużych prędkości, ta szprycha numer 3, to mówiono o tym, że to ma być kolej podwójnego przeznaczenia. Raz przewozy pasażerskie, no, towarowe, ale dwa związane z obronnością. A proszę popatrzeć, że przy tej propozycji, która została przedstawiona w poniedziałek, omijamy Pisz, omijamy Orzysz, czyli miejsca, gdzie są duże bazy wojskowe, między innymi wojska amerykańskie i inne wojska natowskie, a przecież o tym się mówiło, że z tej kolei ma w dużym stopniu korzystać również wojsko. No, nie będę tutaj ciągle mówił o tym, jakie mamy zagrożenie w tej chwili i czy w przyszłości może być. Czyli omijamy te tereny dużego poligonu wojskowego natowskiego w tenże sposób. Czyli to jest naprawdę mocno niepokojące dla mnie, myślę, że dla wszystkich, bo ograniczamy nasze bezpieczeństwo tutaj na naszym terenie również.
3: Czyli panie starosto, jakbyśmy mieli podsumować, to ta pierwotna koncepcja szprychy, o którą tak walczycie, wasz samorząd, ale nie tylko, tak, wasz na przykład powiat ostrołęcki, powiat kolneński, miasto Kolno, ona jest tak ważna ze względów nie tylko gospodarczych, ale też obronnych.
4: Ale oczywiście, no to tak jak mówię, było to określane, czy jest to określane jako kolej podwójnego przeznaczenia.
3: Taka konferencja nawet rozwój, była niedawno.
4: Tak, ale również bezpieczeństwo. No i co jeszcze istotne? Mówi się o tym w tym programie teraz ogłoszonym, w poniedziałek, że te inwestycje mają być rozpoczęte po roku 2035. Po roku 2035, gdzie przypomnę, w ramach programu CPK szprycha numer 3 do roku 2034 miała być wybudowana. A tutaj planuje się przystąpienie po 2035. Co znaczy po 2035? Może to być w 36, 7 albo nie wiem, w 40 roku. Zwłaszcza, że to, co zostało przedstawione w poniedziałek, wrócę, ten zintegrowany program kolejowy, to na razie nie jest żadnym jakimś dokumentem strategicznym. To są jakieś mapy, jakieś propozycje, podobno konsultowane między innymi samorządami. Ja nie przypominam sobie, żeby to na naszym terenie jakieś konsultacje były przeprowadzane z samorządami. I dopiero co dalej? Stanie się to dokumentem w momencie, jeśli to zostanie przejęte, nie wiem, uchwałą czy rozporządzeniem Rady Ministrów, gdzie zostaną określone kolejne kroki, etapy działania w tym zakresie. Na razie jest to jakiś lista, czy powiedzmy taki schemat, mapa pobożnych życzeń.
3: Czyli do tego czasu, mocno niepokojące. Póki nie będzie uchwały rządu, to wierzycie w to, że jest szansa na powrót?
4: Trudno w to wierzyć, jeśli, panie doktorze, jeśli 2 lata zostały, można powiedzieć, że zmarnowane, bo nie zrobiono nic w kwestii kontynuacji, nawet zmienionej, ale kontynuacji wcześniej przygotowanych projektów, a teraz proponuje się coś zmienionego, delikatnie zmienionego, ale moim zdaniem z dużymi uchybieniami, z dużymi błędami, i mówi się o tym, że za 9 lat przystąpimy do realizacji tych przedsięwzięć. W związku z tym jest to naprawdę mocno niepokojące.
3: Czyli czujecie się troszeczkę, że to jest taka, no, porażka dla samorządów, że nie zostaliście wysłuchani w tej sprawie.
4: No nie wiem, czy to jest porażka dla samorządów, to jest, ja bym to ocenił w ten sposób, że to jest takie ignorowanie potrzeb w zakresie i rozwoju, ale również bezpieczeństwa tej części Polski, ale naprawdę nie tylko tej części Polski, ale całej Polski, bo przecież jesteśmy jednym krajem i zagrożenie dla tej części Polski, części wschodniej jest, można powiedzieć, równoznaczne z zagrożeniem pozostałych części kraju.
3: Panie starosto, przejdźmy może też do infrastruktury drogowej. Otrzymaliście dofinansowanie na 3 odcinki dróg, na modernizację 3 odcinków dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie i już pierwsze umowy pan wojewoda podpisuje z niektórymi samorządami. Kiedy wasze umowy na wasze odcinki zostaną podpisane?
4: Umowa z wojewodą jest podpisywana po podpisaniu umowy z wykonawcą przedsięwzięcia. Już jutro podpisujemy umowę na wykonanie inwestycji drogowej w miejscowości Grzymały w gminie Nowogród. Po podpisaniu umowy z wykonawcą ta inwestycja będzie realizowana w systemie projektu i buduj. Nie mamy tam dokumentacji, więc będzie w ramach tego kontraktu przygotowana dokumentacja, uzyskamy pozwolenie na budowę i zostanie to wykonane. W dalszej kolejności podpiszemy umowę z panem wojewodą na wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Drugie zadanie inwestycyjne w miejscowości Giełczyn, które jest gotowe, podpisaliśmy porozumienie, przyjęliśmy na ostatnim posiedzeniu zarządu z gminą Łomżę na współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Zostało to już podpisane i za chwilę, w ciągu najbliższych dni, ogłaszamy przetarg na tę inwestycję. Po wyłonieniu wykonawcy, tak jak mówię, będzie podpisanie umowy z wojewodą. I kolejne zadanie, czyli kontynuacja, tak naprawdę dokończenie przebudowy ulicy Czarnieckiego w Wiźnie. Tam nie mamy projektu, w związku z tym jesteśmy teraz na etapie przygotowania tak zwanego PFU, czyli programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego będziemy mogli ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i podpisać stosowne umowy. Czyli to jest jakby przed nami. No ale w ciągu najbliższych, powiedzmy, tygodni, czy może w przypadku wizyty, w ciągu 2 miesięcy pewnie dojdzie do podpisania umowy, mam nadzieję.
3: A bez tych środków rządowych byłaby w ogóle możliwość tę modernizację dróg przeprowadzić?
4: No, panie doktorze, my skupiamy się w ubiegłym roku, w tym roku również przygotowujemy się do zadań drogowych o charakterze remontowym, które są mniej kosztochłonne i realizujemy je tam, gdzie stan dróg jest słaby, aczkolwiek dopuszcza się możliwość przeprowadzenia remontu. Dopuszcza się w sensie i formalno-prawnym, i w sensie takim technicznym. Natomiast i to realizujemy ze środków własnych, z udziałem samorządów gminnych, na to jesteśmy umówieni, podpisujemy porozumienia i te zadania realizujemy.
3: To jest ten fundusz, tak? Powiatowo-gminny.
4: Tak na roboczo nazwaliśmy to fundusz powiatowy. Te środki są w naszym budżecie oczywiście, ale z tego korzystamy i to ubiegły rok pokazał, że można w ten sposób przedsięwzięcia drogowe realizować, można skutecznie i z dobrym skutkiem, z dobrym efektem. Natomiast duże zadanie inwestycyjne, takie jak Grzymały, ale w szczególności Giełczyn, ale w szczególności również Wizna, gdzie w ramach tego zadania inwestycyjnego będzie przebudowana cała infrastruktura, również podziemna. Muszą zostać wykonane prace w zakresie odwodnienia, w zakresie ciągów pieszo-rowerowych, czy też chodników, gdzie wymieniana jest często podłoże, gdzie jest wykonywana nowa konstrukcja pod jezdnią. Te zadania są bardzo drogie i bez środków zewnętrznych ciężko by nam było podjąć się takich przedsięwzięć. Oczywiście bylibyśmy w stanie to realizować, ale nie 3 zadania, tak jak planujemy w tym roku, a może jedno tylko, bo tutaj przypomnę, dotacja na te 3 zadania to ponad 10 milionów złotych. To jest 50% tych zadań szacowane, a drugie 50% to są środki własne, więc widać, jaka jest skala. Mimo że zakresy tak jakby rzeczowe tych odcinków nie są długie, bo Grzymały to jest 550 metrów, Giełczyn nam około 800, podobnie Wizna około 800 metrów, a tak drogie przedsięwzięcia.
3: No ale to i tak możecie być zadowoleni jako powiat łomżyński chyba z tego naboru, bo tutaj są samorządy w regionie, które nic nie dostały, a składały wnioski, więc chyba
4: tak,
3: to
4: oczywiście,
3: jest spora pomoc.
4: Tak, tak. W tym roku, no, powiedzmy te zadania, które zostały wsparte w tym roku, oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo jeszcze przypomnę, że na liście rezerwowej, na drugiej pozycji listy rezerwowej jest inwestycja w gminie Jedwabne, uciekła mi nazwa, zaraz sobie przypomnę.
3: W każdym razie.
4: Na terenie gminy Jedwabne i tam pierwsze zadanie z listy rezerwowej powiat koleński już podjął i nasze zadanie jako drugie jest na liście. No, myślę, że mam nadzieję, że w najbliższych dniach również będzie decyzja pana wojewody o przeznaczeniu środków na to zadanie inwestycyjne. W związku z tym będziemy mogli je podjąć do realizacji.
3: Panie starosto, a jak idzie realizacja budowy, przebudowy mostów w powiecie łomżyńskim? Chodzi mi o ten most w Podosiu i ten mostek w Milewie.
4: Tak, dwa zadania inwestycyjne, obiekty inżynierskie mostowe w tym roku realizujemy, rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, teraz kończymy. Most w Podosiu jest już, prace są zakończone, w najbliższych dniach będzie odbiór techniczny, no i planujemy w miesiącu lipcu w sposób taki uroczysty ten obiekt pokazać, poświęcić, otworzyć. Prace trwają jeszcze, tak jak mówię, kosmetyczne. I to zadanie było realizowane, współfinansowane ze środków również Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast most w Milewie, duży obiekt mostowy, bo wartość tego przedsięwzięcia to około 9,5 miliona złotych, współfinansowany z rezerwy ministra infrastruktury. Tutaj jesteśmy po odbiorze technicznym i w przyszłym tygodniu w sposób taki uroczysty, oficjalny chcemy ten obiekt również pokazać, również otworzyć.
3: Czyli finiszujecie, można powiedzieć. Panie starosto, taka chyba dobra informacja napłynęła, bo powiat łomżyński, tutaj zacytuję, znalazł się na 10. miejscu najlepiej zarządzanych finansowo powiatów ziemskich w Polsce według rankingu finansowego opracowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich za rok ubiegły. To jest chyba powód do zadowolenia dla pana.
4: Jest to powód do zadowolenia dla mnie, dla radnych, myślę, że dla wszystkich mieszkańców, że finansowa, że powiat łomżyński ma taką stabilność finansową. Mimo tego, że jesteśmy jednym z najbiedniejszych, a może i najbiedniejszym powiatem w Polsce, jeśli chodzi o dochody per capita na mieszkańca, potrafimy dobrze zarządzać finansami. Dotyczy to zarządu powiatu obecnego, ale również poprzedniej kadencji. Gospodarujemy środkami w sposób szczególnie taki dobry i umiejętny. W tym rankingu brane były pod uwagę między innymi wydatki związane z utrzymaniem administracji. To jest bardzo ważne, bo w opinii publicznej często krąży, no nie zawsze jakby to poparte prawdą, że bardzo dużo środków to administracja zżera, że tam, prawda, utrzymywana jest niepotrzebne,
3: tak?
4: Przerost zatrudnienia. U nas sytuacja jest zgoła odmienna, czyli zadania realizujemy w sposób taki bardzo oszczędny, jeśli chodzi o wydatki na administrację. Brane są pod uwagę również wydatki na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca i tutaj też przypomnę, że w rankingach prezentowanych przez wspólnotę jesteśmy na zawsze, ostatnio na 11 miejscu, jesteśmy na bardzo wysokich pozycjach. Nie mamy zadłużenia jako powiat łomżyński. Deficyt, który tam w poszczególnych latach pojawia się, bo musi się pojawiać, udaje nam się pokrywać z oszczędności z lat poprzednich. No, myślę, że to jest ta ocena, jakby pokazuje prawidłową naszą gospodarkę finansową, jeśli chodzi o powiat łomżyński.
3: Panie starosto, tak już na koniec chciałem też przejść do kwestii nagród starosty powiatu łomżyńskiego w trzech kategoriach. Nabór się zakończył. Te kategorie to jest sport, kultura i inicjatywa społeczno-gospodarcza. Mamy nabór za sobą. Dużo było zgłoszeń, dużo zainteresowanych takimi nagrodami?
4: Panie redaktorze, w tym naborze, w tegorocznym naborze wpłynęło 12 wniosków. 12 wniosków zostało zgłoszonych
3: w trzech kategoriach,
4: tak, we wszystkich trzech kategoriach. Można powiedzieć, że to jest dość duża liczba, bo przecież tutaj to nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Czyli wybieramy tych najważniejszych w tych obszarach, o których tutaj pan redaktor wspomniał. I jeśli tych zgłoszeń jest 12, to znaczy, że 12 osób, instytucji czy organizacji wykazało się na tyle dużym dorobkiem, że takie wnioski mogło złożyć. Jesteśmy przed oceną jeszcze tych wniosków złożonych. Galę wręczenia tych nagród planujemy na miesiąc listopad, w związku z tym mamy jeszcze sporo czasu, ale cieszy to, że wśród mieszkańców naszego powiatu, instytucji, organizacji są osoby, są instytucje wybitne, są aktywne i cieszę się, że możemy takie instytucje czy takie osoby docenić i wręczyć im te nagrody.
3: To jeszcze o jeden nabór zapytam, który też się skończył. Organizowaliście konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji trzeciego sektora, dla organizacji pozarządowych. I tutaj też chciałem zapytać o to, jak się układa współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi, bo wiem, że to nie pierwszy taki nabór. W tamtym roku chociażby też był.
4: Tak. Okazuje się, że w budżecie tegorocznym przeznaczyliśmy ponad 140 tysięcy złotych na wsparcie dla organizacji pozarządowych. W pierwszym konkursie udało się wesprzeć 9 pomysłów, 9 przedsięwzięć i mamy oszczędności. Około 60 tysięcy złotych pozostało jeszcze środków niewykorzystanych, stąd też decyzja zarządu powiatu o tym, żeby ten konkurs ogłosić po raz drugi. Mamy 5 ofert złożonych. Wczoraj było otwarcie tych ofert, one są jeszcze w ocenie. Mam nadzieję, że wszystkie spełniły wymogi formalne i 5 organizacji pozarządowych będziemy mogli jeszcze w tym roku wesprzeć. To ważne, bo trzeba ludzi aktywnych wspierać, wspomagać, bo przecież oni pracują na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz poprawy życia, może często społecznego, ale nie tylko społecznego, naszych mieszkańców. Stąd też chwała tym, którzy są aktywni, tym, którzy również zgłaszają się do nas po to wsparcie finansowe.
3: No i tutaj stawiamy kropkę. Dzisiaj naszym gościem dnia był pan starosta Lech Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Przy telefonie nasz kolejny gość, redaktor Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
1: Michale, przeomawiałem w przeglądzie prasy twój tekst z Rzeczpospolitej dzisiejszej, może dostępny i w papierze, i wirtualnie, o wyzwaniach dotyczących Jagodna, symbolicznego Jagodna, które w 2023 roku tak tłumnie poszło do urn wyborczych, że aż musieli młodzi ludzie we wrocławskiej dzielnicy sterczeć do 3 w nocy, bo tak to wyglądało w niektórych miejscach, żeby właśnie dać zmianę w Polsce, bo też nie ma co kryć, to byli wyborcy zmobilizowani wtedy antyrządowo pod kątem ostrza wymierzonego w Prawo i Sprawiedliwość. Piszesz w tekście, że dzisiejsza historia ze Szpitalem Południowym w Warszawie w tle, z tym salonikiem dla VIP-ów, ale też szerzej z pewnym rozczarowaniem klasy średniej, może przynieść o wiele większe trzęsienie polityczne, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Na czym polega to zjawisko, twoim zdaniem, to szersze niż tylko oburzenie, bo politycy korzystali ze szpitala poza kolejką?
2: No bo moim zdaniem to Jagodno, czyli szerzej właśnie taka wielkomiejska, ale nie tylko wielkomiejska, też klasa średnia w dużych, średnich, małych, mniejszych miejscowościach, tak, tutaj której symbolem jest Jagodna, ale po prostu ta klasa średnia, ona może się poczuć w pewnym momencie, czy ona już zaczyna być po prostu porzucona przez obecnie rządzących. Tak jak sam zauważyłeś, to Jagodno to jest symbol, ale no bardzo taki widoczny, namacalny. Ja parę ładnych tygodni temu, pod koniec kwietnia, byłem na Jagodnie we Wrocławiu i tam jest taki mały, nie wiem jak to nazwać, pomnik, chyba tak to trzeba powiedzieć, no taki pomnik, są takie małe wrocławskie krasnale, które jedne trzymają pizzę i głosują. Pod tą komisją, na tą słynną komisją, ta słynna komisja jest, czyli ten budynek w zasadzie oczywiście jest kilkaset metrów od właściwego Jagodna, czyli od tego deweloperskiego osiedla, jak doskonale znamy te widoki z Warszawy, z Krakowa, z innych miast. Ta klasa średnia wielkomiejska, ale nie tylko, no czuje się moim zdaniem po prostu coraz bardziej zirytowana, rozczarowana, czy wręcz porzucona. Jest takie poczucie, jak ja rozmawiam właśnie też we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie, po prostu ze znajomymi, i pewnie ty masz też takie poczucie, gdy rozmawiamy ze znajomymi kolegami, koleżankami spoza tak naszej dziennikarskiej bańki, że ta klasa średnia czuje się właśnie, że po pierwsze jej model jakby wzrostu, rozwoju życiowego trochę się gdzieś zatrzymuje i zaczyna odczuwać też irytację ze względu na to, co się nie dzieje. Na przykład właśnie nie drugi próg podatkowy nie jest podwyższany, że ma klasa średnia częściowo, to przecież widać w statystykach, coraz częściej ludzie wybierają prywatne ubezpieczenia, prywatne polisy ubezpieczeniowe, a później się okazuje, że one nie działają tak jakby tego użytkownicy, że tak się wyrażę, oczekiwali, ktoś później trzeba wrócić do tego systemu publicznego, a tam wiadomo jak jest. No i dzisiaj tym twarzą tego systemu okazał się zaradny, bardzo radny, były radny już Koalicji Obywatelskiej z jego ogromnymi zarobkami i jego samochodem, tak, który stał się w jakimś sensie symbolem tego wszystkiego, plus to, o czym mówisz, to, co ujawnił Portal Zero, ta szybka ścieżka, salonik dla VIP-ów, te zdjęcia. To wszystko, myślę, że łączy się w taki pakiet takiego rosnącego już rozczarowania, wkurzenia, irytacji, takiego poczucia porzucenia. I myślę, że ono jest groźne dla obecnego rządu, bo już było, moim zdaniem, już się trochę zamanifestowało w Krakowie. Już też analitycy na to zwracają uwagę, już częściowo było też widoczne w wyborach prezydenckich i to były dwa bardzo poważne sygnały ostrzegawcze dla Donalda Tuska przed tym najważniejszymi wyborami, które się zbliżają, czyli wyborami w przyszłym roku, no chyba, że będą po drodze jeszcze jakieś kolejne referenda odwoławcze w miastach. To wtedy no tak, tych sygnałów może być więcej.
1: Tylko wejdę w słowo. Może to jest tak, że ten... Bo ja rozumiem pewnie nadzieję polityków Koalicji Obywatelskiej na to, że to rozczarowanie, to zniechęcenie no jest też procesem, jakby nie patrzeć, naturalnym w tym znaczeniu, że jest ekipa, która rządzi, no część rzeczy dowozi, część rzeczy nie dowozi, no ale na koniec, za rok przecież ci wyborcy nie pójdą zagłosować na partię prawicy, którą to prawicę tak chętnie pogonili w 2023 roku. No chyba, że się mylę i że tutaj ta oferta Konfederacji, czy też może nawet Grzegorza Brauna, albo z drugiej strony partii Razem będzie na tyle chętna, na tyle ciekawa, że ci wyborcy powiedzą, dobra, no jakby raz się zawiedliśmy, szukamy innej alternatywy, ale do wyborów nie zagłosujemy już za Koalicją Obywatelską, czy nawet jakąś formą trzeciej drogi, która dla wielu była taką formułą. No nie wspieram Tuska, nie wspieram Platformy, no ale trochę bypassowo daje im władzę.
2: A teraz trzeciej drogi nie ma. Trzeciej drogi nie ma. Rzeczywiście wydaje się z tych alternatyw, to dlatego bardziej, bo ta klasa średnia ani nie jest przecież, z tą klasą średnią jest tak jak trochę z centrum. Że to nie ma jednego centrum, nie ma jednej klasy średniej.
1: Zgoda.
2: Są różne mgławice. Jest taka na pewno mgławica bardziej trochę progresywna, młodsza i progresywna. I to są bardziej pewnie wyborcy potencjalni Adriana Zandberga. Jest pewnie bardziej, jest na pewno grupa młodszych wyborców, mówimy tu o 30-latkach bardziej, tak na oko, i bardziej te libertariańsko-wolnościowych. No i oni pewnie spoglądają na Konfederację, która się tak, łatwo to zauważyć, no, pozycjonuje się też w bardzo wielu sprawach. No taki mainstream, czasami nawet jako taka rozsądniejsza alternatywa dla PiS-u, co jest pewnym, myślę, zaskoczeniem jednak jak na politykę tego, dożyliśmy takich czasów, że politycy PiS-u krytykują, politycy Konfederacji krytykują PiS za radykalne podejście w paru kwestiach. Głównie, chociaż nie tylko w sprawach międzynarodowych, ale to widać w wielu, na przykład przy tym dyskusji o tak zwanym OZE-SROZE.
1: Tak, to było wtedy widać. To prawda, że to już nie jest tylko licytacja na to, kto jest bardziej prawicowy, bardziej radykalny i ostrzejszy w swoich postulatach czy słowach, ale że Konfederacja próbuje tu się przepchnąć trochę z drugiej mańki. To jest rzeczywiście zjawisko ciekawe.
2: To jest, wracając do tego głównego wątku, że wydaje się, że jak ja rozmawiam, bo staram się tak jakby, i to ten Wrocław, Jagodno i te rozmowy przy okazji referendum, czy przed referendum w Krakowie, no one raczej sugerują, że jeśli ktoś był w tej fali mobilizacyjnej w 2023 roku, tak brzydko się wyrażę, no to raczej po prostu nie zagłosuje, ani nie ma tej trzeciej drogi już, nie ma alternatywy dla PO. Te opcje, o których mówiliśmy, dla wielu osób są po prostu skrajne. Docierają, są też, to zniechęcenie też jest w tych innych grupach elektoratu, no są, jest bardzo wiele osób, myślę, kobiet zwłaszcza zniechęconych brakiem w ogóle tego, że nawet nie spróbowano do tej pory, przynajmniej do dzisiaj, Platforma czy Koalicja Rządząca nie spróbowała na przykład wysłać na biurko prezydenta żadnej ustawy dotyczącej aborcji, a no była spektakularne fiasko było od takiej próby w ubiegłym roku, więc to zniechęcenie też na przykład bierze się, to są bardzo różne grupy elektoratów, to nie jest jedna klasa średnia, jeden spójny segment, to jest bardzo wiele segmentów, ale słyszałem na przykład też ze strony tych wyborców KO, też taką opinię, że na przykład ucieczka Zbigniewa Ziobry, przepraszam, przeniesienie się Zbigniewa Ziobry na nową funkcję korespondenta jednej z telewizji prawicowych w USA, albo jak to woli ucieczka, no to też pokazuje właśnie paradoksalnie słabość państwa i to zniechęca wyborców KO bardziej niż jest problemem dla PiS-u. To też, więc moim zdaniem to już zaczyna też być chwilowo widoczne w sondażach, że Platforma chyba zalicza jakiś taki, no nie powiem, że dołek, bo to dalej jest 30%, ale widać, jest takie chyba poczucie, że te wysokie notowania Platformy chwilowo zaczęły spadać, tak? I to jest, myślę, jedna rzecz, że to też już trochę teraz widać w badaniach, ale ważne jest to, takie moje poczucie, czy wydaje się, że takie poczucie jest, że będzie taka demobilizacja. Ale z drugiej strony no nie wszystko jeszcze dla Koalicji Obywatelskiej stracone, bo jak rozmawia się z politykami KO, no to oni tam gdzieś no, przyznają, że właśnie na tle też tego radnego sytuacja jest trudna. Ale też jest taka teoria, że jak już ruszy ta kampania wyborcza taka w pełni, czyli za rok, za ponad rok, no to ta polaryzacja jednak trochę zacznie mobilizować wyborców. Nie wszystkich i nie zawsze, ale trochę na tyle wystarczająco, że te sondaże i takie ogólne nastroje się polepszą. A drugi wątek, bardzo krótko, no to oczywiście dojdzie do Platforma, no liczy na konsolidację polityczną, czyli przede wszystkim na wspólną listę z PSL.
1: To ciekawe, co mówisz. Ja jeszcze tylko dodam, że pewnie gdyby ta historia z tym szpitalem, kolejką dla VIP-ów, w zasadzie brakiem kolejki dla VIP-ów, osobnym salonikiem i tak dalej, pojawiła się 2-3 tygodnie przed wyborami w przyszłym roku, to być może byłaby historią jak z aferą taśmową, która wrzuca rządzących w korkociąg, z którego się nie da szybko i precyzyjnie odkręcić. Ale zastanawiam się o tyle, czy to jest tak, że twoim zdaniem takie tematy jak te dzisiejsze odkładają się w pamięci wyborców i dadzą o sobie znać za rok, czy jednak jest tak, że po prostu żyjemy w erze resetowania się tych newsów jeden po drugim i za może nie 3 dni, bo to jest jednak historia o ciężarze gatunkowym dość solidna, ale za 2-3 tygodnie nie będziemy o tym pamiętać, bo Kraków, bo będzie ekstradycja Ziobry albo coś tam sobie jeszcze innego możemy wpisać w ten katalog możliwych wydarzeń, które się pewnie zrealizują.
2: No myślę, że w dzisiejszym świecie rzeczywiście jest tak, że te tematy się przenikają, wypalają bardzo szybko. Pewnie za parę dni intensywność tej historii ze Szpitala Południowego zniknie. No będzie w przyszłym tygodniu ogromna, zakrojona na szeroką skalę, przecież ta konferencja w Gdańsku, gdzie nieoficjalne informacje są takie, że będzie naprawdę mocny skład polityczny. I jeśli chodzi o liderów zachodnich, jak i oczywiście...
1: Mówimy o tej konferencji na temat odbudowy Ukrainy.
2: Tak, oczywiście. Ma też przyjechać, co pisaliśmy też kilka dni temu w Rzeczpospolitej, że te wyłowy rządowe potwierdzają, że przyjedzie prezydent Zełenski. Jest to kwestia tego orderu, która została zawieszona w próżni, ale ona na pewno wróci. Moim zdaniem to też musi w tym momencie wrócić. Więc tak, no ta historia oczywiście zejdzie z nagłówków, zejdzie z centrum też dyskusji internetowej, bo dzisiaj to coraz bardziej się liczy, ale tak jak mówisz, ona wróci, bo jednak to są, tak samo jak wróci, no nie wiem, kwestia podatków. Jeśli koalicja nie zrobi nic w tym kierunku, to ludzie będą przecież znowu liczyć. Też częściowo przy użyciu jakichś narzędzi AI już teraz, bo przecież to jest banalnie proste, w telefonie, w drodze do pracy, w tramwaju, no na przykład swoje podatki, albo będą sprawdzać inne rzeczy i te kwestie wrócą po wakacjach, na przykład kwestie szkolne wrócą. Tutaj też jest dużo znaków zapytania co do regulacji w szkole. Ja mam takie wrażenie, że premier tu dużo ostatnio czasu różnych wydarzeń, które dotyczą szkoły, jakichś konsultacji i tak dalej. Więc dzisiaj ten temat zniknie za jakiś czas. Kto wie, może nawet za kilkadziesiąt godzin, jeśli nie będzie nowych powiedzmy mówiąc wprost, już tak nazwisk, tak?
1: Osób albo z tego... taśm, albo zdjęć, bo to zawsze jest dobry booster.
2: No zdjęcie już było, tak? Było zdjęcie tego miejsca, które jest uznawane za ten salonik VIP. No,
1: wyobraź sobie teraz, spekuluję oczywiście bez żadnej cienia informacji, ale że mamy takie zdjęcie z saloniku, który zrobił gdzieś tam lekarz zbulwersowany tą całą sytuacją i siedzi tam bardzo znana postać z Koalicji Obywatelskiej. No, to byłby jednak taki bardzo namacalny...
2: To tak, historia...
1: Obrazkowa, tak?
2: A te ośmiorniczki, które... Ja się trochę zdziwiłem, szczerze mówiąc, ale tutaj pani poseł Anna Maria Żukowska niedawno przywołała chyba sama w jednej z wypowiedzi medialnych. No one trwały też wiele tygodni w 2014 roku, czy nawet wiele miesięcy. To była przecież afera mająca dziesiątki różnych odsłon. Dzisiaj
1: to
2: oczywiście
1: serial,
2: te afery...
1: Tak, to prawda.
2: To był serial, więc taki serial byłby dla Platformy, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze trwa rok szkolny, kiedy jeszcze... ta uwaga nie jest tak bardzo rozproszona wakacjami, no byłby morderczy. No to się dlatego chyba wszędzie włączyły się takie spekulacje wśród dziennikarzy przede wszystkim, ale chyba nie tylko już. No co z tymi strukturami warszawskimi Koalicji Obywatelskiej? Czy premier Tusk nie powtórzy tego manewru z Krakowa, gdzie tam przypomnijmy, użyto od opcji atomowej i premier Tusk użył opcji atomowej i rozwiązał całe struktury na całym, już nie w Krakowie, ale w całym regionie w Małopolsce i był prezydent Aleksander Miszalski, no przestał pełnić funkcję szefa tamtejszej Koalicji Obywatelskiej. Faktem jest, że on się chyba w zasadzie o to prosił, ale...
1: Tutaj musiałby dostać taki cios w splot polityczny, splot słoneczny Marcin Kierwiński, no postać tak naprawdę numer 2, numer 3 realnie, jeśli chodzi o zarządzanie partią w całym
2: kraju. Tak, Aleksander Miszalski, no z całym szacunkiem dla pana byłego pana prezydenta, no on był raczej postacią nie tak znaczącą, tak bym to powiedział dyplomatycznie, jak Marcin Kierwiński. No ale premier Tusk w ciągu historia polityczna premiera Tuska pokazała, że on jest gotów na każde poświęcenie. By to powiedzieć. Jest gotów za każde poświęcenie. Były przecież historie spektakularnych dymisji jego najbliższych współpracowników, które miały pokazać, że premier Tusk trzyma że potrafi szarpnąć z suglami. No tutaj myślę, że najbardziej martwić się mogą lekarze, tak? Ponieważ wydaje się, że tutaj dzisiaj atmosfera społeczna i polityczna jest przyzwolenie, czy ono w zasadzie pewnie zawsze było, tylko było bardziej ukryte, no na drastyczne ruchy, jeśli chodzi o te niebotyczne, niektóre przynajmniej, wynagrodzenia lekarzy, tak? I to może być samo w sobie problematyczne, bo pewnie przyzwolenie społeczne i polityczne, to widać zresztą po wypowiedziach, nie wiem, Włodzimierza Czarzastego, Anny Marii Żukowskiej i innych polityków jest. Natomiast no, sami lekarze, te środowiska, korporacje zawodowe, no na pewno będą miały tutaj coś do powiedzenia. Przecież były próby wprowadzenia takich limitów już w ubiegłym roku, one zakończyły się fiaskiem, bo Ministerstwo Zdrowia przecież nie miało żadnej siły politycznej, żeby to forsować. Więc tutaj premier Tusk no, może być gotów na poświęcenia i może poświęcić swoich nawet najbliższych współpracowników, w sensie w Platformie. No ale z samym środowiskiem lekarskim tak łatwo, tak spekulując, nie będzie. A przecież premier zapowiadał w środę, że zapowiadał w zasadzie takie drastyczne działania. Może nie użył tego słowa wprost, ale tak to wybrzmiewało.
1: Tak czy inaczej ten serial, jeśli nie z odcinkami w postaci artykułów Patryka Słowika, to przynajmniej w postaci reakcji, kontrreakcji i zmian, choćby dla samych lekarzy, będzie miał ciąg dalszy i na pewno do tej sprawy wrócimy. Michał Kolanko, po więcej odsyłamy do dzisiejszego tekstu.
2: Dzięki, Michała, dzięki za zaproszenie.
1: W internecie i w papierze Rzeczpospolita oczywiście. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Dzięki.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Naszym gościem poranka jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Czy echa historii ze Szpitalem Południowym w Warszawie dotarły też do Europarlamentu, czy jednak to jest historia jeszcze tylko nasza tutaj krajowa?
2: To w grupie Platformy Obywatelskiej miny są nietęgie, dlatego że mamy do czynienia ze sprawą, która jest rozwojowa, bo pozwolę sobie powiedzieć, że znam też kilka nowych wątków, które prędzej czy później zostaną ujawnione. Nie wiem, kto
1: to zrobi. Proszę się podzielić choćby trochę z nami. Czego to by będzie dotyczyć?
2: To już jest kwestia, też jest wątek obyczajowy. To mogę powiedzieć, że coś, co pewnie ktoś będzie weryfikował. A niestety, ja byłem zaskoczony w ogóle na początku tymi historiami. Tydzień temu, dwa tygodnie temu wydawało mi się, że to jest niemożliwe, a tymczasem okazało się, że to wszystko, co jak to się mówi, w trawie piszczy, okazało się być niestety prawdą i to zweryfikowaną, bo dokumenty po prostu najprawdopodobniej 100% potwierdzają, że dochodziło do nieprawidłowości. Już ja miałem nieprzyjemność w ogóle poznać tego do pana doktora, który był bardzo aktywny i dość zdolny medialnie, nie ukrywam, bo był na mojej konferencji, zakłócał ją. I to było w Wołominie. Ciekawe, czy w ogóle wtedy nie był na dyżurze.
1: A to prawda, też z naszego podwórka medialnego bardzo często i bardzo regularnie był dostępny też dla mediów, jeśli chodzi o wypowiedź, jeśli chodzi o rozmowę, co z naszej perspektywy było super, ale jak sobie teraz dodajemy te wszystkie godziny jego dyżurów, to mogło być różnie. Ale jeszcze jest druga odsłona tej historii, ten salonik dla VIP-ów nieszczęsny, który miał się pojawić w Szpitalu Południowym, jak opisał to portal Zero.pl. Patryk Słowik, autor tego tekstu, opisał, że bez nazwisk, co prawda, ale że ważne postaci Koalicji Obywatelskiej meldowały się tam poza kolejką, żeby mieć badania, nie czekając na nie. I teraz znów, ja wiem, że to dla polityka opozycji jest idealna piłka do ścięcia, bo przecież albo jak wystawka do pustej bramki. Natomiast zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że na mniejszą lub większą skalę, na poziomie samorządów, na poziomie rządu, na poziomie różnego rodzaju polityków, tego rodzaju historie, jakby to nie zabrzmiało, są chlebem powszednim. Cała ta historia jest wystawioną piłką niemalże do pustej bramki, trochę posługując się żargonem mundialowym, który trwa w najlepsze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Ale czy nie jest trochę tak z ręką na sercu, że ten problem dotyczy wielu samorządów, wielu rządów, niezależnie od tego, jaka akurat opcja partyjna rządzi? Możemy się różnić co do skali, ale może po prostu trochę politycy, pan jest politykiem młodego pokolenia, może to jeszcze pana nie zepsuło, ale trochę traktują władzę jako taki wstęp do tego, żeby korzystać z usług publicznych bez kolejki.
2: Znaczy ja, szczerze mówiąc, oczywiście to, że ktoś próbuje ratować na przykład swoje dziecko, to jest zupełnie inny przypadek, niż ktoś traktuje Izbę Przyjęć jako po prostu taką, można powiedzieć, miejsce pierwszej konsultacji i robi to kompletnie poza kolejkami, bo odróżnijmy tutaj sprawę od tego, że gdyby na przykład sprawa pana Lenca, czy też innych polityków Platformy dotyczyła na przykład zagrożenia życia, to przecież nikt by tutaj nie rozmawiał, a my tutaj mówimy o systemowym podejściu, które dotyczy gigantycznych pieniędzy, wyłudzania pieniędzy, fałszowania dokumentacji. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak na przykład fałszowanie dokumentacji dotyczące odbytych dyżurów, jeżeli tak jest, to jest to popełnienie przestępstwa. Oczywiście zawsze to jest problem polegający na tym, że polityk może być kuszony tym, że na przykład może mieć szybciej zrealizowane pewnie świadczenie, ale ja muszę powiedzieć, że w swojej karierze politycznej czekałem 11 godzin na SOR-ze i nigdy mi nie przyszło mi do głowy, żeby na przykład dzwonić, żeby ktoś mnie zabierał gdzieś z boku, albo moją rodzinę przepychał. Oczywiście, jeżeli to jest zagrażające życie, to człowiek szuka pewnych rozwiązań, ale tu mamy do czynienia zupełnie z czym innym. To jest do czynienia nie z systemem, tylko z pewnym podejściem patologicznym. Zresztą Donald Tusk bardzo sprytnie próbuje odwrócić uwagę od problemu, zwalając winę na lekarzy. To nie problem wysokości zarobków, jest to problem, oczywiście on bulwersuje. Ale problemem jest to, że ten człowiek nie był na dyżurach, kiedy powinien być. Ten człowiek koordynował działania poprzez to, że był radnym Platformy. On pracował nie w prywatnej placówce, ale w publicznej. I to z tego tytułu miał te pieniądze. Również z przychodni w dzielnicy Ochota. I to jest patologia systemu.
1: To jak to rozwiązać? Bo mam wrażenie, że poza naturalną kontrolą mediów czy ewentualnie prokuratury, trudno uregulować ustawowo etykę tych, którzy przyjmują albo zarządzają szpitalami, albo nadzorują powiaty, które zarządzają szpitalami?
2: No oczywiście przy okazji tego tematu warto zwrócić uwagę na kwestię taką jak godziny świadczenia usług przez lekarzy czy pełnienia dyżuru, bo jeżeli pan doktor twierdził, że na przykład na dyżurze był 11 godzin, to ja nie chciałbym trafić do lekarza, który jest po prostu przemęczony. Jeżeli kierowca autobusu czy też kierowca ciężarówki ma określone godziny, kiedy musi odpoczywać w trasie, no to lekarz, rozumiem, że też powinien mieć takie bardzo wyregulowane aspekty. Więc oczywiście tutaj jeden etat, czy też nie łączenia funkcji prywatnych, pracy prywatnej praktyki z państwową, tutaj można, czy właściwie w ogóle jako tak opłacone z podatków, to jest ewentualnie ta regulacja, ale oczywiście no tutaj mam do czynienia z listą patologią, bo nie da się uregulować tego, żeby ktoś nie fałszował dokumentów, bo to jest już uregulowane w kodeksie karnym. Więc takie ciche przyzwolenie Platformy Obywatelskiej było, no byli tam prominentni działacze Platformy. Marcin Kierwiński jest szefem Platformy Warszawskiej. Radę nadzorczą pełni skarbnik Platformy Obywatelskiej. Dyrektorem szpitala była wiceminister w rządzie Platformy Obywatelskiej. Nie jest tajemnicą, że Dawid Kaczyński po prostu był takim swoistym załatwiaczem w ramach koordynacji swojej pracy, ten salonik VIP. Więc to jest po prostu czysta patologia łamania prawa. To nie jest tak, że ktokolwiek rozwiąże patologię, żeby było dobrze, ustawą. No po prostu to czysta przyzwoitość i przestrzeganie prawa jest kluczowe, a to było ciche przyzwolenie władz.
1: Zmiana tematu, panie pośle. Chciałem zapytać o Zbigniewa Ziobrę, pełnomocnik prezydenta Trumpa do spraw ułaskawień. Gentleman, który się nazywa Ed Martin, udzielił wywiadu telewizji Republika, gdzie mówił o tym, że spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą, no i że de facto Ziobro, cytuję, jest niszczony jak Donald Trump. Czy to jest pana zdaniem jakiś przełom, jeśli chodzi o taką jednoznaczną deklarację amerykańskiej administracji co do tej sprawy? No bo umówmy się, do końca nie wiemy, na jakich warunkach, w jakim trybie minister Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych.
2: Mogę potwierdzić, że przedstawiciel Białego Domu w postaci pana Eda Martina jest osobą, która po pierwsze ma relację bezpośrednią z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Zna historię Polski, doskonale zresztą opisał to, jak podchodzi do sprawy chociażby pana ministra Zbigniewa Ziobry. Nie jest bez przyczyny, że akurat ta osoba o tym mówi, bo można powiedzieć, że jest osobą, która jest świetnie zorientowana. Więc administracja amerykańska oczywiście nie pozwoliłaby sobie na to, żeby pan minister Ziobro był w Stanach Zjednoczonych, gdyby nie znała sytuacji i gdyby nie podzielała również opinii dotyczącej sytuacji w Polsce. Ja przypomnę, że analiza Departamentu Stanu w zakresie chociażby nieprawidłowości w Polsce, która dotyczy sprawy księdza Olszewskiego, a więc powiązanego motywu działania z ministra Bodnara, ministra Żurka i prokuratorów, jeżeli chodzi o aspekt polityczny i ministra Ziobry, jest przedmiotem, który został krytycznie oceniony. Zresztą wyobraźmy sobie, że przed sądem federalnym jeden z aspektów udowodnienia, na przykład gdyby doszło do procesu ekstradycyjnego, jest to, czy ktoś może liczyć na proces apolityczny. No, a tutaj sama obecność Romana Giertycha, sama obecność wyłączania jakby niektórych sędziów, nielegalność działań prokuratury powoduje, że sąd federalny nie widzi o innej możliwości niż tylko stwierdzenia, że w Polsce dochodzi do nieprawidłowości. Moim zdaniem władza będzie robiła ruchy pozorne, jeżeli chodzi o ten proces, bo on będzie bardzo niewygodny dla ministra Żurka.
1: A jeśli chodzi o ewentualny powrót Zbigniewa Ziobry, przewiduje to pan minister? Bo wie pan, no tak na takim odruchowym poczuciu jest taki właśnie odruch, czy taka intuicja, że no jeśli ktoś przecież ma argumenty, a minister Ziobro, co by nie mówić w tych wszystkich wywiadach, jakich udziela, o tych argumentach mówi, to może powinien je przedstawić przed sądem, zmierzyć się z tym tutaj w Polsce i jeśli trzeba, to wygrać proces, albo przynajmniej przedstawić to wszystko opinii publicznej, zderzając się z tym systemem.
2: No rzeczywiście tak jest. Ja bym nawet podzielał ten pogląd, gdyby nie to, że minister Ziobro nie będzie miał normalnego procesu, dlatego że tutaj mamy do czynienia z ustawianym składu sędziowskiego i nierespektowaniem praw do obrony. Tym bardziej te zarzuty są tak naprawdę jakieś kompletnie wystane z palca. No zarzut próby wyremontowania prokuratury, czy chociażby do przekroczenia uprawnień, no w ogóle zorganizowana grupa przestępcza, ona w żaden sposób nie klei się, jeżeli chodzi o materię prawną. Znaczy to jest wymysł prokuratorów, którzy również są...
1: No to może sędzia tego, mówiąc kolokwialnie, nie klepnie. No było trochę wyroków, czy z decyzji może, czy sądów, czy prokuratur, które umarzały kwestie choćby słynnych respiratorów. Janusz Cieszyński dzisiaj nie ma wywiadu, żeby go o to nie zaczepiano i on mówi, no okej, sprawdziliście to i nic na mnie nie macie. Inni
2: tak, politycy, absolutnie to... tak. Zresztą to była również prowadzona anka na pana ministra Cieszyńskiego, ale pragnę zwrócić uwagę, że tutaj mamy pewien ruch, który był celowy, to znaczy tymczasowe aresztowanie. Pan minister Zbigniew Ziobro, który miałby być pozbawiony wolności poprzez tymczasowe aresztowania, aby był przedłużany i w celach działań politycznych Donalda Tuska, by był wyprowadzany po prostu pokazując silnym razem, jaki to skuteczny jest rząd Donalda Tuska, nie miałoby to nic związanego ze sprawiedliwym procesem, tylko chodziłoby o stawkę polityczną. To minister Ziobro nie może sobie pozwolić jako minister prokurator generalny, czy najdłużej urzędujący w III Rzeczypospolitej, żeby nie dochodzić swoich praw i żeby być przedmiotem po prostu takiej czystej nagonki politycznej.
1: No ale z drugiej strony, panie pośle, pan poseł Dariusz Matecki też miał zarządzony tymczasowy areszt. Sąd później zdecydował, żeby go nie przedłużać. On odpowiada teraz z wolnej stopy. W Sejmie ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo jest bardzo aktywny i na mównicy sejmowej, i w mediach społecznościowych. Nie wiem, czy ta opowieść się skleja, że na pewno Ziobro miałby ustawkę przed sądem, a nie normalny, no albo przynajmniej w miarę normalny, rzetelny proces.
2: Tylko, że są inne zupełnie motywacje wobec ministra, przepraszam, posła Mateckiego, być może kiedyś ministra, ale posła Mateckiego, a ministra Ziobro. Przypomnijmy, że motywacja dotycząca ministra Ziobry jest taka, że wiele osób w obozie rządzącym po prostu się go boi jak ognia. No nie jest tajemnicą, że wpływowy jeden z mecenasów, który reprezentuje no, człowieka starającego się, jak rozumiem, o małego świadka koronnego, w przyszłości człowieka, który straci tego świadka koronnego, człowieka, który pomawia i sam jest odpowiedzialny, jeżeli w ogóle jakakolwiek prawda już by była, ale to tylko administracyjna, to jest osoba, która ma motywację, żeby minister Ziobro nigdy nie wrócił, tak samo jak i minister Bodnar, czy minister Żurek i wielu jeszcze innych, więc minister Ziobro bez wątpienia skupiałby w soczewce wszystkie możliwe naciski Donalda Tuska. Zresztą w tej sprawie nawet próba przyspieszenia procedury dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania jest elementem wpływania na wymiar sprawiedliwości, a ta niezależność sędziowska została wielokrotnie już naruszona. To same odejścia z Ministerstwa Sprawiedliwości, które mówią o tym, że ludzie, którzy do tej pory byli kojarzeni na przykład z obozem rządzącym, mówią, że już nie chcą w tym w ogóle uczestniczyć. Jakby tego było mało, ja przypomnę, że w sprawie ministra Ziobro i Funduszu Sprawiedliwości prokurator, która miała za zadanie, jak rozumiem, pokazać nieprawidłowości, zaraz po tym, jak te śledztwa się zaczęły, sama zrezygnowała. No, z jakiegoś powodu to zrobiła, na pewno nie z tego, że została, że się zmęczyła, tylko dlatego, że po prostu wie, że to wszystko jest kpina i scenariusz polityczny.
1: To jeszcze jedno pytanie już o nadchodzącą kampanię wyborczą, która zbliża się wielkimi krokami. Ja wiem, oficjalnie oczywiście rozpocznie się, kiedy będzie zarządzenie o terminie wyborów, ale Bogiem a prawdą, to przecież jesienią już na rok do wyborów każdy będzie się już ustawiał, jeśli chodzi o takie pole position przed tym głównym wyścigiem. W jakiej kondycji dzisiaj jest PiS? Bo sondaże pokazują, okej, ostatnie tygodnie może dały lekki wzrost, no ale to jest i tak chyba dalece niesatysfakcjonujące dla was. Biorąc pod uwagę choćby to, ile głosów było w roku 2023, w 2019 czy w 2015, gonicie Koalicję Obywatelską, no a koalicjantów ewentualnych macie mocno, nazwijmy to, niepewnych.
2: No tak, tylko że trzeba pamiętać o tym, że my wygraliśmy w 2023, a nie rządziliśmy, ponieważ nie stworzyliśmy większości. Dzisiaj co prawda w sondażach wskazuje Platforma Obywatelska, tylko trzeba pamiętać o tym, że Platforma Obywatelska zawsze jest przestrzelona, a Prawo i Sprawiedliwość jest niedoszacowana. I ta różnica zdecydowanie się spłaszcza. Rzeczywiście ostatnie tygodnie pokazały jak żagle. Ta sprawa, która jest bardzo rozwojowa, no nie ma co to ukrywać, że jest jedną z bardziej napędzających w tej chwili atmosferę, która pokazuje, że Platforma Obywatelska ujawniła swoje prawdziwe oblicze. Zresztą tych spraw będzie więcej. Sprawy dotyczące funkcjonowania prokuratury, pewnych ustawek. Panie doktorze, no ja nie będę panu ukrył i naszym radiosłuchaczom, że nasze skrzynki mailowe nie tylko są pełne ludzi, którzy po prostu widzą, że to jest kpina i że Platforma Obywatelska ich oszukała, albo nie chcą nic z tym związanego i oni sami siebie zjadają. No, rewolucja zjada własne dzieci. Nikt nie będzie umierał za ministra Żurka, nikt nie będzie umierał za Romana Giertycha, nikt nie będzie szedł też za Tołczyńską Nałęcz czy panią Henning-Kloską. No po prostu system pada. No Donald Tusk nic nie zrobił. No wyborcy to widzą. Mogą lubić czy nie lubić PiS-u, mówię o tym, o których się staramy, czy mogli odejść do Konfederacji, ale nie da się tego nie powiedzieć, że my naprawdę wiele rzeczy zrobiliśmy i jeżeli chodzi o pracowitość starania czy próbę podjęcia tematu reformowania państwa, ona była ciągła. A Platforma Obywatelska rozłożyła się, nic nie robi, jest wściekła, że tą partię jest tak gigantyczna, że podejrzewam, że po prostu oni przegrają. To prawda, że to jest gigantyczne wyzwanie, trudne zadanie, jeżeli chodzi o koalicjantów, no ale my dzisiaj rywalizujemy z Konfederacją. To jest ugrupowanie, które powinno zrozumieć, że wrogiem Polski jest Donald Tusk. Jeżeli Mentzen chce być rozgrywany przez jedno piwo i Donalda Tuska, no to skończy po prostu źle politycznie. Sądzę, że on prędzej czy później się da z tego sprawę. Mogę ujawnić, że wiele z Konfederacji Polityków mówi już dzisiaj, że wiedzą o tym, że Donald Tusk jest absolutnie ich wrogiem. Nie zgadzają się z nami, ale mówią o tym, że nam chodzi o Polskę, tylko mają inną wizję w niektórych sprawach.
1: No to ciekawy czas przed nami, kiedy przyjdzie te układanki najpierw w ramach kampanii rywalizować na te propozycje, a później próbować układać. Serdecznie dziękuję. Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiego dobrego dla europarlamentarzystów. Wszystkich proszę pozdrowić Strasburg, Brukselę, czy gdzie tam jest najbliższe posiedzenie.
2: Dziękuję Strasburg. Na pewno, panie redaktorze, nie będzie się pan nudził, to mogę obiecać, no ale pan na pewno coś.
1: No dobrze, to czekamy. Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.